0: I will.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Dzień dobry, mówi pani Literka i zapraszam was, kochane dzieci, w podróż po Polsce, a tak naprawdę w podróż po różnych nazwach miejscowości, które mamy w Polsce. Proponuję wam dzisiaj bardzo, bardzo ciekawe dwie nazwy. Może słyszeliście o tych miejscowościach? Chodzi o nazwy Końskie i Międzyzdroje. Może nawet tam mieszkacie. Jeśli tak, to na pewno będziecie wiedzieli, jak te nazwy zachowują się w zdaniach. Ale przecież wcale nie musicie mieszkać w tych miejscowościach. I dlatego właśnie powiemy sobie, jak te nazwy odmieniać, czyli jak ich używać w różnych zdaniach naszych. Nazwa Końskie, z czym wam się kojarzy? Z końskimi kopytami. Bardzo dobrze, bo prawdopodobnie od tego się właśnie wzięła. Tylko teraz pytanie, czy Końskie, nazwa miejscowości Końskie, to jest tak jak to końskie jedno kopyto, czy tak jak te różne końskie kopyta, jak myślicie? Dobrze myślicie, chodzi o kilka kopyt, czyli końskie to są te końskie, tak jak te końskie kopyta. W związku z tym mieszkamy gdzie? W tych końskich, tak jak w końskich kopytach się zakochaliśmy. Pamiętajmy, nazwa miejscowości Końskie, tak jak te końskie kopyta. Tak samo ta nazwa zachowuje się w zdaniach. A co z nazwą Międzyzdroje? Czy to jest to,

O międzyzdroje czy te międzyzdroje? Te międzyzdroje, tak jak zwoje, czyli takie zwinięte na przykład kawałki sznura. A zatem jedziemy do międzyzdrojów, tak jak do zwojów, przyglądamy się międzyzdrojom, tak jak zwojom, i mieszkamy w międzyzdrojach, tak jak zwojach. Jak zauważyliście, jak już teraz pamiętacie, i nazwa końskie, i nazwa międzyzdroje to są nazwy z tak zwaną liczbą mnogą. I tak samo jest z nazwą miasta Kielce. Na pewno więc poradzicie sobie z odmianą tej nazwy. Kielce, tak jak końskie i tak jak międzyzdroje. Przećwiczcie odmianę tej nazwy miejscowości. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mówi do was pani Literka w Dniu Etykiety Językowej, czyli w takim dniu, który właściwie powinien być codziennie. No bo czym jest etykieta językowa? Rozmową o tym, jak grzecznie mówić, jak grzecznie rozmawiać z innymi. Bardzo często ważne w rozmowie jest wyrażanie zdziwienia. I dzisiaj właśnie o zdziwieniu będziemy rozmawiać. Zastanówmy się nad tym, jakie mamy słowa do wyrażenia zdziwienia. Możemy na przykład powiedzieć o, albo ojej, albo no coś ty. Przychodzą wam do głowy jeszcze jakieś inne słowa do wyrażenia zdziwienia? Mówicie wow? Tak, jest takie słowo. Też możemy powiedzieć wow, żeby wyrazić zdziwienie, ale poczekajcie, nie cieszmy się tak szybko. Pomyślmy o jeszcze innych wyrazach. Na przykład możemy powiedzieć o rany, ale świetnie. O rany, coś niespotykanego. Albo rany Julek, nie spodziewałam się tego. Fiu, fiu. Naprawdę? Coś takiego. Wszystkie te słowa służą nam do tego, żeby pokazać, że bardzo się czemuś dziwimy. Ale pytanie brzmi, czy zawsze, czy w każdej sytuacji możemy użyć wybranego słowa, dowolnego? No oczywiście, że nie, bo słowa, tak jak ubrania, pasują do różnych sytuacji. No i zastanówmy się, do jakich sytuacji te nasze słowa pasują. Taki krótki wyraz o albo ojej pasuje chyba zawsze wtedy, gdy się czemuś dziwimy. Ale wow możemy powiedzieć no właściwie tylko tak po cichu i tylko między kolegami. Nie dziwmy się tak wtedy, gdy pokazujemy to pani w przedszkolu albo babci czy dziadkowi. Albo fiu fiu też nie mówmy ani do pani w przedszkolu, ani do pana, ani do babci, ani do dziadka, do mamy i do taty, no niech będzie. Są pewne wyrazy takie bardziej potoczne, takie domowe i są wyrazy bardziej eleganckie. O, ojej, pasuje zawsze. Inne te słowa to są słowa bardziej domowe. Pomyślcie może jeszcze o innych wyrazach, którymi możecie pokazać, że się czemuś dziwicie i wymyślcie różne sytuacje, w których się właśnie dziwicie. Przećwiczcie wszystkie słówka dzisiaj poznane i te, na które sami wpadniecie, te, które sami wymyśliliście. Powodzenia i do usłyszenia!

lubią różne zwierzęta. Jak robi piesek? A kotek? Osiołek? A krowa? A wrona? Owieczka? No a krokodyl? No a krokodyl?

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam rozmowę o pewnym trudnym słowie. Trudnym, ale przydatnym. To słowo na dzisiaj to czerw. Znacie je? Nawet jeśli nie, to myślę, że z czymś się wam czerw kojarzy. Komu się z czym kojarzy? Mówicie, że z czerwcem i bardzo dobrze, bo tak właśnie jest. Nazwa miesiąca, który teraz mamy, czyli nazwa czerwiec, pochodzi właśnie od słowa czerw. No tylko pytanie, co to jest ten czerw? O czym trzeba myśleć, gdy mówimy czerw? Mówicie, że o czymś czerwonym? Trochę tak i trochę nie. Czerwie nie są czerwone same w sobie, ale z nich można zrobić czerwoną farbkę. No to co to są te czerwie? Wiecie? To są takie, uwaga, uwaga, robaki. Robaki, które się zajadają zepsutymi jabłkami, gruszkami, marchewkami i jeszcze innymi różnymi owocami, które są nadgnite, czyli takimi, których my byśmy jeść nie chcieli. Ale czerwią one bardzo, bardzo smakują. Co jeszcze trzeba o tym czerwiu wiedzieć, czyli o słowie czerw, no i o robaku, który się nazywa czerw? Trzeba wiedzieć, że gdy używamy tego słowa w zdaniu, to zawsze tam się powinno pojawić takie miękkie wi, czyli nie widzimy czerwia, interesujemy się czerwiem, a nie na przykład czerwem. Myślimy o czerwiu, wszędzie musimy usłyszeć miękkie wi i to znaczy, że dobrze użyjemy tego wyrazu w zdaniu. Proponuję zatem, żebyście wyobrazili sobie, jak te czerwie mogą wyglądać, a może kiedyś je widzieliście. Pomyślcie o jakimś zepsutym owocu, który kiedyś zdarzyło się wam zobaczyć i gdy przypomnijcie sobie takiego małego, białego robaczka, to właśnie będzie czerw. Mały, biały robaczek, ale robaczek, z którego się robi czerwoną farbkę. Więc porozmawiajcie o czerwiach i może o różnych czerwonych rzeczach, ale też możecie pomyśleć i porozmawiać o tym, co się robi w czerwcu, czyli w miesiącu, który nazywa się tak dzięki czerwiom. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. I właściwie powinnam tak trochę chytrze się z wami przywitać. Chytrze, bo będzie dziś rozmowa o lisie. A wiadomo, że lis jest chytrym zwierzęciem. A co to znaczy chytrym? Skąpym? Nie, akurat tutaj nie o to chodzi. Lis jest zwierzęciem chytrym, to znaczy takim przebiegłym. Lis wie, czego chce i zrobi wszystko, żeby to osiągnąć, nawet podstawowo.

tempem. Ale mimo tego, że to jest odcinek o lisie, nie będę naśladowała lisa, bo żadnych podstępów tutaj z wami nie stosuję. Warto tylko wiedzieć, i to jest mój cel, jak język polski mówi o lisie. A mówi właśnie tyle, że to jest zwierzę podstępne. Bo czasami na przykład mówimy, że ktoś ma lisi krok albo lisi chód, czyli ktoś tak bardzo ostrożnie idzie, krok za krokiem, noga za nogą, tak jakby ktoś się właśnie skradał, bo lisy często się skradają. Po co? Po to, żeby ukraść to, co chcą ukraść. Ale mówimy też czasem o lisiej ostrożności, czyli o takiej dużej ostrożności i to jest chyba dobra cecha. Lepiej być ostrożnym niż nieostrożnym. Czasami też mówimy, że ktoś ma lisie spojrzenie, czyli takie przebiegłe. Tak jakby ktoś nas chciał tym spojrzeniem swoim przewiercić na wylot. Bo lisy, chyba zwierzęta nieufne, podejrzliwe, tak jakby chciały sprawdzić, czy ktoś je oszukuje, czy nie. Ponieważ tak właśnie język polski opisuje lisa, mamy jeszcze inne obrazowe powiedzenia. Czasami mówimy, że ktoś jest chytry jak lis, czyli bardzo przebiegły. I mówimy czasem, że ktoś jest farbowanym lisem. I wcale nie chodzi o to, że ktoś sobie przefarbował włosy. Farbowany lis to ktoś fałszywy, nieszczery, udający podstępnie kogoś innego. Czy znacie jakiegoś farbowanego lisa? Mam nadzieję, że nie. Ale proponuję, żebyście porozmawiali o tym, jakie naprawdę są lisy i czy to, co język polski o tych zwierzęciach mówi, to, jak myślicie, prawda czy nieprawda? Możecie też wymyślić różne scenki dotyczące lisa i odegrać właśnie rolę tego zwierzęcia. Powodzenia i do usłyszenia!

0: dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym, mądrym psie. Który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana, tu stół bez jednej nogi.

zawsze z panem, gdy pies swojego pana ma. O pan kracym to piosenka, o pan kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez

który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza.

0: Przepraszam, muszę kończyć i powiedzieć mamie, że mój pies prawdziwy pożarł mi śniadanie.
1: Dzień dobry, pani Literka. Zapraszam was, drogie kochane dzieci, jak co poniedziałek na ćwiczenia buzi i języka. Zacząć powinniście, doskonale wiecie od czego, od rozgrzewki. Czyli na początek oddychanie, potem ziewanie, potem różne ruchy językiem w te i we w te, potem naśladowanie konika. Możecie też, oprócz tego stałego zestawu, robić różne wybuchy językowo-zębowe, czyli układajcie język i zęby jak tylko chcecie i starajcie się wybuchać nimi tak, jak to się wam uda. To będzie świetne ćwiczenie przygotowujące do poprawnego wymówienia wierszyka na dzisiaj. Jaki to wierszyk? Otóż to jest wierszyk o kaczce. Posłuchajcie, co też o tej kaczce możemy powiedzieć. Kaczka. Zniosła kaczka jajo w taczkach i wtaszczyła je do paczki. Lecz czmychnęło jajo w krzaczki i stempluje w krzaczkach znaczki. Wiecie, o co chodzi w tym wierszu? Już wyjaśniam. Taczka to taki wózek z jednym kołem i dwiema rączkami. W taczkach można przewozić różne rzeczy, bo zawsze ktoś tę taczkę musi za rączki trzymać, no i pchać ją, raczej pchać niż ciągnąć. Wtaszczyć to znaczy z trudem gdzieś umieścić coś ciężkiego. Czmychnąć to znaczy szybko uciec, a stemplować można właśnie znaczki, czyli podbijać taką specjalną pieczątką. Posłuchajcie zatem tego wiersza jeszcze raz. Zniosła kaczka jajo w taczkach. Ciekawe, jajo w taczkach.

i wtaszczyła je, to jajo wtaszczyła, czyli tak przeniosła do jakiejś paczki. Lecz czmychnęło jajo w krzaczki. Ciekawe, jak czmychnęło, czyli jak uciekło. Czyżby miało nogi jakieś? Więc to jajo czmychnęło w krzaczki i co tam robi? A to niespodzianka. Stempluje w krzaczkach znaczki. A to ci historia. A może wymyślicie jej dalszy ciąg? Co też to jajo mogło jeszcze w krzaczkach robić? Ale zanim wymyślicie dalszy ciąg, proponuję, żebyście jak najczęściej powtarzali ten wierszyk. Dzięki temu świetnie wyćwiczycie wymowę pewnych trudnych zbitek głoskowych. I kim będziecie? Oczywiście mistrzami języka polskiego. Uwaga, do tego ćwiczenia przyda się też czkawka, bo w słowie czkawka jest ta sama trudna zbitka głosek, co w kaczce. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was do rozmowy o tygrysie, czyli strasznym zwierzu, chociaż przepięknym. Wiecie, jak wyglądają tygrysy? Przypominają koty, ogromne koty, bo są to dalecy kuzyni tych naszych kiciusiów domowych. Tygrysy są ogromnymi kotami, ogromnymi. Żyją w lasach tropikalnych, no i są niestety bardzo niebezpieczne, ale są za to przepiękne. Mają kolor taki rudo-pomarańczowy i czarne oraz białe paski na całym ciele. Te paski są największą ozdobą tygrysów. Do tygrysów trzeba czuć respekt, to znaczy trzeba je szanować. Nawet wtedy, gdy idziemy do zoo i tam tygrysy oglądamy. Pamiętajcie, lepiej zbyt blisko nie podchodzić. Nie bez przyczyny mówi się o kimś, kto jest drapieżny, waleczny i taki niebezpieczny, że to jest właśnie tygrys, bo takie są też te zwierzęta. Ale możemy czasem powiedzieć, że ktoś jest papierowym tygrysem. Jak myślicie, co to znaczy papierowy tygrys? Kto to taki? Dobrze się domyślacie. To jest ktoś pozornie silny, czyli wydaje się silny, wydaje się groźny, ale tak naprawdę wcale silny ani groźny nie jest. Papierowy tygrys to ten, kto raczej się wycofuje z walki, niż brnie do tej walki. Czasami mówi się też azjatycki tygrys. Wiecie, o co chodzi? Może wiecie, ale to jest dość rzadkie powiedzenie, zwłaszcza w języku dzieci. Otóż azjatycki tygrys to na przykład Chiny, albo Korea, albo Japonia. Wiecie, co to są Chiny i Korea i Japonia? To takie kraje. Kraje, które się bardzo szybko rozwijają, to znaczy szybko stają się coraz bogatsze i coraz silniejsze. Tak jak tygrysy są takie dynamiczne, nikt ich nie może zatrzymać w tym rozwoju. I o tych krajach właśnie mówi się, że to są azjatyckie tygrysy. Skoro już wiecie, jakie są tygrysy i wiecie, jak się zachowywać, gdy w pobliżu jakiś tygrys by się nagle znalazł, to proponuję, żebyście pomyśleli teraz o różnych scenkach, w których tygrys może wystąpić. A może pomyślicie o sposobie oswojenia tygrysa, czyli o takim sposobie postępowania z tygrysem, żeby nie był tak groźny, jak jest w rzeczywistości. Możecie porozmawiać o swoich cechach tygrysich,

Czyli o takich cechach, które macie i które sprawiają, że jesteście podobni do tygrysów, a może nawet przebierzecie się za tygrysy. Powodzenia i do usłyszenia.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na rozmowę o brawurze. Znacie takie słowo? Brawura? Ładnie brzmi, prawda? Brawura, dźwięcznie, to jest takie słowo donośne. Ale ciekawa jestem, czy wiecie, co ta brawura znaczy. Czy to coś dobrego? Jak myślicie? Brzmi ładnie, ale niczego dobrego nie znaczy. Bo brawura jest wtedy, gdy chcemy się popisać. Na przykład przed nami nagle jakaś sytuacja, której trochę się boimy i wiemy, że lepiej byłoby nie ryzykować. Na przykład stoimy nad wartkim, czyli takim szybkim strumieniem, albo nad rwącą rzeką. No i zastanawiamy się, przejść, przeskoczyć. No, przeskoczyć się nie da, bo strumień za szeroki, tym bardziej rzeka. Więc przejść czy nie przejść? No i tak się zastanawiamy i rozum nam podpowiada, że lepiej nie przechodzić. Ale czasem niestety coś nas podkusi, zwłaszcza gdy chcemy się popisać, jacy to nie jesteśmy odważni. No i przechodzimy, ale często co się zdarza? Na przykład natrafiamy na jakiś śliski kamień w tej rzece albo na zapadające się dno. I o wypadek nie trudno. I wtedy, czy możemy powiedzieć, że byliśmy odważni? Nie. Możemy powiedzieć, że wykazaliśmy się brawurą, czyli zlekceważyliśmy niebezpieczeństwo, chcieliśmy się popisać, no i nic dobrego z tego nie wyszło. Brawura nie jest niczym dobrym, choć słowo, samo to słowo brzmi ładnie. Ale odwaga, która jest blisko brawury, jest już czymś zasługującym na podziw. Bo odwagę mamy wtedy, gdy wiemy, że czegoś się boimy, a mimo to próbujemy coś zrobić, tylko nie lekceważymy niebezpieczeństwa. Proponuję, żebyście porozmawiali teraz o różnych niebezpiecznych sytuacjach, może o tych, które już wam się przydarzyły, albo o tych, które sobie tylko możecie wyobrazić, i porozmawiajcie o tym, jak się zachować w takich niebezpiecznych sytuacjach. Jak myślicie, jak lepiej? Z brawurą czy z odwagą? Powodzenia, odwagi, ale wcale nie brawury wam życzę. Więc powodzenia i do usłyszenia.

Polsce, a tak naprawdę w podróż po różnych nazwach miejscowości, które mamy w Polsce. Proponuję Wam dzisiaj bardzo, bardzo ciekawe dwie nazwy. Może słyszeliście o tych miejscowościach? Chodzi o nazwy Końskie i Międzyzdroje. Może nawet tam mieszkacie. Jeśli tak, to na pewno będziecie wiedzieli, jak te nazwy zachowują się w zdaniach. Ale przecież wcale nie musicie mieszkać w tych miejscowościach. I dlatego właśnie powiemy sobie, jak te nazwy odmieniać, czyli jak ich używać w różnych zdaniach naszych. Nazwa Końskie, z czym Wam się kojarzy? Z końskimi kopytami. Bardzo dobrze, bo prawdopodobnie od tego się właśnie wzięła. Tylko teraz pytanie, czy Końskie, nazwa miejscowości Końskie, to jest tak jak to końskie jedno kopyto, czy tak jak te różne końskie kopyta? Jak myślicie? Dobrze myślicie, chodzi o kilka kopyt, czyli Końskie to są te końskie, tak jak te końskie kopyta. W związku z tym mieszkamy gdzie? W tych końskich, tak jak w końskich kopytach się zakochaliśmy. Pamiętajmy, nazwa miejscowości Końskie, tak jak te końskie kopyta. Tak samo ta nazwa zachowuje się w zdaniach. A co z nazwą Międzyzdroje? Czy to jest to Międzyzdroje, czy te Międzyzdroje? Te. Międzyzdroje tak jak zwoje, czyli takie zwinięte na przykład kawałki sznura. A zatem jedziemy do Międzyzdrojów, tak jak do zwojów, przyglądamy się Międzyzdrojom, tak jak zwojom i mieszkamy w Międzyzdrojach, tak jak zwojach. Jak zauważyliście, jak już teraz pamiętacie, i nazwa Końskie, i nazwa Międzyzdroje to są nazwy z tak zwaną liczbą mnogą. I tak samo jest z nazwą miasta Kielce. Na pewno więc poradzicie sobie z odmianą tej nazwy. Kielce tak jak Końskie i tak jak Międzyzdroje. Przećwiczcie odmianę tej nazwy miejscowości. Powodzenia i do usłyszenia!

Kto tam? Pani Krysia?

się już, to państwo wybaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie stu długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaje snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
3: Proszę, dbaj też o siebie.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dziś ćwiczenia rozgrzewające buzię i język, a potem...

ćwiczące wymawianie trudnych wyrazów, zdań, tekstów. Dzisiaj będziemy się zajmowali trudną głoską ki, ale zanim do tego dojdzie, najpierw oczywiście oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. Powtórzcie to 5 razy. Wdech nosem, wydech buzią. Gdy już to zrobicie, możecie swobodnie i zupełnie bezkarnie ziewnąć, bo jak doskonale wiecie, mówię wam to co tydzień, ziewanie jest najlepszym ćwiczeniem rozgrzewającym buzię i język. Po ziewaniu czas na wysuwanie języka jak najdalej, a potem chowanie go jak najgłębiej. Możecie też w środku buzi zataczać językiem kółka. Najpierw 5 kółek w prawą stronę, a potem 5 kółek w lewą stronę. Po tym zataczaniu kółek trochę się zmęczyliśmy, więc możemy naśladować konika. To zawsze jest wesołe. Czyli robimy tak. A potem robimy tak. Konik zmęczony na koniec pracy musi zawsze odetchnąć. Gdy ten konik tak się zmęczy, to może zacząć kasłać. I spróbujcie tak sobie pokasłać. Starajcie się używać do tego tylnej części języka, czyli tej części języka, którą macie głęboko, głęboko w gardle. Kasłanie to też jest dobre ćwiczenie rozgrzewające język. A teraz wyobraźcie sobie, że na kaszel wzięliście cukierek. Specjalny cukierek ziołowy, taki leczniczy. I ten cukierek przykleił się wam w środku buzi do tego daszka, który macie na górze i próbujecie cukierek odkleić, ale nie palcem, nie łyżeczką, nie patyczkiem, tylko językiem. Możecie używać samego języka. I ciamkajcie bezkarnie, próbując cały czas odkleić cukierek językiem od podniebienia. Ulga, udało się. A teraz, gdy już tak się dobrze rozgrzaliście, język macie sprawny jak nigdy, czas na nasze łamańce, w których pojawi się głoska ki. Posłuchajcie pierwszego zdania. Kilki skokilki wyszły na chwilkę, a wilki kilkom zjadły kokilkę. O co w tym zdaniu chodzi? Już wyjaśniam. Kilki to są takie małe rybki. Kokilka to jest małe naczynie na zupę albo na sałatkę, rodzaj takiej miseczki. Więc gdy w naszym zdaniu słyszymy, że kilki skokilki wyszły na chwilkę, to znaczy, że te małe rybki wyszły na chwilkę z miseczki, skokilki. No i co się wtedy stało? Wilki kilkom zjadły kokilkę. Te wilki to naprawdę mają dziwny apetyt, skoro zjadają miseczki. Powtórzmy. Kilki skokilki wyszły na chwilkę, a wilki kilkom zjadły kokilkę. Powtarzajcie to zdanie jak najszybciej, aż nabierzecie prawdziwej wprawy. I drugie zdanie na dziś. Kilometr kolei wykiwał złodziei. Kilometr to wiecie co to jest, prawda? To taka duża odległość. Kolej to są na przykład tory. Wykiwać to znaczy oszukać. No a złodziej to wiemy, ten kto kradnie. I wyobraźmy sobie, że jacyś złodzieje chcieli ukraść tory, ale jakiś specjalny kilometr, czyli odcinek tych torów, wykiwał, oszukał złodziei. Czyli kilometr kolei wykiwał

złodziei. To zdanie też możecie powtarzać, aż zostaniecie mistrzami wymowy głoski ki. Proponuję, żebyście nie tylko powtarzali te dwa zdania, ale też rozwinęli historyjki, które się w nich kryją. Powodzenia i do usłyszenia!

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Już wiecie, o czym będzie dzisiejszy odcinek? Wiecie, o kurze. O kurze, czyli o czym albo o kim, chyba o czym, prawda? Kura to jest zwierzę, a mówiąc ściślej ptak, ptak domowy, hodowany. Dlaczego? Na przykład dlatego, że kury znoszą jaja, które jemy. No i kury jak mówią? Jakie wydają głosy? Ko, ko, ko, ko, ko. Właśnie takie. Kury gdaczą, czyli mówią ko, ko, ko. Ale kura oprócz tego, że znosi jaja i oprócz tego, że gdacze, jest bardzo ważnym ptakiem dla języka polskiego. Kurę można znaleźć w wielu polskich powiedzeniach. Na przykład mamy takie powiedzenie w języku polskim: kura znosząca złote jajka. O czym tak możemy powiedzieć? Ano o tym, co daje nam duże zyski. Na przykład wyobraźmy sobie biznesmena, czyli pana, który ma własną firmę. No i ta firma naprawdę działa świetnie, przynosi znakomite zyski. Ten biznesmen zarabia dużo pieniędzy, może zatrudnić wiele osób, może zrobić bardzo wiele dobrego dla innych i ta firma, która przynosi takie zyski, to jest kura znosząca złote jaja, źródło bogactwa, źródło dobrobytu. Kurę znajdziemy jednak jeszcze w innych powiedzeniach, które dotyczą ludzi, a nie tylko firmy. Na przykład czasem mówimy, że ktoś wstaje razem z kurami. Co to znaczy wstawać razem z kurami? Czy trzeba spać w kurniku, żeby móc razem z kurami wstać? Oczywiście nie. Wystarczy spać we własnym łóżku, we własnym domu. A i tak niektórzy z nas wstają razem z kurami. To znaczy, wstają bardzo wcześnie, o świcie, czasem jeszcze przed wschodem słońca. Bo kury to są takie ptaki, które właśnie tak wcześnie się budzą. I ci z nas, którzy wcześnie rano wstają, właśnie wstają razem z kurami. Ale można też kłaść się spać razem z kurami. Co to znaczy? No też kłaść się spać bardzo wcześnie. Ledwo zajdzie słońce, już idziemy do łóżka i zasypiamy. To znaczy, że kładziemy się spać razem z kurami, bo kury tak wcześnie zasypiają. Skoro wcześnie wstają, to i wcześnie zasypiają. Czasem ktoś może wyglądać jak zmokła kura. Wiecie, jak wygląda zmokła kura? Widzieliście kiedyś taką kurę, która chodzi po deszczu, bo nie zdążyła się schować?

zaśpiewać. O, wygląda jak 7 nieszczęść, czyli bardzo żałośnie. Pióra na niej wiszą, takie mokre strąki. Wygląda naprawdę jak jedna wielka bieda. Chciałoby się taką kurą zaopiekować. I gdy o kimś, o człowieku mówimy, że wygląda jak zmokła kura, no to znaczy, że ktoś wygląda bardzo niekorzystnie, no naprawdę niedobrze, po deszczu. Ktoś przemógł na deszczu i wygląda jak zmokła kura. Oj, powinien się osuszyć, przebrać, żeby wyglądać jak człowiek, po ludzku. Z kurą wiąże się też powiedzenie o jajku. Czasami mówimy, że jajko chce być mądrzejsze od kury. Co to znaczy? Tak naprawdę to jest powiedzenie o dzieciach i o rodzicach. Gdy mówimy, że jajko chce być mądrzejsze od kury, to tak naprawdę opisujemy, że dziecko chce pouczać tatę albo mamę. Czyli dziecko czasem uważa, niektóre dzieci tak uważają, że wiedzą więcej niż ich mamy i tatowie. Czy tak jest naprawdę? Zastanówcie się nad tym i porozmawiajcie o tym w grupie, w przedszkolu. Porozmawiajcie ze swoją panią albo ze swoim panem. No a przede wszystkim porozmawiajcie o tym ze swoimi rodzicami. Ciekawa jestem, co z tej rozmowy wyniknie. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Na pewno już wiecie, że niektóre wyrazy kiedyś znaczyły coś innego niż znaczą dzisiaj. I proponuję wam właśnie dzisiaj rozmowę o trzech takich słowach, które zmieniły znaczenie w czasie. Dawno, dawno, dawno temu, wtedy kiedy ani jeszcze was nie było na świecie, ani kiedy waszych rodziców, ani nawet dziadków, ani nawet pradziadków nie było na świecie, te wyrazy znaczyły coś innego. Już jesteście ciekawi, o jakie słowa chodzi? Proszę bardzo. Pierwszy wyraz – przyprawy. Wiecie, co to są dzisiaj przyprawy? Oczywiście, że wiecie. Sól, pieprz. Co jeszcze może być przyprawą? Papryka, oczywiście. Majeranek. Tak jest. Znamy wiele przypraw i dzisiaj przyprawy to są takie rzeczy, które dodajemy do potraw po to, żeby lepiej smakowały. A kiedyś, dawno, dawno temu, używano słowa przyprawy trochę inaczej. Na przykład ktoś kiedyś zapisał takie zdanie. Oto są królewskie przyprawy do koronowania. Królewskie przyprawy do koronowania. O co tutaj mogło chodzić? Ciekawe, ciekawe. Mam trzy propozycje i możecie sobie wybrać. Propozycja A. Czy przyprawy w tym zdaniu oznaczały składniki kulinarne, czyli kuchenne, używane do wyrobu tortu koronacyjnego? To jest pierwsza propozycja. Druga propozycja jest taka. Czy też przyprawy w tym naszym zdaniu oznaczały upiększenie ubrania, ozdoby, jakieś przybrania dołączane do ubioru? Czy też może, i to będzie propozycja numer 3, przyprawy oznaczały słowa, czyli to, co się prawi, słowa, które król powinien wygłosić podczas koronacji? Przypomnijmy sobie jeszcze raz to zdanie. Oto są królewskie przyprawy do koronowania. I wiecie, co to są te przyprawy? To są ozdoby. To były ozdoby, które się przypinało do ubioru po to, żeby król podczas koronacji ładniej wyglądał. A dzisiaj przyprawy to jest coś zupełnie innego. Teraz wyraz numer 2. Ten wyraz to naczynie. Znamy dzisiaj, oczywiście. Naczyniem może być miska, może być garnek, może być miednica. Czyli naczynie to jest coś takiego otwartego, do czego się wkłada albo wlewa różne rzeczy. Kiedyś naczynie oznaczało coś innego. Na przykład znamy takie bardzo dawno temu zapisane zdanie. Dobremu rzemieślnikowi. Rzemieślnik to był ten, kto robił na przykład buty, kto szył ubrania, kto robił beczki, czyli człowiek wykonujący różne przedmioty. I jeszcze raz to zdanie. Dobremu rzemieślnikowi każde naczynie

Niedobre. O co w tym zdaniu chodziło? Czy może chodziło, propozycja numer jeden, o narzędzie, o to, co pomaga w wykonywaniu pracy? Czy też może, i to będzie propozycja numer dwa, chodziło o ceberek, czyli takie wiaderko, nawet dziurawe wiaderko? Czy też może chodziło w tym zdaniu o żyłę albo tętnicę żwawo pompującą krew? Bo dzisiaj na przykład mówimy o naczynkach krwionośnych, które wszyscy mamy w ciele i w tych naczynkach krąży krew. Jeszcze raz przypomnijmy sobie to zdanie. Dobremu rzemieślnikowi każde naczynie dobre. O co chodziło? O narzędzie. Naczynie to kiedyś było narzędzie, czyli to, co pomaga w wykonywaniu, w naczynieniu pracy. Tak kiedyś mówiono. I ostatni wyraz. Złodziej. Kim jest złodziej dzisiaj? Złodziej to jest ten, kto kradnie, czyli ten, kto robi coś złego i to jest konkretna zła rzecz. Zabieranie komuś jego własności. A kiedyś wyraz złodziej znaczył po prostu ten, kto robi zło. Nieważne jakiego rodzaju zło, po prostu zło. Skoro mamy dzisiaj wyraz dobrodziej, ten, kto robi dobro, to dawniej był też wyraz złodziej, który znaczył ten, kto robi w ogóle cokolwiek złego. Czyli na przykład jeśli ktoś skłamał, to można było go nazwać złodziejem, bo kłamstwo to jest coś złego. A dzisiaj złodziej robi konkretny rodzaj zła. Podoba Wam się ta zabawa? Jeśli tak, proponuję, żebyście ułożyli po jednym zdaniu z każdym z poznanych dzisiaj wyrazów w tych dawnych znaczeniach tych właśnie wyrazów. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś czas na gramatykę, ale wcale nie będzie nudów, bo gramatyka nudna być nie musi. Czy zauważyliście może, czy pomyśleliście kiedyś o tym, że są takie wyrazy, do których bardzo chętnie dokleja się nam końcówka A? Dokleja się, jakby miała jakiś klej w sobie i dokleja się czasem tam, gdzie być jej nie powinno. Dzisiaj o takich właśnie wyrazach porozmawiamy. Ale na początek pomyślcie sobie o takich słowach. Ten pies i ten stół. Czy wiecie, jaka jest między nimi różnica? To oczywiste. Pies żyje, stół nie żyje. A teraz pomyślcie sobie o takich zdaniach. Widzę psa, widzę stół. Czym się te zdania różnią? No oczywiście tym, że są w nich różne wyrazy. W jednym zdaniu wyraz pies, w drugim wyraz stół. Ale też te zdania różnią się tym, że do słowa pies dokleiliśmy końcówkę A, bo powiedzieliśmy widzę psa, a do wyrazu stół nie dokleiliśmy końcówki A, bo powiedzieliśmy widzę stół, a nie widzę stoła. To byłoby niedobre. A teraz pomyślcie sobie o innych słowach. O takich. Ten but. Ten guzik. Czy te rzeczy żyją? Nie, oczywiście, że nie. A więc przypominają bardziej stół niż psa, prawda? Bo powiedzieliśmy wcześniej, że stół nie żyje, a pies żyje. Skoro zatem wyrazy ten but, ten guzik przypominają wyraz ten stół, to powinny się w zdaniach zachowywać tak samo. Czyli powiedzieliśmy wcześniej widzę stół i powiemy widzę but, widzę guzik. A gdybyśmy chcieli użyć wyrazu zawiązywać, to powiedzielibyśmy zawiązuję but i zawiąż but. Bez końcówki A, bo but nie żyje. A gdybyśmy chcieli użyć słowa zapinać, to powiemy zapnij guzik, nie guzika, bo przecież guzik nie żyje, czyli zachowuje się w zdaniu tak samo jak słowo stół. Nie ma tutaj miejsca na końcówkę A. Gdyby ta końcówka chciała się dokleić, to nie pozwólmy jej na to. To nie jest miejsce na nią. Końcówka A lepiej niech się dokleja do tych wyrazów, które nazywają to, co żyje, na przykład psa, kota, słonia, lwa. Ale to nie koniec dzisiejszej rozmowy. Pomyślcie teraz o słowie list. Jak powiecie? Widzę list czy widzę lista? Widzę list, oczywiście. Wiecie dlaczego?

Go? Wiecie, bo przecież list, tak samo jak stół, tak samo jak but i tak samo jak guzik, nie żyje. List to jest przedmiot, który nie żyje, a zatem nie ma tutaj miejsca na końcówkę a. Skoro powiemy widzę list, to powiemy też, że wysyłam list, nie lista, tylko wysyłam list. A co się robi z SMS-em, który jest takim krótkim liścikiem wysyłanym z telefonu na telefon? Powiemy, najlepiej wysyłam SMS, tak jak wysyłam list. To jest najładniej, najbardziej elegancko powiedziane, jak tylko można. Czasami słyszymy, że ktoś mówi, wysyłam SMS-a, ale to nie jest takie bardzo eleganckie. Jeśli chcemy być naprawdę dobrzy w języku polskim, to mówmy, że wysyłamy SMS, tak jak wysyłamy list. Pomyślcie jeszcze o innych słowach, przed którymi możecie postawić takie słówko pomocnicze, ten, tak jak mówiliśmy, ten pies, ten stół, ten list, więc pomyślcie o innych słowach ze słówkiem ten na początku i o takich słowach, które jednocześnie nazywają rzeczy, przedmioty, czyli to, co nie żyje. To na przykład mogą być wyrazy ten kamień, ten ząb, ten samochód, ten komputer. Ułóżcie z nimi zdania. Już wiecie, jak to robić. I wiecie, o czym trzeba pamiętać, prawda? Nie ma tam miejsca na końcówkę jaką? A. Powodzenia i do usłyszenia.

bal błękitny, na pewno już wiecie, że to największe jest zwierzę na świecie. Waży tyle, tak mówią o nim, ile 30 potężnych słoni. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby.

ty. A kto jest największym wędrowcą wśród fal? Co lubi podróże? No kto? Szary wal. On kilometrów 20 000 robi zaledwie w kilka miesięcy. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie

kocham wieloryby. Nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Ale ciekawe, czy ktoś wygłówkuje, jaki wieloryb najgłębiej nurkuje. Już odpowiedź w głowie się kłębi, że to kaszalot, zdobywca głębin. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go

0: Ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: Hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

Czy pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wczoraj uczestniczyli w 29. już pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Miło mi było spotkać się z naszymi wiernymi słuchaczami, którzy przybywali tłumnie na Błonia Stadionu Narodowego, ale też z tymi, którzy obiecali, że zaczną nas słuchać, zachęceni tym, co się działo w naszym, na naszym stanowisku Polskiego Radia Dzieciom. Zatem ciekaw jestem, czy zadzwonią dzisiaj do nas osoby, które, z którymi wczoraj miałem przyjemność i możliwość porozmawiać na żywo podczas pikniku. Jeśli chcecie podzielić się z nami swoimi wrażeniami z tego wydarzenia, to zapraszam. Zapraszam, dzwońcie 22 645 20 55. To numer do studia. Dzisiaj będzie, ojej, bardzo mokro, chociaż nie pada w Warszawie. Dlaczego będzie tak mokro? Dlaczego będzie tak dużo wody? Dowiecie się już niebawem. Pozdrawiam również pana taksówka, który, mam nadzieję, stanie się naszym nowym radiosłuchaczem, z którym jechałem kilkanaście minut temu tutaj do Polskiego Radia. Jeśli mnie słyszy, to pozdrowienia serdeczne przesyłam, a ten ciekawy temat i ciekawych gości, których będziemy mieć dziś w audycji, będzie można usłyszeć tuż po godzinie 10. Ludzie, drodzy radiosłuchacze, czy wolno się lubić? Takie pytanie stawia nam zespół Arfik w kolejnej piosence, a ja bez zastanowienia odpowiadam, że tak, wolno, a nawet warto, a nawet trzeba się lubić.

0: 22645205055. Jeszcze raz przypominam numer do naszego studia. On się wielokrotnie w czasie dzisiejszej audycji wam, drodzy radiosłuchacze, jak wiecie, mówię do tych, którzy nas słuchają stale lub często, ale też do tych, którzy zadzwonią do nas po raz pierwszy, że ten numer telefonu nam się, czy wam bardziej, na pewno się bardzo, bardzo przyda w czasie całej dzisiejszej audycji. Przed piosenką mówiłem wam, drodzy radiosłuchacze, o wczorajszym pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Mnóstwo atrakcji, mnóstwo eksperymentów, mnóstwo naukowców. Tam się tak dużo działo. Byłem na tym pikniku tylko przez 3 godziny, ale widziałem ogrom ludzi, rzesze młodych ludzi przede wszystkim, którzy wykonywali przeróżne skomplikowane i mniej skomplikowane eksperymenty, a wielu z was, tak jak wspomniałem już, przybywała również do mnie na moje stanowisko Polskiego Radia Dzieciom, gdzie razem graliśmy w nasze niesamowite memory, w taką grę, w której trzeba znaleźć 2 takie same obrazki. Ale oprócz tego, że waszym zadaniem było odnalezienie 2 tych samych obrazków, to obrazkami były rysunki przedstawiające nasze przeróżne, wspaniałe podcasty Polskiego Radia Dzieciom, na które zapraszam was już dziś, a już teraz zapraszam was na relację Julki Rozbieckiej, która zawsze jest tam, gdzie się dzieje coś bardzo ciekawego. Była również wczoraj podczas pikniku naukowego. Posłuchajcie, czego się dowiedziała.
1: Mam na imię Paweł i bardzo się cieszę, że was wszystkich widzę. Jaki jest wątek przewodni tego pikniku?
2: Woda!
1: Prawie, z życia wzięte, nie? Życie na Ziemi powstało jakieś 4 miliardy lat temu, ale zanim było życie, powstało coś innego. Macie pomysł, co?
2: Woda!
3: Ziemia!
1: Jeszcze wcześniej? Jeszcze coś większego?
2: Kosmos,
1: dobrze. Chodzi mi tu o wszechświat. I kiedy wszechświat eksplodował, nazwaliśmy to Big Bang. I to nie była do końca eksplozja, ale fajnie brzmi, więc zrobiliśmy bang. Więc my też zaczniemy od Big Bangu i spróbujemy coś eksplodować na początek, żeby się, wiecie, rozerwać na start. Pierwszy pierwiastek i największa ilość jego, jaka powstała po wielkiej eksplozji, po Big Bangu, to był właśnie wodór. Do wodoru dodamy sobie teraz węgiel i mamy węglowodór. Tutaj mamy bardzo fajny węglowodór, nazywa się acetylen. Uwaga, odliczamy. 3, 2, 1.
4: Wzięliśmy udział w grze radiowa, gra terenowa i musieliśmy odpowiadać na pytania.
5: Ja wiem.
6: Okej, okay, mamy pierwszy głos. Jeszcze ktoś może chce... Mamy już pierwsze odpowiedzi. Ktoś jeszcze? Na... Ktoś wie?
5: Cholera znaczy.
6: Dobrze. Tak.
5: Prawie.
6: Tam są bębny, dokładnie tam są werble.
7: To była świetna sprawa, myślę, dla dzieciaków i dla rodziców. Gry były zróżnicowane i dużo było gier zespołowych.
4: Polskim Radio Dzieciom trzeba było grać w memory. W 2 Polskie Radio puszczali muzykę i trzeba było zgadnąć, co to było. W

0: Polskie Radio Kierowców. Trzeba było jakimś autkiem jeździć. W żółtym znaku trzeba było z wybranej kartki, z jakąś rzeczą, trzeba było na przykład namalować tak wspólnie, takim no, dużym markerem, tą rzecz.
1: Robiłem też.
0: Nazywam się Mikołaj.
2: Ja się nazywam Leon i przyszliśmy na grę terenową.
3: Tak się złożyło, że szkoła mnie wybrała razem z kolegą. Teo, pomachaj! Piknik naukowy jest całkiem ciekawy. Można zrobić różne fajne rzeczy. Nazywam się Klara, jestem z Warszawy i chodzę do szkoły didackiej. I mamy tu swój namiot na piknik.
4: Jestem Piotr i przyszedłem na piknik naukowy w Warszawie na PGE Narodowy. Jestem z rodziną, ponieważ ona jest też w ciąży, więc... Wspieramy się nawzajem i przeszliśmy do strefy zdrowia.
5: Przed chwilą był pan jakoś dziwnie ubrany.
4: Byłem ubrany w taki specjalny strój, który pokazuje, w jaki sposób mama jest obciążona, kiedy ma w środku dziecko. I pokazuje to, w jaki sposób może to ograniczyć ruch i bardzo dobrze uświadamia to, z czym musi się mierzyć kobieta w ciąży. Wszystko jest dopasowane w zależności od miesiąca, bo to można dodawać, odejmować.
5: Pod koniec, czyli w 9 miesiącu, było panu ciężko wstać z tego krzesła?
4: No, było ciężej niż zazwyczaj.
6: Tak, zapraszam, proszę bardzo, można spróbować. Tak, to jest wiertarka neurochirurgiczna. Służy do tego, że... Robimy operację na głowie albo na kręgosłupie. Świetnie. Teraz spróbuj wyciąć kwadrat.
7: To chyba jest praca chirurga. Próbowałem sam i naprawdę musiałem się wysilić, żeby zrobić precyzyjnie.
8: Wycinałem kwadrat w jajku. Używałem do tego wiertarki.
7: Byliśmy przy komendzie policji. Byliśmy w wozie Radia Polskiego, Hugo i Bruno.
9: Strefa kosmosu. Mamy nową strefę, która łączy wszystkie te eksperymenty, które dotyczą właśnie kosmosu i stanowiska na przykład obserwacyjne, stanowiska z teleskopami. Też astrofotografię możemy tam znaleźć i astrofotografów. Każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. Niezależnie od tego, w jakim jest wieku, niezależnie od tego, jakie ma zainteresowania, myślę, że każdy może coś znaleźć. Kasia Nowicka, rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik.
10: Dla miłośników astronomii, wymarzony dział. Krzysztof Szcześniak, jestem edukatorem z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Pokazujemy promieniowanie kosmiczne, wielkie pęki, detekcja na telefonach komórkowych, detekcja, wykrywanie, czyli przylatuje z kosmosu cząstka promieniowania, nazywamy to promieniowaniem kosmicznym, ale tego nie widzimy. Nie widzą tego ani nasze oczy, ani nie słyszy nasze ucho. Węchem też nie wyczuwamy, a coś takiego przelatuje przez nasze ciało. I tutaj właśnie pokazujemy, jak nakładamy między jeden detektor a drugi, każemy włożyć rękę i na ekranie komputera widzimy, że przeleciało w ciągu kilku, pięciu, siedmiu sekund ileś cząstek promieniowania kosmicznego, których w ogóle nikt nie widział, a na ekranie komputera widzieć, że musiało coś przelecieć. To jest właśnie fajne w nauce, że odkrywamy duchy. One istnieją, tylko że w nauce to jesteśmy w stanie pokazać tego ducha. Każdy z tych telefonów cząstką przylatującym z kosmosu robi zdjęcie. I widzimy w postaci kropki, co prawda. Nauka jest cudowna.
11: Podróż ruszaj razem.

do słońca. No właśnie, czy dzisiaj będzie słońce? Jaka będzie pogoda? Kto z was podzieli się swoimi informacjami na temat tego, jak wygląda poranek w waszych miastach, miasteczkach, wsiach, w waszych miejscowościach, tam gdzie mieszkacie? Bo jeśli chodzi o Warszawę, wyglądam właśnie przez okno z naszego studia Polskiego Radia Dzieciom. Muszę powiedzieć, że jest słonecznie. Jest słonecznie póki co. Jak będzie dalej? Zobaczymy i już niebawem sprawdzimy i ustalimy, jaka pogoda czeka nas w drugi dzień weekendu, czyli dzisiaj w niedzielę, 14 czerwca. Ale zanim to się wydarzy, to zagadka. Zagadka, która dzisiaj ma trzy odpowiedzi. ABC albo CBA. Jak kto woli. Uwaga, uwaga. Które miejsce do kąpieli jest najstarsze? Wanna, basen czy publiczna łaźnia? Kto wie, niech dzwoni do nas. 22 645 2055. A to wszystko za sprawą tego, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kąpieli. A wy wolicie kąpać się w wannie pod prysznicem? A może popluskać się w morskiej wodzie albo w jeziorze? Jak to u was wygląda? Póki co czekam na wasze telefony. Które miejsce do kąpieli jest najstarsze? Wanna, basen czy publiczna łaźnia? Skoro mowa o kąpieli, to teraz robimy chlup. Wskakujemy do wanny Archimedesa i piosenki Lubimy Leżeć.

0: gdy coś pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. 4.
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży. Gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha.
1: Aha.
3: Aha, aha. My też lubimy leżeć. Lubimy leżeć i relaksować się w wannie albo w basenie, tylko takim niezagłębokim, żeby sobie trochę poleżeć, albo w publicznej łaźni też można było leżeć. Za chwilę się dowiemy, a tymczasem spróbujemy razem z Kacprem rozszyfrować moją zagadkę. Dzień dobry, Kacprze.
4: Dzień dobry.
3: Cześć, skąd do nas dzwonisz?
4: Z Wrocławia.
3: Jaka pogoda we Wrocławiu?
4: No tak powiedzmy trochę słoneczna. Nie pada.
3: Czyli całkiem nieźle, prawda?
4: No tak.
3: A ty jakie masz plany na niedzielę?
4: Jeszcze na razie nie wiem.
3: Na razie jeszcze nie wiesz i po prostu rozpoczynasz dzień z Polskim Radiem Dzieciom, prawda?
4: Tak.
3: No to co, zabieramy się za tę zagadkę. Ja przypomnę teraz moje zagadkowe pytanie, a ty spróbujesz na nie odpowiedzieć. Zgoda? To zanim to nastąpi, to jeszcze tylko cię zapytam. To trudna zagadka twoim zdaniem, czy łatwa?
4: No trochę łatwa, trochę trudna.
3: No to już nie czekamy, tylko rozwiązujemy tę trochę trudną, trochę łatwą zagadkę. Jakie miejsce do kąpieli jest najstarsze? A. Wanna. B.

0: basen, C, publiczna łaźnia. Proszę bardzo, jaka jest odpowiedź?
1: Myślę, że raczej wanna.
0: Poczekaj, jeszcze raz próbuję przypomnieć pytanie. I które miejsce do kąpieli jest najstarsze? Najstarsze, czyli które miejsce pojawiło się najdawniej, o tak mógłbym powiedzieć. Wanna, basen czy publiczna łaźnia? Które jest najstarsze z tych miejsc?
1: Publiczna łaźnia.
0: Czyli zmieniasz zdanie i bardzo dobrze, że zmieniłeś zdanie, bo to jest prawidłowa odpowiedź. Publiczna łaźnia, oczywiście. Publiczne łaźnie to takie miejsca, w których ludzie dawno, dawno temu mogli się myć, kąpać, mogli dbać o czystość. Wiele, wiele tysięcy lat temu. A ty u siebie w domu masz w łazience wannę czy prysznic?
1: I to, i to.
0: I to, i to. I tak, tak też jest w wielu domach współcześnie, w łazienkach. Często spotykamy i wannę, i prysznic. I dzisiaj właśnie będziemy kąpać się w zalewie informacji dotyczących kąpieli. A skoro mowa o kąpieli, o pluskaniu się w wodzie, to czy lubisz chodzić na basen?
1: Tak, chodzę co tydzień.
0: Raz w tygodniu, czy częściej?
1: Raz w tygodniu.
0: I powiedz mi proszę, czy to są takie zajęcia z ratownikiem, z trenerem na basenie, czy sam po prostu sobie chodzisz, albo z rodzicami? Na ten basen właśnie.
1: Na basen?
0: Mhm.
1: Z rodzicami, a później odprowadzają mnie na basen sportowy, gdzie się uczę nowych stylów pływania z trenerem.
0: Ale fajnie. To jakich stylów zdążyłeś się już z tym trenerem nauczyć, Kacprze?
1: Kraula, wietu i szlifujemy żabkę.
0: No to szlifujcie żabkę, żeby pływało ci się tym stylem jak najprzyjemniej i jak najlepiej. Gratuluję ci dobrej odpowiedzi, a teraz Kacprze, pozdrawiamy. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Jeszcze jedno przed pozdrowieniami.
0: Tak.
1: Ja jestem tym Kacprem, co przyjdzie z Pożelki.
0: Kiedy?
1: No drugi, ten 2 maja.
0: A, Wrocław, kwaśne żelki. Kacper, one były takie kwaśne, że ja nie mogłem przez pół godziny audycji prowadzić. Po prostu jak je zjadłem. Nie, żartuję. Były bardzo, bardzo smaczne. No co u ciebie, co u twojej siostry?
1: Wszystko, okay, wszystko
0: w porządku, a siostra jeszcze śpi pewnie. Gdzie jest siostra?
2: Proszę pana, to były palące żelki.
0: Kwaśne palące, ja pamiętam. Po prostu jak papryka chili. Proszę więcej prowadzącym takich ostrych żelek nie przesyłać, bo nie będziemy mogli do was mówić do mikrofonu, tak nam wykrzywi buźkę. Nie, żartuję. One nie były aż tak ostre, one były bardzo ciekawe w smaku i bardzo, bardzo dobre. Ja się trochę obawiałem, że one mogą być jakieś mocno pikantne, ale wcale aż takie nie były. Dziękuję wam jeszcze raz za to. To kogo chcecie pozdrowić, kochani? Tak miło mi, że dzwonicie. Dziękuję.
1: Ja całe radio dzieciom, moich kolegów i moich rodziców.
0: Kacprze, a chciałbyś zamówić jakąś piosenkę? Czy ja mam wybrać piosenkę specjalnie dla ciebie? Jakąś o żelkach, a może o czymś innym? Jak wolisz? To będzie piosenka niespodzianka. Specjalnie dla ciebie i dla twojej siostry. Trzymajcie się cieplutko. Dobrej niedzieli. Hej, hej. A my dzisiaj o kąpieli rozmawiamy, bo Międzynarodowy Dzień Kąpieli zaczął nam się niecałe 9 godzin temu. Na zegarach 9:35. To parę słów jeszcze o tych publicznych łaźniach, które wygrały w tym pojedynku z wanną i z basenem w pytaniu, zagadce, które rozszyfrował tak pięknie Kacper. Publiczne łaźnie powstały wcześniej niż nasze wanny w domach, bo

A w niej po prostu większość ludzi nie miała własnej łazienki, nie miała też dostępu do bieżącej wody. Łatwiej było zbudować takie jedno duże miejsce do kąpieli dla wielu osób, niż wyposażać dom w coś takiego jak wanna. Tym bardziej, że jeszcze nikt wtedy nie wymyślił czegoś takiego jak wanna. Słynne publiczne łaźnie miały już starożytne miasta w Rzymie, gdzie ludzie nie tylko się myli, ale też spotykali się ze znajomymi, też odpoczywali w takich łaźniach, a baseny służą nam głównie również dziś przecież, tak jak zauważył Kacper, do pływania, do zabawy w wodzie, do nauki różnych stylów pływackich, a łaźnie były przede wszystkim takim miejscem do dbania o higienę, do mycia swojego ciała, do ogrzewania swojego ciała. Wanny domowe stały się zaś powszechne dopiero wtedy, gdy w miastach zaczęto budować wodociągi i kanalizacje. Gdzie jeszcze można się kąpać? Jakie miejsca kojarzą wam się z kąpielą, albo z pływaniem, albo z pluskaniem się? Poszukujemy, nastawiamy nasz radar dzisiaj właśnie na tego typu miejsca. A specjalnie dla Kacpra i jego siostry z Wrocławia, moich wspaniałych słuchaczy, którzy dostarczyli mi 2 maja pikantne żelki, piosenka pod tytułem Wanna.

co tu się wydarzyło? Uciekła mi gdzieś piosenka, która miała być dedykacją dla Kacpra i jego siostry. Kochani, nie martwcie się, już ją złapałem, bo ona wybiegła tylko, żeby dokończyć śniadanko. Ta piosenka oczywiście. Piosenka pod tytułem Wanna, która pojawi się już teraz. Już teraz, po tym jak tylko opowiem wam, drodzy radiosłuchacze, o kolejnym miejscu związanym z kąpielą, o kolejnym miejscu związanym z wodą, o japońskim miejscu pod nazwą onsen.

Ci, którzy byli w Japonii, może kojarzą, może nawet widzieli takie miejsca. Japońskie onsen, czyli naturalne, gorące źródła, które naprawdę wszystkim, którzy się w nich pojawią, którzy wskoczą do tych gorących źródeł, potrafią wygenerować, tak mógłbym powiedzieć, jakieś takie wyjątkowe doświadczenia. Doświadczenia wielkiego, głębokiego relaksu, a też takiego uzdrawiania wręcz dla ciała. Woda w onsenach ma temperaturę co najmniej 25 stopni i zawiera określone minerały, co czyni też te miejsca z tą specjalną wodą korzystnymi dla naszego zdrowia. I kąpiel w takich onsenach odbywa się bez ubrań, ale tradycyjnie mogą z tych gorących źródeł korzystać przede wszystkim oczywiście dorośli. I warto w takich miejscach pamiętać o zasadach etykiety, takich jak umycie swojego ciała przed kąpielą i po wyjściu z takich japońskich onsenów, które są bardzo mocno związane z japońską kulturą i pojawiły się tam już bardzo, bardzo dawno temu. Ciekaw jestem, czy wy kojarzycie, znacie jakieś fajne miejsca, w których można się kąpać, w których można się pluskać, oprócz tych, o których dzisiaj już była mowa. Kto mi pomoże jeszcze takie miejsca odkryć? 22 645 20 55, a teraz już na pewno, na 100, nie na 100, na 1000% piosenka Wanna dla Kacpra i jego siostry z Wrocławia.

i tak z wanny przeskakujemy do sauny. Do sauny fińskiej, czyli kolejny rodzaj kąpieli, tyle że będzie to kąpiel nie w wodzie, ale kąpiel w suchym, gorącym, naprawdę gorącym powietrzu. Taka sauna fińska, znana również jako sauna sucha, charakteryzuje się właśnie bardzo wysoką temperaturą. Jakie to są temperatury? Od 80 do 120 stopni. I jest tam też niska wilgotność. I w takiej fińskiej saunie również, pomimo tego, że ta temperatura jest tak wysoka, można odpoczywać. Można oczyszczać swoje ciało, swój organizm. Taka fińska sauna poprawia krążenie krwi.

krwi w naszym całym ciele, pomaga odpocząć, zrelaksować się naszym mięśniom. I uwaga, jeszcze ciekawostka, może o której niewielu również z tych naszych troszkę starszych radiosłuchaczy wie. Kąpiel w saunie fińskiej może też wspierać nasze przeróżne procesy trawienne. W Finlandii taka sauna fińska jest nieodłącznym elementem i życia, i zdrowia, i takiego stylu życia na co dzień, jeśli chodzi właśnie o Finów. Z saun fińskich mieszkańcy Finlandii korzystają już od tysięcy lat. Można się zrelaksować, można odpocząć i można zregenerować swoje ciało. Troszkę już wchodzimy na takie tereny innych kąpieli, bo do tej pory rozmawialiśmy o kąpielach związanych z wodą, a tymczasem pojawiła się teraz kąpiel w gorącym powietrzu. Co wam przychodzi do głowy, jeśli pojawia się w niej słowo kąpiel?

Troszkę jazzowo, troszkę swingowo, tuż przed godziną 10:00 to była znakomita piosenka I Wanna Be Like You z filmu Księga Dżungli. A my cały czas w poszukiwaniu przeróżnych miejsc, które łączą się, wiążą się z kąpielą. A co byście powiedzieli, drodzy radiosłuchacze, w niedzielę, tak przy weekendzie, na kąpiel w mleku? Tak jak w starożytnym Egipcie. Tam właśnie żyła królowa Kleopatra. Była bardzo mądra i bardzo dbała również o swój wygląd, ale też o zdrowie. I według znanej legendy Kleopatra lubiła kąpiele z dodatkiem mleka. W tamtych czasach ludzie wierzyli, że takie właśnie kąpiele pomagają utrzymywać skórę miękką i gładką. Mówi się, że do kąpieli używano mleka oślic, choć historycy nie są co do tego pewni, czy tak na pewno było. W pałacu Kleopatry przygotowanie takiej kąpieli w mleku wymagało pracy wielu osób. Do wody dodawano też oprócz mleka pachnące olejki i kwiaty, więc rzeczywiście była to iście królewska kąpiel. I dzięki temu ta niezwykła kąpiel była nie tylko sposobem na umycie, oczyszczenie swojego ciała, ale też chwilą, albo nawet dłuższą chwilą, na prawdziwy, wspaniały odpoczynek. Historia o tych mlecznych kąpielach Kleopatry przetrwała tysiące lat i my dzisiaj możemy to traktować jako legendę. Chyba przede wszystkim tak należy do tego podejść, o słynnej Kleopatrze, która po prostu lubiła luksus, lubiła wygodę i takie mleczne kąpiele.

Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj

0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Na zegarach 10:00, to jest druga godzina naszej niedzielnej porankowej audycji. Jacek Zawada, Ania Jączyk. Kąpiemy się w informacjach dotyczących kąpieli jeszcze do godziny 11:00. Dziś w Międzynarodowy Dzień Kąpieli.

Drodzy radiosłuchacze, kąpiemy się, dzisiaj się kąpiemy w wodzie, kąpiemy się w dźwiękach i kąpiemy się w słońcu. No tak, warto dzisiaj wspomnieć również o kąpieli słonecznej. Na kąpiele słoneczne już się przygotowujemy, tych kąpieli słonecznych myślę, że będzie, mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo dużo do okazji do takich kąpieli słonecznych latem, które już za niespełna 10 dni, wyobrażacie to sobie? Teraz sobie uzmysłowiłem, że 23 czy 24 czerwca będziemy obchodzić rozpoczęcie astronomicznego i kalendarzowego lata. Hip, hip, hura! Zatem kąpiele słoneczne, przybywajcie! Kąpiele słoneczne, czyli spędzanie czasu na słońcu, żeby ogrzać nasze ciała i żeby cieszyć się piękną pogodą. Ludzie już od dawna lubili odpoczywać w promieniach słońca, szczególnie nad wodą, nad morzem, nad jeziorem, nad rzeką, no bo przecież słońce daje nam światło i pomaga też naszemu organizmowi wytwarzać tak bardzo potrzebną dla nas witaminę D.

ale też w tych kąpielach słonecznych trzeba uważać o to, żeby nie przesadzić z taką kąpielą i wystawiając swoje ciało na słońce, trzeba zadbać o to, żeby pokryć je specjalnym kremem zabezpieczającym nas i nasze ciało przed takim złym też wpływem słońca, bo słońce ma swoje plusy, niewątpliwe, swoje zalety, ale też wady, jeśli zbyt długo będziemy się opalać i jeśli po prostu z tym opalaniem i z tą kąpielą słoneczną, to sformułowanie o wiele bardziej mi się podoba, przesadzimy. No dobrze, tyle o kąpielach słonecznych, których oczekujemy już, przynajmniej myślę, że wielu z nas oczekuje z niecierpliwością, a ciekaw jestem, czy przy wysokiej temperaturze, czy przy pięknym słońcu z takiej kąpieli słonecznej skorzystałaby myszka, myszka Franciszka, która teraz pięknie nam zabrzmi w Polskim Radiu Dzieciom.

tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jak w prosty sposób można się wykąpać w dźwiękach piosenki Myszka Franciszka, która jest moim zdaniem bardzo, bardzo urokliwa i bardzo pozytywna.

0: Ja się cieszę, że mamy tak wielu twórców w Polsce, którzy tworzą takie wspaniałe, wspaniałe piosenki. A teraz uwaga, uwaga, zagadka dla was, drodzy słuchacze. Przechodzimy z tych kąpieli w wodzie, przechodzimy z tych kąpieli słonecznych i z tych kąpieli w suchym, gorącym powietrzu do kąpieli zwierząt. Ale do takiej niezwykłej kąpieli, niezwykłych, olbrzymich zwierząt. Proszę mi powiedzieć, kto wie, kto powie, kto zadzwoni pod numer telefonu 22 645 20 55 i opowie nam, jak wygląda kąpiel słonia, albo po prostu, w czym uwielbiają kąpać się słonie. Jeśli macie taką wiedzę, jeśli wiecie, to dzwońcie już teraz, a my w oczekiwaniu na naszych gości, którzy również opowiedzą nam dzisiaj o takich nietypowych kąpielach, sprawdzamy i ustalamy, czy będzie można się dzisiaj kąpać w promieniach słońca, czy raczej w spływającej z chmur wodzie. Niestety, albo stety, co kto lubi, to drugie. Cała Polska dzisiaj będzie deszczowa i te opady deszczu zaczną się już w okolicach godziny 12-13. Będzie padało wszędzie, naprawdę. Cała mapa Polski jest deszczowa, gdzieniegdzie będą nawet burze, zatem nie będę tego różnicował na północ, południe, wschód, zachód, bo po prostu we wszystkich rejonach Polski dzisiaj przydadzą się dwie rzeczy. Przyda się parasol i przydadzą się dobre buty, takie, w których można skakać po kałużach. A teraz przyda mi się fajna rozmowa, jakaś fajna rozmowa. Tak sobie marzę, żeby ktoś do mnie zadzwonił teraz, żeby ktoś spróbował odpowiedzieć na tę moją zagadkę i jakby zaśpiewała Majka Jeżowska, marzenia się spełniają. Dzień dobry, Wiktorze.
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Spełniłeś moje marzenie. Ja tak sobie zamarzyłem, żeby ktoś teraz do mnie zadzwonił i jesteś ty. Jak się masz?
1: Dobrze.
0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Z Radomia.
0: Mhm. Jaka u was pogoda jest? Bo ja teraz przed chwilką mówiłem o pogodzie. No to co, jak
1: słaba,
0: u was?
1: Bo bardzo u nas pada.
0: A pada deszcz?
1: No tak.
0: No, czyli sprawdza się moja prognoza pogody, to znaczy nie moja, ta, którą przed chwilą przekazałem, że będzie padało dzisiaj wszędzie. Jak pada deszcz, to wolisz zostać w domu, czy założyć płaszcz z kapturem albo płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze i wyjść na zewnątrz?
1: No, chyba wolę zostać w domu.
0: I co wtedy można robić w domu, kiedy pada?
1: Posłuchać radio.
0: I to jest najlepszy pomysł. Albo co jeszcze?
1: Układać puzzle. Albo no.
0: Po prostu miło, sympatycznie i wesoło spędzać czas w domu, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. A można, jak pada, jak się zostaje w domu i jak się słucha radia, to można też odpowiadać na fajne zagadki?
1: Tak.
0: To już za chwilę spróbujemy, ty spróbujesz, Wiktorze, rozszyfrować moją zagadkę, ale zanim to nastąpi, ustalmy jeszcze, czy takie zagadki można też wymyślać razem z rodzeństwem, z kolegami albo z rodzicami w domu?
1: Można.
0: Masz jakąś taką zagadkę w głowie, którą kiedyś wymyśliłeś?
1: Nie.
0: Ale ja mam zagadkę, którą dziś... Nie szkodzi. Ja mam zagadkę, którą dziś wymyśliłem specjalnie dla ciebie, bo ty jako pierwszy się dodzwoniłeś. Panie Wiktorze, niech pan nam powie, bardzo proszę, jak wygląda kąpiel słoni. Albo mówiąc prościej, pytając prościej, w czym słonie się kąpią?
1: Kąpią się trąbą.
0: Mhm. A w czym odbywa się ta kąpiel?
1: W wodzie, w jeziorze. Albo sawannie.
0: Tak, albo w czymś takim jeszcze, co powstaje po deszczu, jak jest, jak deszcz spada na miękką glebę, to robi

0: Robi się taka rozciapciana, tak mógłbym powiedzieć, ziemia i wtedy tworzy się co takiego?
1: Kałuża albo błoto.
0: Błoto! A czy słonie uwielbiają też kąpiel w błocie?
1: Tak.
0: Zwłaszcza w gorące dni. Tak jest. Najpierw znajdują kałuże albo miękkie, mokre błotko, wchodzą do niego i chlapią się w tym błocie i to jest dla nich najlepsza kąpiel, bo oprócz tego, że obmywają swoje ciało, to też chłodzą swoje ciało w takim błotku. No dobrze. Wiktorze, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś. Czy ty chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: To proszę bardzo, słucham kogo?
1: Mamę, tatę i kolegów.
0: Pozdrawiamy ich serdecznie, z uśmiechem na twarzy. A czy chciałbyś zamówić jakąś piosenkę? Jeśli nie, to ja dla ciebie znajdę piosenkę, która mam nadzieję ci się spodoba. Zgoda?
1: Tak.
0: Trzymaj się, dobrego dnia ci życzę i słuchaj nas co najmniej do godziny 11. Do usłyszenia, hej, hej.
1: Pa.
0: Tak jest, tak jak rozszyfrował to z moją lekką pomocą Wiktor, słonie uwielbiają kąpiele błotne. Po takiej kąpieli ich ciało pokrywa się brązową warstwą błota i one to bardzo, bardzo lubią. Ta błotna kołderka, tak można by rzec, pomaga chronić ich skórę przed gorącym słońcem, a błoto, co ważne, odstrasza też niektóre owady. Takie, które mogłyby dokuczać naszym słoniom. Co ciekawe, małe słoniątka często bawią się podczas takich kąpieli i przewracają się w takim błocie. A kiedy błotko już wyschnie, to słonie mogą otrzeć się o drzewa, tak jakby chcąc zetrzeć tę warstwę błota, tego suchego błota, które pozostało na ich skórze. Można więc tak sobie podsumować, że dla słoni kąpiel w błocie to i zabawa, i ochłoda, i sposób na zadbanie o zdrową skórę. A teraz specjalnie dla Wiktora piosenka Kapelusz, Uśmiech Mistrza, po to, żeby i Wiktor, i wszyscy, którzy nas teraz słuchają, uśmiechnęli się.

0: Jest. Są nasi wspaniali goście. Już będziemy się z nimi kąpać, ale nie w suchym powietrzu. Nie będziemy kąpać się z nimi w wodzie, tylko będziemy się z nimi kąpać. No właśnie, w czym będziemy się kąpać z naszymi gośćmi, dowiecie się już za chwilkę. Uwaga, drodzy radiosłuchacze, gośćmi Polskiego Radia Dzieciom już w tym momencie są pan Adam Markuszewski, pani Marta Ostrowska i 10-letnia Fela. Dobrze zapamiętałem, Felu? Ty masz 10 lat?
1: 9,5.
0: A pan Adam i pani Marta są naszymi specjalnymi gośćmi z Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej. Uf, jaka długa nazwa. I organizują, szczególnie tutaj pan Adam, takie leśne kąpiele, prawda?
2: Tak, zgadza się. Razem od wielu lat już takie spacery prowadzimy w ramach inicjatywy Leśne Spacery w głąb lasu, w głąb siebie. I zapraszamy różne osoby do tego, żeby doświadczały lasu wszystkimi zmysłami.
0: Jak wygląda kąpiel leśna? Na czym to polega? No bo w basenie się nie kąpiemy, no ale w wannie się kąpiemy, no to robimy chlup. Woda okrywa nasze całe ciało. Jak wchodzimy do sauny fińskiej, no to suche powietrze. Kąpiel w suchym powietrzu. W lesie? Tam,
3: no
0: a ja już wiem, tam stoi jakaś wanna, tak? W tym lesie?
3: Nie, w lesie też, tak jak powiedziałeś, Jacku, w fińskiej saunie, ze wszystkich stron, choć może trochę mniej to w pierwszym odruchu czujemy, otacza nas leśne powietrze i leśna atmosfera i stąd ta nazwa kąpiele leśne, by podkreślić, że zanurzamy się wszystkimi zmysłami i całym sobą w lesie i robimy to tak jeszcze bardziej, niż kiedy tak po prostu pójdziemy sobie do lasu.
0: Kto wymyślił w ogóle takie leśne kąpiele?
2: Kto? No,
0: kto to wymyślił?
2: Cała inicjatywa wywodzi się z Japonii, z lat 80., kiedy Japońska Agencja Leśnictwa i jej dyrektor widzieli, że ludzie się przepracowują. Że tyle siedzą
0: jak to w
2: budynkach, jak to w Japonii, tak. No, były z tym problemy, a mało ludzi chodziło po lasach, więc oni stwierdzili, że zrobimy taką kampanię, żeby więcej ludzi chodziło po tych leśnych ścieżkach.
0: Czyli oni wiedzieli to już wtedy.
2: No i oni wiedzieli, ale też no, my tutaj w Europie, w Polsce, no nie jesteśmy oderwani jakoś od tych tradycji chodzenia po lesie, no bo my przecież już od dawna, no tutaj w lesie spędzaliśmy czas, no ludzie zbierali grzyby, zbierali jagody czy drewno na opał, no może część osób właśnie widziała tam jakieś miejsce, gdzie można się schronić, no a część mogła widzieć tam jakieś zagrożenie, więc tutaj różnie ludzie do tego lasu podchodzili.
3: No i teraz inicjatywa propagowania kąpieli leśnych jest takim sposobem na to, by zachęcać nas, byśmy do lasu wracali, byśmy znajdowali czas na to, żeby gdzieś spośród miejskich atrakcji jednak wybrać w czasie wolnym las. I nawet jak nie jesteśmy grzybiarzami zapalonymi, ani biegaczami, to pokazać, że w lesie czeka na nas dużo dobra i że ma to bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie, zarówno to fizyczne, jak i na nasze psychiczne samopoczucie.
2: Fajnie, że o tym mówisz też, bo w książce Lasoterapia z dziećmi jest taki fragment o tym, że w ogóle często teraz bardziej atrakcyjne jest spędzanie czasu w domu, właśnie, bo tam jest tyle bodźców, tyle fajnych gier i tyle zabawek, niż spędzanie czasu właśnie w przyrodzie, że zmieniły się proporcje, tak.
0: Ale
2: jak my kiedyś byliśmy
0: młodzi. Rzeczywiście, tak, bo kiedyś, żeby usiedzieć w domu, jak my byliśmy w wieku w

0: Feli, z którą też za chwilę chętnie porozmawiam, no to chciało się z tego domu wybiec, prawda? A dzisiaj mamy tyle bodźców, dzieci mają tyle bodźców, że wolą często zostać w domu.
1: Tyle atrakcji.
0: Tak, no. Fajnie, tak. Tyle atrakcji, lepsze słowo. Fela, jak to jest? Fajniej jest zostać w domu i skorzystać z tych wielu atrakcji? Czy fajniej jest pójść do lasu? Czy jedno i drugie jest fajne? Jak ty myślisz?
2: Jedno i drugie, zależy jaka jest pogoda.
0: Zależy jaka jest pogoda. A żeby pójść do lasu i skorzystać z takiej kąpieli leśnej, to jaka pogoda jest najfajniejsza?
2: Dla mnie mrzawka.
0: Mrzawka?
3: Aha. Zaskakujące.
0: A dlaczego akurat mrzawka?
2: Bo wtedy wszystko bardzo pachnie.
0: W tym lesie, tak?
2: Mhm.
0: Powiedz mi, czy taka kąpiel leśna to jest fajna sprawa dla takiej dziewięcioletniej dziewczynki jak ty?
2: Chyba tak.
0: I co w tym jest fajnego? Co można robić podczas takiej kąpieli leśnej? Opowiadaj, ja wiem, że ty wiesz dużo na ten temat.
2: Nie wiem, trochę.
0: Ale poczekaj, bo tutaj twoja mama mi zdradziła, że ty byłaś kiedyś jej asystentką w lesie podczas takiej kąpieli leśnej i ty masz takie kolorowe karty ze sobą, prawda?
2: Mhm.
0: I co się robi z takimi kartami, jak się jest asystentką swojej mamy podczas kąpieli leśnej?
1: Przeczytasz nam którąś?
0: O, dobry pomysł. Ja tylko powiem, że to są kolorowe karty z różnymi... Z jednej strony każda karta ma obrazek, a z drugiej strony jest krótka instrukcja.
1: My to nazywamy zaproszenie w kąpielach leśnych. Nie zawsze z nich korzystamy. Jakby jak się idzie na kąpiel leśną z przewodnikiem, z przewodniczką, to właśnie ta osoba daje takie propozycje, a niedawno dostałyśmy te karty i czasem same sobie losujemy w lesie na spacerze, ale właśnie na tych kąpielach leśnych, które prowadziłyśmy razem, to były kąpiele leśne, zostałyśmy zaproszone przez Bajkową Zagrodę pod Warszawą. To jest taki ośrodek, który na co dzień prowadzi takie dla dorosłych spotkania, wyjazdy, a dwa razy do roku zaprasza dzieci z opiekuńczego domu dziecka Tęcza z Kutna. I te osoby, z którymi współpracuję, zapraszam, by charytatywnie poprowadziły dla dzieci różne aktywności. I ponieważ ja różne wyjazdy w Bajkowej Zagrodzie, takie jogowo-leśne organizowałam, to wybrałyśmy się z Felą raz zimą, raz latem i prowadziłyśmy dla dzieci kąpiele leśne. I Fela mi asystowała.
0: Felu, która z tych kart, które masz przed sobą, jest twoją ulubioną? Masz taką jedną?
2: Nie wiem, bo dopiero kilka razy ich użyłam, a naprawdę to prawie wcale ich nie używałam, więc prawie żadnej nie znam.
1: No, ale już nieraz losowałyśmy, a powiedz, jaką teraz masz w ręku i tak dla przykładu nam przeczytaj.
2: Poszukaj zapachu, który najbardziej cię zaciekawił. Opowiedz o nim. Co ci przypomina ten zapach? Może wywołuje twoje wspomnienia?
0: Aha, czyli to jest taka aktywna kąpiel leśna, że można korzystać z tych waszych wskazówek, tak?
3: O to chodzi.
0: Ale fajnie, a powiedzcie proszę, jakie zmysły się budzą najbardziej podczas takiej leśnej kąpieli?
3: No, tak naprawdę tych zmysłów jest bardzo dużo, które się budzą, no bo naukowcy mówią, że mamy nawet 32 zmysły, ale no bazujemy na tych podstawowych.
0: Na tych najważniejszych.
3: Na tych, z których korzystamy najczęściej, czyli na wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Że to są te, które rozwijamy najczęściej w czasie kąpieli leśnych. No ale oprócz tego jest i wyobraźnia. Jest i ten zmysł, który odpowiada za orientację w przestrzeni, czy za kierunki nawet, tak żebyśmy wiedzieli, że wiatr wieje z której strony, albo ptaki śpiewają z której strony. To już nam coś daje i pomaga później, na przykład kiedy jesteśmy w innych warunkach, nieleśnych, już nam to, że jakąś umiejętność wykształci. może tak być.
0: A Marta ma tutaj dzisiaj jeszcze takie specjalne, bardzo interesujące rekwizyty, prawda Marto, które przyniosłaś do studia. Cóż to takiego? No bo jesteśmy w radiu, więc nas nie widać, ale słychać. Może

0: asystentka Fela zaprezentuje te dźwięki dla dzieci. O, dla dzieci, które nas słuchają. Mogę panią asystentkę o to poprosić?
1: Bardzo proszę, na tych kąpielach leśnych.
0: Jeśli chcesz, ale nie
1: musisz. W bajkowym lesie. Fela tu mi pokazuje, że nie chce, to
2: ja wam... Bo nie wychodzi.
1: Nie wychodzi? To dam ci zaraz drugie. Mam ze sobą małą misę tybetańską, której czasem używam na różne sposoby, czy w różnym celu. Czasem po to, żeby na przykład rozpocząć taki czas, chwilę skupienia i pozostania w zupełnej ciszy.
0: Ja tylko powiem jeszcze, jak ta misa wygląda. To jest taka miseczka na...
1: Czarka taka.
0: Tak, jakby na zupę, ale zupy na pewno nie będziemy do niej wlewać, koloru złotego i w drugiej dłoni, Marto, dzierżysz taki drewniany...
1: Drewnianą, taką dosyć grubą pałkę, która z jednej strony jest oklejona czarnym filcem i wolę używać właśnie...
0: Tej części
1: tak,
0: do uderzania,
1: bo wtedy
0: prawda?
1: Dźwięk jest delikatniejszy.
0: To słuchamy.
1: No tak, może dzisiaj nie zagrała mi najpiękniej.
0: Zagrała to jest pięknie, kwestia.
2: Właśnie mi nie wychodzi, właśnie mi się nie pobudza.
1: Nie pobudza ci się? No więc to jest jedno i jej używam właśnie, jak na przykład chcę zrobić minutę albo dwie pozostania w zupełnej ciszy. To jest ciekawe doświadczenie, szczególnie jak jesteśmy w grupie takiego pozostania przez dwie minuty w zupełnej ciszy. Robiłam to też z dziećmi. No, to jest takie, coś się takiego mocnego wytwarza. A czasem też, jak właśnie proponujemy, żeby poszukać zapachów, albo żeby poeksperymentować z dotykaniem, to wtedy grupa się rozchodzi trochę i tej misy też używam wtedy, żeby dać znać, żeby się zebrać znowu.
0: Tak brzmi misa tybetańska.
1: Ale chociaż ona jest nieduża, to jest bardzo ciężka. Natomiast czasem mamy też ze sobą więcej rzeczy i na przykład Adam proponuje, żeby zaprezentował swój sposób zwoływania grupy.
0: Adamie, jesteśmy ciekawi. Misa tybetańska już za nami, przed nami sposób zwoływania Adama. Proszę bardzo.
3: Wiecie, bo czasem...
0: Adam, śmiało, nie ma czasu, zaraz audycja się skończy.
3: Ludzie są... Czasem się boją tego dźwięku. Ja zwoję takim głosem ludzkiego gawrona.
0: A
3: albo
0: będzie
3: kruka.
0: Głośno, czy nie?
3: No może być.
0: To Adam trochę
3: muszę
0: od mikrofonu.
3: Się
0: odsunąć. Ja słuchawki może zdejmę, żeby mi uszy nie odpadł. Uwaga, no, Adam zwołuje. To Adam, umówmy się, że zwołujesz teraz naszych radiosłuchaczy na piosenkę Rozśpiewany las. Zgoda?
3: Dobrze, tak.
0: Jak to zabrzmi?
3: Niech tak będzie.
0: Kła, kła. Tak, Adam zwołał was wszystkich na rozśpiewany las. Wracamy po piosence. Kra, kra.

0: Mamy naszych wspaniałych, wyjątkowych gości nadal w studiu Polskiego Radia Dzieciom i rozmawiamy o spacerach leśnych. To teraz, Felu, ciebie poproszę znowu, wracając do tych niezwykłych kart, których używacie również w czasie spacerów po lesie i w czasie kąpieli leśnych. Opowiedz nam jeszcze o tych kartach, co one mają takiego niezwykłego.
1: No, one z wierzchu mają obrazki, a z drugiej strony mają różną kolorową ramkę, a ramka ma określony kolor, bo na karcie na górze jest taki znaczek. Na przykład jak trzeba coś powąchać, to jest narysowany nos i wtedy jest niebieska ramka.
0: I co ten nos oznacza, że to będzie...
1: Że trzeba coś powąchać. A jak na przykład jest różowa rączka i różowa ramka, to coś dotykać, jakby... Albo zielone oko do popatrzenia.
2: Czyli przechodzimy przez te różne zmysły.
0: Tak.
2: I tu nam karty podpowiadają. I to nie jest tak, że jest tylko jedna z nosem na powąchanie, bo tych sposobów, jak można wąchać las, jest właśnie w kartach, czy w tym, jak my wymyślamy sami zaproszenia, bardzo wiele. I to jest takie ciekawe, że jest to taka inspiracja, jak w nieoczywisty sposób można poszukać tych doznań i takiego kontaktu z przyrodą.
0: Adamie, czy dużo osób korzysta z waszych leśnych kąpieli i gdzie w ogóle was szukać?
3: No, można nas znaleźć i na Facebooku jako leśne spacery, tak,
0: to w lesie często
3: tam jesteśmy. Tak, ale na Facebooku Leśne Spacery albo na naszej stronie leśnespacery.pl, więc tam, ale w różnych miejscach w Polsce są przewodnicy i przewodniczki i mapę różnych osób znajdziecie na stronie kąpieleleśne.pl i tam Bo wiem, że tutaj radiosłuchacze są z różnych części Polski,
0: tak,
3: nie tylko z Warszawy.
0: Z różnych części świata nawet. Może Japonia nas słucha.
3: No może tak, bo kąpiele leśne jednak są już popularne w wielu miejscach na świecie, bo one z Japonii trafiły do Stanów Zjednoczonych, a później w tym zachodnim świecie się rozprzestrzeniły. Tak, więc można nas znaleźć i właśnie na nasze spacery przychodzi wiele osób, które chcą doświadczać, chcą odbudować tą więź z naturą, chcą odpocząć, chcą zdrowieć, no bo jednak to jest taka praktyka, czy takie doświadczenia, które jednak wzmacniają więzi. Jeżeli przyjdzie się z bliską osobą, to ta więź też z drugą osobą może się wzmocnić. Co to znaczy? Że my jako przewodnicy zapraszamy do wspólnego doświadczania, czy dzielenia się różnymi spostrzeżeniami. Więc może być nawet takie zaproszenie, że jedna osoba zamyka oczy i wyciąga przed siebie.
0: To może zróbmy sobie teraz takie zadanie z takiej karty, bo wiem, że to jest prawda?
3: To, o czym mówisz, czy nie? To jest coś innego.
0: To jeszcze dokończmy.
3: To jest coś innego, bo jeżeli właśnie w parze można ze sobą
0: doświadczać.

0: doświadczać lasu. Jedna osoba zamyka oczy i wyciąga dłoń, a druga jej coś przynosi z lasu. Coś, co no, najlepiej, żeby nie było zerwane, tylko coś, co leżało w lesie. I wtedy ta osoba ma za zadanie trochę poczuć w dłoniach, co to jest, powąchać i zgadnąć może, co to jest za obiekt, za przedmiot, który się dostało w prezencie od drugiej osoby. No, a później jest zamiana za jakiś czas, że kilka rzeczy jedna osoba dostaje, a później właśnie jest ta wymiana i druga jest obdarowana.
1: A powiedzcie mi teraz, takie pytanie wpadło mi do głowy, jak reagują na taki spacer leśny osoby, które pojawiają się u was po raz pierwszy? Bo taki spacer leśny to nie jest takie ohoho, 30 minut, dziękujemy, koniec spaceru, tylko na przykład ponad 3 godziny, tak jak przed chwilą Marto zdradziłaś mi poza anteną, prawda?
2: Tak, często i tak najbardziej lubimy prowadzić, że taki spacer trwa długo i organizujemy tu w Warszawie co miesiąc spacery i one są takie właśnie długie, 3,5 godzinne. Zdarza nam się czasem prowadzić krótsze, ale staramy się, żeby to było minimum 2 godziny, a reakcje są też trochę różne. Jak ktoś kupuje bilet i przychodzi na nasz spacer, to zwykle jest taka, no to już bardzo jest ciekawy i albo wie, czego się spodziewać, albo przychodzi z taką ciekawością i zwykle te osoby są bardzo zadowolone, ale zdarza nam się też tak, że prowadzimy spacer dla firmy. Ja ostatnio miałam takie wyzwanie, że organizowałam, bo nie prowadziłam sama, organizowałam kąpiele leśne. Grupa była 110 osób na wielkiej konferencji.
1: I byłaś jedyną prowadzącą?
2: Nie, zaangażowałam przewodniczki i zrobiliśmy tak, żeby te spacery miały też różny charakter, żeby każdy mógł sobie tam odnaleźć bardziej, czy lubi więcej mówić, czy więcej milczeć, czy bardziej dynamicznie, czy chce wejść w coś bardzo powolnego, więc to było zróżnicowane. I tam było dużo takiego, tam było bardzo dużo osób, które w życiu nie słyszały o kąpielach leśnych. Uh-huh. I wiele z nich było jakoś zaciekawionych, niektóre bardzo entuzjastyczne, a niektóre takie, że aha, to coś ciekawego, to coś trochę innego. Czasem ludzie mówią, że dla nich jest to za wolno, a niektórzy mówią, że o, wreszcie tak wolno. Więc pod tym względem też się bardzo różnimy. Prowadziłam kiedyś jeszcze jak Fela była w przedszkolu, dla jej grupy i robiłam takie zadania, że w różnym tempie pokonywaliśmy ścieżkę. Najpierw mm-hmm. bardzo szybko, potem coraz wolniej i było ekstra, jak było widać, jak dzieci mówiły. Niektóre się cieszyły z tego biegu i że szybko,
1: tak.
2: A niektóre mówiły o takiej uldze, że o, ja to lubię tak wolno. Więc po prostu mamy z racji na temperament różne takie potrzeby, a nas dorosłych świat raczej zagania do tego, żeby wszystko było szybko. Więc często my dajemy taką ulgę i takie wytchnienie uh-huh. tymi naszymi powolnymi spacerami.
0: Tak, jednocześnie też z mojego doświadczenia wynika, że kiedy jestem w lesie z rodzinami, z dziećmi, wtedy dzieci potrzebują innego rodzaju aktywności, że więcej takiej dynamiki, po prostu więcej może zaciekawienia, tego odkrywania tej przestrzeni, może szukania tropów, ale też, no właśnie, warto zwracać uwagę na różne ciekawe rzeczy, które są na przykład na śluzowce, na kłodach.
1: Ale co? Też, cóż to takiego?
0: No, to są takie, no, można powiedzieć, istoty, które nie są grzybem, nie rośliną, one się przesuwają po kłodach, one żyją i no, zmieniają swoje trasy. Więc to jest coś bardzo, bardzo ciekawego, że to jest taka istota. Ale też druga, mhm. druga rzecz, która wynika z takiego doświadczenia akurat z klasą, z szóstą szkoły podstawowej, że ważne jest trochę przygotowanie grupy do odwiedzenia lasu, żeby oni się nie bali tej przestrzeni, że tu bardzo ważna jest rola dorosłych, czy rodziców, opiekunów, czy nauczycieli, nauczycielek, żeby trochę oswoili wcześniej las, bo dzieciom brakuje takich doświadczeń, że gdzieś no, nie mają, jeżeli nie chodzą do lasu, to mogą mieć więcej obaw niż

0: no może niż nasze pokolenie.
1: Czy to oznacza, że organizujecie też takie spacery leśne i kąpiele leśne dla klas? Dla grup szkolnych?
2: To robimy rzadziej, ale zdarza nam się. Te spacery, które na co dzień, że tak powiem, organizujemy, to są adresowane do osób dorosłych i starszej młodzieży, takiej 14+, ale zdarza nam się prowadzić właśnie kąpiele takie leśne, rodzinne, już jakby na takie indywidualne umówienie się. No a czasem dla dzieci, przy czym no, wyzwaniem jest to, że to lepiej się, to jakby to potrzebna jest niewielka grupa. Czyli taka klasa szkolna typowa, że jest 20 parę osób, 30 to jest zdecydowanie za dużo. To musi być mniejsza grupa, no bo tutaj jakby szukamy trochę innej dynamiki, uważności i żeby to nie były po prostu podchody czy jakaś gra i to, tak. To musi być nas mniej.
0: Albo więcej przewodników wtedy, żeby klasę
1: podzielić na drobne grupy,
0: tak,
1: prawda?
0: Na mniejsze, tak.
1: Fela, poczekaj, bo ja znowu taki przysłowiowy kij w mrowisko włożę, no bo 3,5 godziny spacerowania po lesie, to nie jest nuda? Jak ty to odbierasz? Powiedz prawdę teraz. Mama się nie obrazi.
3: Jak byłam z szkołą albo przedszkolem, nie pamiętam, chyba ze szkołą, to strasznie się nudziłam. A jak z mamą prowadziłam spacer, to się troszeczkę nudziłam.
1: Ale bardziej się nudziłaś, czy też coś tam było ciekawego w tym wszystkim?
3: Jak z mamą prowadziłam, to było fajnie nawet, a z klasą już się nudziłam, już chciałam do świetlicy.
1: Do świetlicy, ale zanim do tej zanim do świetlicy wróciłaś, to czy podczas takiej kąpieli leśnej można troszkę też tak poczuć las, pooddychać i trochę odpocząć w takim lesie?
3: To znaczy wtedy, to ja nie pamiętam, mama to było z klasą,
2: to było dawno.
3: Czy z przedszkolem?
2: To było dawno, to było jeszcze w przedszkolu.
3: To było akurat trochę inaczej, bo to było w parku. I dlatego
1: kąpiel
3: trochę było
1: parkowa.
3: Inaczej, bo tam też ludzie po prostu chodzili.
1: Tak.
3: A dla mnie jeszcze inaczej, bo ja się trochę boję psów. A tam było dużo psów. Nawet bardzo dużo.
1: To z parku wracamy do lasu i teraz kończąc naszą opowieść o tych niezwykłych kąpielach leśnych, dla mnie brzmi to wspaniale. Słuchajcie, kochani, opowiedzcie nam na koniec tak w trzech zdaniach każdy z was, dlaczego warto skorzystać z kąpieli leśnej, Adamie.
0: Dla zdrowia, dla odpoczynku, dlatego, żeby w ogóle poznać ten świat, który jest na zewnątrz, bo on jest fascynujący i dzięki temu, że tam jesteśmy, to trochę no, budujemy jakąś naszą relację z miejscem, ze światem. No, to jest dla mnie ważne, że nie jesteśmy oderwani od tej rzeczywistości. Nie jesteśmy tylko w online, w komórkach, telefonach, tylko czy w internecie, ale po prostu inaczej doświadczamy świata i to nam może pomóc na później. Mogę też tutaj oddać głos Marcie.
2: Ja bym powiedziała, że dla mnie takie bycie w lesie jest takim zatrzymaniem się i ja tego bardzo potrzebuję do jakiegoś takiego po prostu dobrego samopoczucia i takiej wewnętrznej równowagi i spokoju i tego, żeby mieć energię na całe życie, na wszystkie wyzwania, żeby mieć też po prostu taką lekkość i spokój, to potrzebuje się zatrzymywać i jakoś regenerować i to takie naturalne środowisko przyrodnicze jest dla mnie no, najlepsze do tego.
1: A pani Fela, jakby pani zareklamowała, może niedobre słowo, jakbyś zachęciła dzieciaki do takiej kąpieli leśnej swoimi słowami?
3: Nie wiem.
1: Warto czy nie warto? Warto spróbować takiej przygody, czy...
3: To znaczy spróbować warto, żeby sprawdzić, czy się podoba.
1: Czy się

0: podoba.
1: Ale jeśli komuś się nie podoba, to nie musi.
2: No, nam generalnie też taka dobrowolność przy tych wszystkich aktywnościach przyświeca. To jest jedna z zasad, więc Fela, to co powiedziałaś, no to faktycznie tak jest, że nie trzeba się zmuszać do różnych aktywności, które nam się nie podobają, bo zdrowie da nam to, co jest dla nas jakoś przyjemne i po prostu wtedy więcej odkryjemy. Ja bym też zachęcał bardzo właśnie rodziców, opiekunów, nauczycieli, nauczycielki do tego, żeby właśnie zabierały klasy gdzieś, czy grupę, czy dzieci w ogóle w przyrodę, bo im wcześniej się zacznie budować taką więź z przyrodą, tym ona będzie jakoś istotna w życiu, że wtedy człowiek, który ma jakoś zaciekawienie, czy wykształconą więź z przyrodą, może zacząć też chronić tą przyrodę. I teraz jest też akcja ogólnopolska, Dzieciaki w hamaki, która właśnie trwa, więc też chciałbym zaprosić wszystkie osoby, żeby właśnie znalazły tą akcję i może właśnie zabrały grupę, czy swoje dziecko na takie wydarzenie.
0: Gośćmi Polskiego Radia Dzieciom byli Adam Markuszewski, Marta Ostrowska i asystentka Fela. A za dzisiejszy poranek dziękuję wam, Jacek Zawada i Ania Jączyk. A na zakończenie tej audycji, Adamie, poproszę cię, byś odczytał nam z jednej z kart takie zadanie, które pojawia się w czasie spacerów leśnych. Do usłyszenia, drodzy radiosłuchacze, już jutro poranek o 7:00. To kto czyta to zadanie, Fela czy Adam?
3: Fela robi wstęp, czasem taki wstęp też robimy, a potem czyta Adam.
0: Proszę bardzo.
2: Wylosowałem tutaj kartę Karmiąca kula światła. I jest tutaj opowieść na tej karcie. Balon pełen światła obudził las. Ciepłe promienie otuliły zesztywniałe kapelusze. Przebiegły po zaszronionych źdźbłach traw. Strąciły kilka kropel rosy z liści jeżyn. Im wyżej gorąca kula się wznosiła, tym chętniej kwiaty rozchylały swe kielichy, a wokół nich pszczoły tańczyły poranny taniec. Słoneczne światło ma ożywczą moc. W połączeniu z powietrzem i wodą tworzy cukry, które karmią i zasilają rośliny i mchy. Ach, jak dobrze poczuć ciepłe promienie na swoim grzbiecie. Zamknij oczy i wystaw twarz ku słońcu. Poczuj, jak jego promienie ogrzewają twoje czoło, policzki i nos. Otwórz oczy i poszukaj wzrokiem najjaśniejszego miejsca w lesie. Co czujesz, gdy na nie patrzysz? A teraz znajdź najciemniejsze miejsce w okolicy, gdzie nie dociera nawet najmniejszy promyczek słońca. Jakie emocje wywołuje w tobie ten widok?

0: Skaczą nóżki hop, hop, hop, tak jak pajac rączki w bok. Skaczą nóżki hop, hop, hop, hop, hop, hop.
1: O, Margocie.
2: Lubię tą zabawę, a ty?
1: No,

0: potrafimy skakać. Ciekawe, czy dzieci potrafią, prawda?
1: Na pewno!
2: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
2: Autopromocja.
4: Źródełko.
5: Źródełko na festiwalu Etnoport.
6: Audycja specjalna z Poznania.

0: dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mówią wam w duecie
1: Jolanta Kossakowska
0: i Patrycja Cisz. Dzisiejsze źródełko, jak już słyszeliście, nadajemy z Poznania.
1: Jesteśmy na festiwalu muzyki.

0: Tąpi Kujawski Ensemble, a którego to utworem się z wami przywitaliśmy.
1: I za nami są już 3 dni niesamowitej muzyki. Muzyki z 4 stron świata, albo jeszcze z większej ilości. Z każdego zakątka. Z Hiszpanii, z Gruzji, z Turcji, z Syrii. Skąd jeszcze?
0: Z Kolumbii, z Senegalu.
1: Tak. I z Polski oczywiście.
0: No a na festiwalu słucha się no nie tylko muzyki, ale można co na przykład, Jolu, robić?
1: No można na przykład oglądać filmy, co jeszcze? Brać udział w warsztatach.
0: Tak, które już za momencik będą. Grać w gry.
1: Spotykać się z ciekawymi ludźmi, bo tu sami ciekawi ludzie są.
0: Tak, którzy piszą książki, tworzą muzykę. No po prostu są ciekawi.
1: Tak, a dzisiaj do źródełka zaprosiliśmy dużo ciekawych osób, bardzo ciekawe osobowości. Nasza pierwsza gościni na przykład zna się na chwastach jak nikt inny.
0: A odbywa się ten festiwal na zamku w Poznaniu, w jego okolicach. Jak słyszycie, tuptają tutaj po schodach z nami dzieci, które zbierają się na warsztaty najbliższe.
1: Tak, na warsztaty. Właśnie część koncertów odbywa się na dziedzińcu, część w sali wielkiej, właśnie tutaj siedzimy w holu przed salą wielką. Część w parku. Właśnie dzisiaj w parku mieliśmy zbierać te chwasty, ale chwasty przyszły do nas na zamek.
0: Ale też tam najlepiej rosną.
1: Tak, najlepiej rosną w parkach i w ogródkach.
0: No i w ramach programu festiwalowego Małe Etno dzieją się takie wydarzenia, a to są wydarzenia dedykowane dzieciom.
1: I za niecałe pół godziny będą super warsztaty. Chwasty do robienia piany. Sama się chętnie dowiem, jakimi chwastami najlepiej się pianę ubija. I jest z nami już gość. Sara Grolewska-Szymczak. Dzień dobry, zielarka.
2: Dzień dobry dzieci.
0: No i jak robi się te pianę z chwastów?
2: Pianę z chwastów możemy zrobić sobie samodzielnie, wykorzystując taką bardzo popularną roślinę. Akurat ją dzisiaj znalazłam w lesie, na pograniczu lasu i parku, ale można też ją mieć w ogródku i nazywa się bardzo podobnie jak mydło, mydelnica lekarska.
1: A jak wygląda?
2: Aktualnie teraz jeszcze nie kwitnie, więc nie widać kwiatów, ale ona jest dosyć wysoka, tak około 0,5 metra, więc sięga no, czasami nawet do twarzy takiego 4-latka i ma bardzo dużo liści. Można powiedzieć, że jest raczej pospolita. Warto byłoby jednak zobaczyć sobie takie zdjęcie gdzieś w jakimś atlasie roślinnym. Natomiast już niedługo będzie miała takie fajnie, ładnie pachnące kwiatki z bardzo długim kielichem.
1: A jakiego koloru?
2: Od biało-różowawych po fioletowe, ale raczej jasne. Ładne mają też woń te kwiaty i bardzo lubią je zapylacze, zwłaszcza bąki, bo one mają takie długie jęzory i tam do tego kielicha są w stanie dosięgnąć. W każdym razie to jest roślina, która ma w sobie bardzo dużo takich związków, które się nazywają saponiny.
1: I co to robi?
2: To są takie związki, które mają umiejętność, znaczy inaczej, potrafią się pienić w kontakcie z wodą. I nawet gdybyśmy byli w lesie i trzeba byłoby umyć sobie ręce, a nie byłoby nigdzie mydła ani kranu, możemy sobie taką mydelnicę rozetrzeć, jej liście w dłoniach, troszkę zwilżyć wodą i poczujemy, że nam się ślisko robi na tych dłoniach, że tak się robi dziwne uczucie,
1: śluzowate,
2: takie zmydlanie, dokładnie. I można byłoby sobie tak właśnie umyć ręce albo wziąć do słoika, zalać ciepłą wodą tą mydelnicę pokrojoną, wstrząsnąć i ta piana się wytworzy.
0: Czy to ta sama roślina, w sensie daje podobną rzecz jak orzechy piorące?
2: Tak, tak. To też właśnie jest kwestia tych saponin. Mhm. Troszkę mniej jest tej piany, ale to jest nasza rodzima roślina i warto po prostu ją znać.
1: A ja się chciałam zapytać, no bo nie wszyscy mieszkamy na wsi, mieszkamy czasami w miastach, gdzie są tylko parki. Co w tym parku ciekawego można znaleźć? Jakie rośliny do ubijania piany albo do innych fajnych rzeczy? Jakie chwasty?
2: No, chwastów w parkach jest teraz coraz więcej, bo mniej się ich pozbywamy na szczęście. Ja dzisiaj w parku pozbierałam chociażby kwiaty lipy, które teraz pięknie kwitną, pięknie pachną i one nam posłużą dzisiaj do stworzenia szamponu dla małych bobasów, bo małe dzieci mają jednak bardzo delikatną główkę i ta lipa jest takim najbardziej bezpiecznym środkiem, który w kontakcie właśnie ze skórą nie będzie wywoływał żadnych niepożądanych efektów. No i też troszeczkę nawilża tą głowę. Lipa ma w sobie takie śluzy, które jak czasami pijemy herbatkę z lipy, to widać, że taki się robi kisielowata troszeczkę ta herbata. No i ona jest bardzo dobra na nasze gardło na przykład, ale też właśnie na skórę.
0: A działa też na potnie lipa.
2: Tak, tak. Przy przeziębieniu właśnie można sobie też tą lipę stosować, jak mamy gorączkę. Natomiast ona się nie bardzo pieni.

0: Więc do tej lipy możemy dodać sobie coś, co dodaje tej piany, no i...
1: Mydelnicę na przykład.
0: Na przykład mydelnicę. Tylko warto wiedzieć, że takie najmniejsze dzieci mają często problem ze szczypaniem w oczy i ta mydelnica akurat może troszeczkę szczypać w oczy. Więc wtedy dla takich bardzo małych dzieci tutaj trzeba byłoby troszeczkę uważać.
1: A nie? Jeszcze jakieś rodzime zioło, które nie szczypie w oczy, a ma podobne właściwości w Polsce? Ciężko.
0: No, ciężko. Po prostu to są jednak takie środki powierzchniowo-czynne, które mogą z oczami nie bardzo zadziałać dobrze.
2: Saro, a czy ty mieszkasz w takiej chatce na Kurzej Łapce i masz nad piecem wiszące, suszone różne zioła?
0: Jest taki plan. Już jestem w jego połowie, bo mam już ziemię, ale jeszcze nie stoi na niej chatka. W tej chwili mieszkam w bloku i udaje mi się w tym bloku jeden pokój przeznaczać na suszenie ziół. Jest w tym pokoju sporo robaków w sezonie letnim, ale uciekają z tego pokoju na szczęście.
1: A jak ty suszysz zioła w mieszkaniu?
0: Mam taki swój patent. Rozkładam suszarkę do prania i na niej prześcieradło i wszystkie te rośliny leżą sobie na tym płótnie i się suszą.
2: A czy w dzieciństwie robiłaś takie zielniki z suszonych roślin?
0: Takie profesjonalne? Nie.
2: No nie, nie profesjonalne, ani w szkole. Tak, po prostu.
0: Wkładałam sobie do książek takie kwiatki, no tak,
2: właśnie, zasuszone. No właśnie, bo ja na przykład strasznie lubiłam zbierać, to taki jest sposób właśnie teraz, jak różne kwiaty pięknie kwitną i różne są listki ciekawe, o ciekawych kształtach, żeby takie roślinki pozbierać, wsadzić do grubej książki, zacisnąć między innymi książkami, a później wkleić je jako takie obrazki do jakiegoś zeszytu z gładkimi kartkami i później podpisywać, która roślinka jest która. Taki zielnik domowy.
0: O. Zielnik domowy albo tak. Zielnik osiedlowy, tak. Albo zielnik poznański czy warszawski. Ja jestem fanką zielników, ponieważ one są zapisem właśnie miejsca i też czasami naszych doświadczeń, skojarzeń. Może być na przykład zielnik z ogródka babci i możemy sobie wtedy te rośliny opisać, napisać kiedy zebraliśmy, w jakim miejscu, z czym nam się kojarzą, czy taki sentymentalny zielnik, to na przykład bardzo mi się podoba.
1: Masz taką ulubioną swoją roślinę, która te sentymenty w tobie wzbudza?
0: No nie będę oryginalna, jestem fanką czarnego bzu.
2: Ja też lubię. Świetna herbatka jest.
0: Cudowne,
2: z tego.
0: One pięknie pachną i ten pyłek, który się osadza na nosie, kiedy się w nie wtulam, po prostu kojarzy mi się zawsze z latem i z jakimiś takimi momentami beztroski.
2: A jakbym chciała ja też zostać zielarką i zebrałabym różne fajne rośliny, na przykład ten czarny bez bym urwała, bo on teraz kwitnie w wielu miejscach polskich, chyba w całej Polsce. To, żeby go ususzyć, to najpierw trzeba te robaki chyba jak to z tymi robakami się robi?
0: No robaczki tak, one lubią czarny bez, ale one sobie pójdą. Tak naprawdę suszenie polega na tym, że się troszeczkę obcina te zielone elementy i same te kwiatki z łodyżkami sobie leżą na płótnie, to te robaki sobie pójdą. A jeśli nie pójdą, oczywiście zamieszkają z nami w domu, ale jeżeli nie pójdą, to
2: trzeba
0: też z tego suszu
2: otworzyć wtedy.
0: No, ja jak czasami nawet zamawiam takie zioła do mieszanek, to tam czasami są robaczki i po prostu trzeba je przebrać, więc no, czasami się na to nie poradzi, no ale to już jest ta dzikość.
1: A jakie zioła przygotowałaś na dzisiejsze warsztaty dla dzieci?
0: Dzisiaj będziemy bawić się takimi roślinami. Mam lipę z parku, mam pokrzywę również, która jest takim klasykiem szamponowym, akurat bardziej dla dorosłych, ale tam też rodzice będą z nami robić szampony dla siebie. Mam też niecierpek drobnokwiatowy, taka roślina bardzo łagodząca stany zapalne skóry.
2: A jak wygląda niecierpek?
0: To jest ta roślinka, która ma takie sakiewki z nasionkami i jak się nadusi, to one pękają i wystrzeliwują.
2: Super.
0: To na pewno znacie. To,
2: tak, to już wiem, co to jest.
0: No to mówiłam kiedyś szczelacze bodajże, czy coś w tym stylu. Pstrykacze. I co tam jeszcze mam? Mam jeszcze tą mydelnicę jeszcze mam. I chyba babkę lancetowatą i troszeczkę brzozy.
2: Będzie świetna zabawa dzisiaj, coś czuję.
0: Będziemy to pichcić i przelewać do buteleczek.
1: Jak? Właśnie, butelki, woda, wstrząsanie, to ich czeka?
0: Między innymi, plus kilka składników, które dodadzą nam konsystencji do tego szamponu, żeby można było po prostu sobie umyć głowę, niekoniecznie wylewając całą butelkę.
2: Tajemne składniki oczywiście, sekrety tak. Sary.
0: Tak.
1: To co?
2: Zapowiemy jeszcze, gdzie trzeba przyjść, bo trzeba już niedługo tam
1: tak,
2: na te warsztaty
1: tak. No jak my tutaj czasami

0: deszcz łapiemy w tym Poznaniu, więc park nam się nie do końca sprawdza, więc przeniesiono warsztaty?
1: Na zamek.
0: Na zamek,
1: na sali zamek do sali prób, czyli na samą górę, chyba trzecie piętro to jest.
2: Tak, tam trzeba dojść, to jest nad księgarnią Bukowski. Tak. Trzeba schodkami sobie tam wejść, albo podjechać windą, tak. Potem jeszcze schodkami.
1: Windą najlepiej, bo to jest bardzo tajemne miejsce tego zamku. W ogóle może powiemy coś o zamku w Poznaniu, chyba nie wszyscy tu byli. To jest ogromny zamek, można po nim nieźle sobie pobiegać lub dostojnie pochodzić po korytarzach.
0: Co słyszycie?
1: Co słyszycie? Bo
0: dzieci
1: tutaj
0: uskuteczniają.
1: Tak, dzieciaki się tutaj świetnie bawią. Są takie, jak to się nazywa, krużganki? Nie, takie
0: to jest antresola?
1: Antresola taka, nad nami kawiarnia.
0: Jest przepiękny świetlik, do którego wpadają promyki słońca, o ile nie ma chmur.
1: Tak. I w ogóle chciałybyśmy Was z Patrycją i z Sarą też zachęcić do tego, żeby, jeśli jesteście w Poznaniu lub w pobliżu Poznania, to żeby się wybrać na zamek, bo dzisiaj przed nami będzie dużo atrakcji, dużo koncertów. Sara, o której zaczynasz swój warsztat?
2: Zaczynamy o 11:30.
1: O 11:30, czyli jeszcze jak ktoś ma blisko, to
0: ponad
1: może...
0: Ponad kwadrans zdążycie.
1: Tak, to może dobiec, ale jeszcze będą koncerty. A, wiem, jest taki świetny balkon tutaj. Musimy, Patrycja, później po audycji pójść i powyglądać sobie z tego.
0: Z pięknym widokiem.
1: Tak. I są też ogrody. Czy Was zachęciłam już? Chyba tak.
0: Myślę, że tak.
1: Bo mam nadzieję, że lubicie zamki, tak jak ja.
0: Nie inaczej.
1: Saro, a ty lubisz zamki? Czy wolisz te chatki na kurzych łapkach?
2: Wolę chatki, ale też tutaj się nieraz zgubiłam i bardzo lubię to miejsce.
1: Jak labirynt.
0: Tu chyba każdy lubi się zgubić.
2: Zwłaszcza tą starą część lubię.
1: No dobrze, skoro już wiemy mniej więcej, jak zrobić pianę, znaczy którymi chwastami trzeba dobrze zamieszać, żeby tą pianę ubić najlepszą i zaprosiliśmy już na warsztaty, to może, no tak to może wypuścimy naszego gościa.
0: No niestety.
1: Wypuścimy, chociaż nam się ciężko pożegnać. Gościnią naszą w Źródełku była Sara Grolewska-Szymczak i bardzo Ci dziękujemy, bo to były ciekawe rzeczy. Ja bym sama chętnie wpadła na warsztaty, ale przyjdę chyba na następne, już po audycji.
0: Inaczej.
2: Bardzo dziękuję, że mogłam z Wami porozmawiać i pozdrawiam moich synów Henia i Stasia.
1: O, pozdrawiamy chłopaków.
0: My też się dołączamy. No i co teraz? Zasłuchujemy się w muzykę świata, ale też i w opowieści, które za moment przed nami.
1: Tak, z tych opowieści usłyszymy za chwilę kolejną, drugą bajkę z cyklu bajki waszych regionów. I będą czary.
0: Ale będzie też woda, której tutaj też nie brakuje.
1: Tak, w tym roku jakaś czarownica poznańska zaczarowała tak pogodę, że dużo pada. Więc właśnie przenosimy się z parku na zamek z warsztatami, ale również mamy dużo wody z góry
0: i dużo nieba.
1: Dużo nieba, ale dużą rzekę
0: też
1: mamy.
0: Też słońce też jest i rzeka oczywiście.
1: Tak.
0: I w związku z tym mamy dla Was tematyczną piosenkę o wodzie.
1: Tak, zaśpiewa ją Teresa Mirga z zespołem Kałebała.
0: Rzeka przepływa przez miasto.
1: Tak, a w ogóle Kałebała to jest nazwa zespołu po romsku i ona oznacza czarne włosy.
0: No, a zespół wystąpi już dziś o 15 w Parku Mickiewicza.
1: Mam nadzieję.
0: W Poznaniu.
1: Tak, zapraszamy.
0: Zapraszamy
1: a teraz
0: serdecznie.
1: Posłuchajmy sobie bajki i pieśni.

0: Bajki waszych regionów. Sezon drugi. Odcinek drugi. Wielkopolska. Pałuki. Uwaga, czary na szuty.
1: Już jesteście? To niedobrze. To znaczy dobrze, tylko widzicie, chwilowo nie mamy was jak ugościć. Wodę we wsi odłączyli, więc ani herbaty, ani ziółek. Do tego wodociągi nie podały żadnej informacji, co takiego się dzieje. A w sklepach wykupiono już ostatnie butelki, nawet z wodą gazowaną. Ale jeśli takie rzeczy wam nie straszne, to witam was serdecznie. Jesteśmy w urokliwej części Wielkopolski, na Pałukach. Przedstawiam wam tutejsze młodzieżowe biuro detektywistyczne. Kubuś, Hipcia i Lew. A, i proszę o ciszę, bo jesteśmy w bibliotece.
2: Zwyczaje weselne. To nie.
3: Rok obrzędowy na polskiej wsi. Też.
4: Śpiewaj z nami tradycyjne pieśni bożonarodzeniowe. To chyba też.
5: Widziałaś te dzieci?
4: Też.
5: Siedzą tam od 30 minut i wertują książki. Etnograficzne.
6: Ach, znam ich. Bawią się w młodych detektywów.
7: Zrobiłeś mi kawę?
5: No niestety, Krysiu, nie ma wody.
7: Coś takiego.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: Chciałem oddać Sherlocka Holmesa, aby pożyczyć to.
7: Pokaż, co tam macie. O, o Dudziarzu Szumigale i inne bajki ludowe. Wielkopolska. Ciekawe.
5: Zwłaszcza ta bajka o studni Weroniki. Bardzo urokliwa. Prawda, Krysiu?
7: O tak, wyciskacz łez.
9: Lewku, zanotuj.
4: Zanotowane.
5: Książkę możecie trzymać do... O, i poszli.
7: Bardzo interesujący młodzi ludzie.
8: Jesteśmy gotowi? To zaczynamy. Hipciu, przeczytaj proszę legendę o studni Weroniki.
9: O, mam. Dawno, dawno temu żyła sobie czarownica Naszuta.
8: Czarownica Naszuta.
9: Pewnego dnia, aby dokuczyć ludziom, zatruła całą okoliczną wodę.
4: Już notuję.
9: Ludzie chorowali z pragnienia. I dopiero dobre serce Weroniki ocaliło mieszkańców Łekna. Płakała bowiem z żalu przy suchej studni. I to łzy, szczery jak kryształ, wypełniły studnię pod Sembrowinę. Koniec. Ty płaczesz, Lewku?
4: Nie, ale przyznajcie, ładnie to napisali.
8: A co z czarownicą?
9: O Naszucie Such zaginął. Jakieś hipotezy?
8: Tak, uważajcie. Co powiecie na to, że moc Naszuty nadal działa?
4: Co? To chyba niemożliwe.
8: Historia wydarzyła się przed laty w najbliższej nam okolicy. Tajemniczo urywa się, zatajając, co się wydarzyło z czarownicą. A dziś? Nie ma wody, a do tego wszyscy nabrali wody w usta. Chociaż to może nie najlepsze określenie. Mam na myśli, że nikt nic nie mówi po prostu.
4: Jakby wiedzieli, że dzieje się coś zbyt niepokojącego, żeby to powiedzieć.
8: Otóż to, Lew.
9: Może uda nam się znaleźć, gdzie mieszkała Naszuta?
4: Jeju, ja się zapisałem do klubu detektywistycznego, a nie pogromców magii i czarodziejstwa.
8: Lewku, prosimy o przegląd prasy.
4: Znaleziono psa.
8: Dalej.
4: Zgubiono torebkę.
8: Dalej.
4: Niespodziewana wycinka w lesie. Budowa magazynu odpadów niebezpiecznych zagraża naturalnemu środowisku.

0: środowisku. Zanotowano drastyczny opad wód gruntowych. Deweloper zarządził zabetonowanie zabytkowej studni.
1: Lewku!
0: Kubusiu!
2: Chłopaki! Wszystko się skleja! Gazu!
0: Stop! Zatrzymaj się, gościu!
3: Co jest?
0: Nie może pan zasypać studni. To legendarna zapasowa studnia Weroniki. Antidotum na klątwę czarownicy Naszuty. Jeśli pan ją zasypie...
3: Bachory! Co? Do lekcji! Już tu mamy! A jak cię złapię za ten kark... Już mi cię gmuchu...
0: To dzięki szczerym jak kryształ łzom Weroniki mamy wodę.
3: Ja nie znam żadnej Weroniki. A ta studnia, ta to staroć. I nic nie warty staroć.
0: Panie.
3: Osuszyliśmy już ją na wiór.
2: Jestem córką prezydenta. Jak zaraz zadzwonię po papę, to będzie na
3: mnie. Jesz mi z drogi. Ja tu pracuję. Wyrywam, niszczę i betonuję.
2: Stój! Lewku, ty płaczesz?
0: Tak, teraz tak. Zobacz, ile wycięli lasu. Nie będę się powstrzymywał. Trudno. Myślcie sobie o mnie, co chcecie.
1: Nie, ja też nie mam już sił się powstrzymywać.
2: Ani ja. Ty patałachu, lepiej też płacz, bo zobacz, co narobiłeś.
4: Co? Czy ja płaczę? Tak. Ale dajcie mi sekundę, to się pozbieram i opowiem wam, co dalej. Szczere jak kryształ łzy dzieci... Niby dzielnych detektywów, ale jednak dzieci, wrażliwych na przyrodę, wypełniły w magiczny sposób zabytkową studnię. W tym samym czasie woda popłynęła w kranach okolicznych wsi i miasteczek. Być może było tak, jak mawia jedna z hipotez, że Weronika zapłakała niegdyś do dwóch studni, jednej widocznej, znanej, a drugiej ukrytej, zapasowej. Tak... aby nigdy nie dosięgnął jej zły urok. Na miejscu w lesie już za chwilę pojawiły się odpowiednie służby, żądając pozwoleń, wyjaśnień i zakuwając co niektórych w kajdanki. Czar Naszuty, choć z roku na rok słabszy, nadal pewnie hula z wiatrem po lesie. Dobrze, że łzy Weroniki, Hipci, Lewka i Kubusia i wszystkich tych, którzy chcą dobrze dla innych, mają cały czas moc jeszcze większą. Była to bajka Uwaga, czary Naszuty, zainspirowana wielkopolską, pałucką bajką ludową Studnia Weroniki. Jej adaptację, pióra Marty Guśniowskiej i wersję opowiedzianą przez Zbigniewa Tomczaka możecie znaleźć w publikacji O Dudziarzu, Szumigale i inne bajki ludowe Wielkopolska wydawnictwa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Tak, tak, to jest ta sama książka, którą Kubuś, Hipcia i Lew wypożyczyli z biblioteki. Wystąpili Zuzanna Wrotek, Kacper Omen, Jan Buchholz, Beata Cusin, Arkadiusz Wrzesień, Jakub Snochowski, Marta Zalewska i Basia Derlak. Koncepcja Hania Szczęśniak. Scenariusz i reżyseria Basia Derlak. Do usłyszenia.
5: To jest specjalna audycja Źródełko prosto z Poznania,
6: z festiwalu Etnoport.
5: A już za moment spotkanie z naszym kolejnym gościem.
6: Będziemy rozmawiać o pewnej kultowej już dobranocce, którą pamiętają na pewno jeszcze wasi rodzice i dziadkowie. Ja jestem bardzo ciekawa, czy zgadniecie, co to za dobranocka?
5: I czy wy ją znacie?
6: Tak, i czy wy ją znacie? No, będziemy podpowiadać? Nie.
5: Nie, jeszcze nie. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, posłuchamy muzyki. Może dzięki tej muzyce wpadniecie na to.
6: Co to za bajka? Dobranocka? A później, no, oczywiście rozmowa będzie.
5: Tak.
6: Ze świetnym gościem.
5: Nie inaczej.

0: Jest z nami Patryk Zakrocki, zespół Polski Piach. Patryku, czy ty masz psa?
1: Mam psa, tak, tak. Mam psa. Twórca filmu Reksio też miał pieska i wiem o tym, że prawdziwy piesek jest podwaliną, podstawą tej historii. Ja też mam pieska, który za mną tęskni, bo został w Warszawie i jest to cudowny piesek, przyjaciel.
0: A jak się wabi?
1: Morka.
0: No dobra, rozmawiamy o twoim piesku, ale jeszcze jest jeden bardzo ważny piesek, bardzo ważny na tym festiwalu, na festiwalu Etnoport, Reksio. Co z tym Reksiem?
1: Reksio to świetny pies. Słuchajcie, naprawdę te przygody Reksia są cudowne. Wcale się nie zestarzały. To są te filmy, do których gramy muzykę, to są filmy z lat 70., ale historie i sposób, w jaki są opowiedziane, są naprawdę świetne. No i Reksio to jest super gość po prostu.
0: A oglądałeś Reksia, kiedy byłeś dzieckiem?
1: Oczywiście, nie znam osoby, która by nie oglądała Reksia z Polski, osoby albo z naszego kręgu kultury.
0: Oczywista sprawa.
2: No a ci słuchacze, którzy Reksia nie znają, to jakbyś opisał im Reksia i to, co Reksiowi towarzyszyło zresztą w jego przygodach?
1: Reksio to, słuchajcie, no, mały piesek,

0: który sobie mieszka w budzie. Tą budę można zobaczyć w jednym odcinku, można zobaczyć, co jest wewnątrz budy. W sensie budę widać w każdym odcinku, ale jest taki filmik, w którym możemy zajrzeć do środka mieszkania Reksia. Okazuje się, że on ma piwnicę w ogóle. Jest tam super w ogóle. Ale zapraszamy do oglądania. No, Reksio mieszka w budzie, ma swojego pana, którym jest taki chłopiec, blondynek. Nie wiadomo, ile ma lat. Jest to tak jak w bajkach, często ten chłopiec mieszka sam. Myślę, że ma 8 lat, ale mieszka sam w swoim mieszkaniu. I Reksio do niego przychodzi, jedzą sobie razem przy stole na przykład śniadanie i planują, co zrobią tego dnia. Na przykład pójdą na grzyby, jest też taki odcinek. I po drodze spotykają ich różne przygody. Reksio w ogóle, no też leci w kosmos Reksio. Reksio jest marzycielem, jest po prostu dobrą osobą, która pomaga, ale też jest też takim...
1: Łobuziakiem jest.
0: Może to jest to słowo, czy on jest łobuziakiem. Właśnie zastanawiałem się, jak go opisać. Może najlepiej jest obejrzeć te filmy, żeby sobie wyrobić zdanie na temat Reksia, który po prostu jest bardzo żywą postacią. Nie jest, chodziło mi o to, że pomimo, że Reksio ma dobre serduszko, jest bardzo takim przyjacielskim stworzeniem, to jednak ma swój charakterek. I już może na tym poprzestanę.
1: A tego Reksia będzie można obejrzeć na festiwalu Etnoport z waszą muzyką, z muzyką zespołu Polski Piach. Ty masz jakieś ulubione dźwięki z Reksia?
0: Tak, bo zrobiliśmy muzykę do Reksia na nowo. Oczywiście gramy tą czołówkę, która jest wspaniała. Czołówka skomponowana przez pana Zenona Kowalowskiego.
2: Graliśmy ją zresztą przed chwilą.
0: No tak, no bo to jest melodia, którą bardzo charakterystyczna, świetnie skomponowana melodia. Ale jeżeli właśnie słyszeliście ją, to wiecie, że tam są dźwięki również, czyli efekty dźwiękowe. Oprócz melodii i jakby wartości, którymi się posługuje muzyka, są też bardzo ważne efekty dźwiękowe. I tym się też zajmujemy. Czyli podczas pokazów filmów Reksia gramy na żywo muzykę, ale również robimy efekty. Czyli Reksio szczeka, są wszystkie zderzenia, upadki, lot rakiety, wszystkie szalone dźwięki. Reksio remontuje budę. To wszystko słychać, bo mamy różne obiekty przy sobie. I ten, kto akurat nie gra na instrumencie, ten gra na jakichś właśnie takich obiektach, które naśladują dźwięki ze świata naszego.
2: Klarnet też jest oczywiście, bo Reksiowi ten klarnet towarzyszył.
0: Tak, w składzie Polskiego Piachu jest gitara, basetla, czyli taka wiolonczela ludowa i klarnet. A oprócz tego mamy właśnie wabiki na ptaki, gwizdki, klaksony, fleciki, kołatki, czynele, no mnóstwo różnych obiektów dźwiękowych.
1: A skąd taki pomysł, żeby muzykę do Reksia zrobić jeszcze raz, żeby ją zrobił Polski Piach akurat?
0: To jest pomysł Marka Chorodniczego z festiwalu Eufonie. On zadzwonił do mnie ponad rok temu i powiedział, że widział Polski Piach, jak robi muzykę do filmu, bo to nam się wydarzyło. I słuchajcie, zaproponował, żebyśmy zrobili muzykę na Eufonie do filmu niemego, przedwojennego albo do Reksia. No więc...
1: Wybór był prosty.
0: Bardzo łatwe to było.
1: My chyba wszyscy tutaj lubimy Reksia, prawda?
2: Nie inaczej. To co? O której gracie dzisiaj koncert?
0: 13:30, Sala Wielka, Zamek w Poznaniu.
1: Serdecznie zapraszamy na Polski Piach i Reksia.

0: To był utwór Krawatany, a zagrał zespół polski Piach. Zespół wykonuje pustynnego bluesa.
1: Pustynnego bluesa gra się oczywiście w Afryce, najlepiej na Saharze, w krajach takich jak Maroko, Mali, Senegal. Ja wam przypomnę, że my jesteśmy wciąż w Poznaniu na Festiwalu Muzyki Świata Etnoport. Słuchamy sobie tutaj wspaniałych koncertów, między innymi takiego świetnego koncertu wysłuchaliśmy w piątek w wykonaniu zespołu Pankisi Ensemble. Chociaż tak z francuska się ten zespół nazywa, to pochodzi z Gruzji tenże zespół i z Czeczenii.
0: Gra polifonię gruzińską.
1: Tak,
0: polifonię. Wystąpił kiedy?
1: Wystąpił w piątek, ale usłyszycie za chwilę fragment muzyczny. To jest utwór polifoniczny, czyli wielogłosowy, i właśnie tak się śpiewa na Kaukazie. Posłuchajcie.

0: to czas na podsumowanie.
1: A podsumowuje się najlepiej w grupie i to z ciekawymi ludźmi. My mamy już tutaj takich stałych bywalców. Z nami na zamku są...
0: Jeden duży, drugi mały.
1: Basia.
0: Albo mniejszy.
1: Basia, muszę przedstawić Basię.
0: Proszę
1: bardzo.
0: Powstrzymaj
1: się, Patrycjo.
0: Już konie powstrzymane.
1: Z nami jest Basia Płukasz. Tak? Dzień dobry, Basiu.
2: Dzień dobry.
1: I duży Łukasz, Łukasz Smoluch, który tutaj na festiwalu, oj, od zawsze jesteś.
3: Dzień dobry, cześć. Tak, od początku.
0: To już ile lat?
1: Ile lat?
0: Zliczasz?
3: No, 19 raz. Dwa razy ominąłem festiwal.
1: No to mamy specjalistów. A ty, Basiu, ile razy byłaś na Etnoporcie?
2: Tylko raz.
1: Tylko raz i to jest ten raz teraz?
2: Mhm.
1: Doskonale, to będziemy
0: no to
1: mieli
0: mamy na świeżo.
1: Świeże spojrzenie. Mhm. Świeże spojrzenie. Basiu, ile masz lat?
2: Mam 8,5 lat.
1: To myślę, że już nawet wieczorami późnymi chodzisz na koncerty, co?
2: No.
1: No tak.
0: A na jakich koncertach byłaś, Basiu?
2: No, byłam na przykład na takim hiszpańskim o flamenco. I na przykład też na koncercie berbniańskim.
1: A kto grał na bębnach?
2: Na przykład tacy ludzie z Afryki.
1: Dużo ich było?
2: No, i były też takie dziewczynki gdzieś tak starsze troszkę ode mnie i naprawdę wyszły na scenę i się nie bały. Grały.
0: Niesamowite.
1: Może dlatego, że na tych bębnach człowiek od razu odważniejszy, jak na bębnie gra.
2: Pewnie tak.
1: A ty, Basiu, grasz na jakimś instrumencie?
2: No, moja mama ma ukulele i często na nim gram.
1: Aha, może kiedyś tutaj wystąpisz nawet tym ukulele na
0: Czekamy na występ.
2: Może tak.
0: A masz jakiś swój ulubiony występ, który ci zapadł? Te bębny, czy coś jeszcze może?
2: Na przykład te bębny.
1: Bębny najbardziej.
2: Co mi się podobało.
1: Lubisz rytm?
2: No.
1: No rytm jest fajny. Jak jest rytm, to wszystko.
0: No na ukulele też można sobie rytmicznie bić.
1: A jaką masz ulubioną piosenkę na ukulele?
2: No, mam różne ulubione piosenki.
1: A to jedną wybierz, albo dwie.
2: Na przykład Frozen i Carmen Sandiego.
1: Ja.
0: A trudno było się nauczyć?
2: Nie.
0: Nie? A kto cię przyucza? Sama, czy masz nauczyciela, który cię na tym ukulele uczy?
2: No, sama się uczę.
1: Świetnie, to tak jak tradycyjnie.
0: Trudno,
1: to
0: bardzo.
1: Właśnie tak jak w tradycji się uczą muzycy, tacy muzykanci, właśnie, że samemu bierze się instrument i się gra na bębnach. Łukasz, ty też wiele wiesz o graniu na bębnach.
3: Troszkę tak, troszkę wiem.
1: Wiesz,
3: ale jeszcze
1: gdzie
3: ciągle
1: uderzać?
3: Mam niedosyt.
0: No bo to się ma niedosyt.
1: Ma się niedosyt. Właśnie, Łukaszu, bo ty jako duży widz też odwiedzasz tutaj różne koncerty. Masz jakieś takie swoje objawienia, takie coś takiego, co wysłuchałeś i pomyślałeś sobie, ale bym chciał tak zagrać kiedyś, albo ale się tego fajnie słucha.
3: Bez przerwy.
1: Bez przerwy?
3: Mam takie objawienia, tak. Kilka takich rzeczy było dla mnie tutaj objawieniem. Był Tamikrest na przykład, który wtedy pierwszy raz usłyszałem na Etnoporcie i ten zespół jest ze mną właściwie do dziś. Towarzyszy mi często. Na tym Etnoporcie raz tak po prostu rozłożył mnie na łopatki. No jest,
1: a to może opowiedzmy właśnie o Rastaku, o tegorocznym koncercie w parku Adama Mickiewicza. Opowiedz coś więcej, bo zaczęło strasznie padać, to pamiętam, ale pamiętam również, że świetne dźwięki były ze sceny. Co to było?
3: Tak, to jest doskonały przykład na to, jak da się połączyć różne regionalne tradycje, spleść je w jakąś jedną ciekawą opowieść i pokazać przy tej okazji mnóstwo instrumentów, wątków, pleść melodii. No mieliśmy tar.
1: Co to takiego ten
3: to
1: tar?
3: To jest taki instrument, taka lutnia irańska, która brzmi bardzo tajemniczo, bardzo to, tak matowo, ciekawie.
1: To trochę jak ukulele, tylko że ma chyba nie wiem ile strun. Chyba mniej strun ma niż ukulele.
3: Ma tyle samo co
0: ukulele. Ale dłuższy gryf.
1: Tak, taki długi gryf.
0: A ty chodzisz na festiwale razem z twoimi pociechami?
3: Tak, moje dzieciaki w zasadzie już od... Jeszcze zanim się narodziły, to już bywały na festiwalu. Są zawsze. Teraz akurat nie ma ich ze mną, bo robią sobie przerwę od koncertów i ścigają się na rowerze.

0: kamerach.
1: Ale mamy za to Basię tutaj
0: Ale mamy
1: z nami.
0: Basię, tak.
1: No właśnie, ja miałam jakieś pytanie do Basi, ale zaraz.
2: A Łukaszu, czy z dziećmi łatwo chodzić na festiwale?
0: Jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Trzeba mieć zasób różnych akcesoriów ze sobą, tak? Coś wygodnego do posiedzenia, picie, jedzenie. Dzieciaki mają swoje preferencje. Niektóre koncerty im się podobają, od niektórych muszą sobie zrobić odpoczynek, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle świetna sprawa, jeśli chodzi o takie wprowadzanie dzieci we wspólnotę, tak? To znaczy, my potrzebujemy wspólnoty. Dla dzieciaków to jest świetna okazja, żeby sobie pobyć z ludźmi, nauczyć się bycia z ludźmi, nauczyć się bycia w takich sytuacjach.
2: No bo trzeba podkreślić, że Etnoport jest festiwalem przyjaznym dzieciom. Są nie tylko wydarzenia dedykowane dzieciom, ale też wstęp dla dzieci jest darmowy, co też ułatwia.
1: No właśnie,
2: wiele.
1: No właśnie, bo można z dzieciakami, nawet takimi maluchami zupełnymi, przyjść tutaj na festiwal. No i jak się wydarzy jakaś historia, że trzeba wychodzić, no to się po prostu wychodzi z koncertu, uspokaja emocje i wraca. Tak, albo no tak, robisz jakieś inne fajne rzeczy. Co można innego fajnego robić na festiwalu?
2: Basiu?
3: No, na przykład na tym hiszpańskim flamenco.
1: O, na tym koncercie, tak?
3: Czy... Tak. Była taka pani, która grała i nagle zeszła ze sceny, żeby pokazać na przykład, jak się tańczy flamenco. No i jak pani zatańczyła, inni też tańczyli. No, więc w końcu się odważyłam wstanąć i po prostu zagrać.
1: Wspaniale. Ja bardzo lubię flamenco, wiesz, bo ja w ogóle tańczę i śpiewam flamenco. Żałuję, że akurat na tym koncercie nie mogłam być.
2: A kiedy on był? Pamiętasz? W który dzień się odbywał? Czy wczoraj, czy przedwczoraj?
3: Chyba wczoraj. Wczoraj. Nie pamiętam, tyle się działo.
1: O, czwartek. No właśnie, bo tu się strasznie dużo dzieje. Ja tylko zdradzę naszym słuchaczom, że zespół nazywał się Viguela i rzeczywiście przyjechał chyba ze środkowej Hiszpanii gdzieś i pokazywał różne tańce, prawda? Tradycyjne, o różnych takich ciekawych nazwach, tak, Basiu? No. I można było zatańczyć. I można było z nimi też na warsztatach zagrać, tak? I zaśpiewać.
3: No, nie było można zagrać, ale można było zatańczyć tam na scenie. To było fajne, tylko że każdy się wstydził i nie był aż tak odważny, żeby zatańczyć.
1: No, ale niektórzy się odważyli tutaj, znamy takich gagatków. Wspaniale, bo właśnie chodzi o tę wspólną zabawę. Właśnie w tle pewnie słyszycie dużo dziecięcych głosów, bo właśnie na zamku dzieje się tak dużo. Skończył się właśnie seans filmowy dla dzieciaków, więc mamy tutaj poważną reprezentację. Tak, i pochody, a siedzimy, przypomnę wam, przed salą wielką w zamku w Poznaniu. Więc no, dużo się dzieje i przed nami jeszcze dużo, prawda?
2: Nie inaczej. Łukaszu, na jakie koncerty się zamierzasz wybrać dzisiaj i na które czekasz?
0: Tak, za chwilę na pewno pójdę na Polski Piach, grający Reksia. Mam ogromny sentyment do Reksia, jak to my z tego pokolenia. Będę miał okazję też być na koncercie Teresy Mirgi, który zresztą będę zapowiadać, więc siłą rzeczy tam się znajdę. Potem porozmawiam z panią Teresą chwilkę i na pewno wyląduję na Shake Lo, to świetna senegalska muzyka. No i też czekam na koncert zamknięcia ekipa z Maroko, także jest dzisiaj dużo
2: ważne. Jest z czego wybierać. Basiu, a ty Reksia znasz? Poznałaś Reksia, takiego pieska z bajki?
3: Znam.
2: Tak? Znasz.
1: I my prowadzimy taki nasz prywatny konkurs z Patrycją. Czy znacie czołówkę Reksia i potrafilibyście ją zaśpiewać? Nie musicie śpiewać, ale powiedzcie, czy ją pamiętacie.
0: Pamiętamy i tam jest na końcu świetny moment z tym
1: stemplowaniem. A jednak zaśpiewał.
2: Niby nie, a jednak tak.
1: Niby nie, znasz tą czołówkę tak, z takim stemplem dużym. I ja zawsze jak byłam mała, to czekałam, aż będzie końcóweczka tej czołówki, żeby razem zrobić... Także my też się wybierzemy na Polski Piach i będziemy oglądać Reksia razem. Basiu, będziesz też? Zostaniesz na ten koncert? On za chwilę będzie, znaczy o 13.30.
3: No chyba nie, bo
4: Masz jakieś

0: Plany. Masz jakieś plany?
1: Masz plany jakieś?
2: No,
1: festiwalowe?
2: Festiwalowe to nie, ale mam jakieś plany.
0: A, rozumiem. No, generalnie w Poznaniu. Właśnie, w Poznaniu dzieje się też całkiem sporo, na przykład w twojej dzielnicy chyba, tak?
1: Tak, różnych wydarzeń. Jakie to są wydarzenia? Na co się wybierasz teraz?
2: Teraz, po tym, nie mam żadnych takich, mam plany takie rodzinne.
1: A, rozumiem. A jakie wydarzenia tutaj jeszcze mamy w Poznaniu?
3: Ja tylko wrzucę, bo przed chwilą rozmawiałem z Basią i ona mi zdradziła, że nie tylko się wybiera na wydarzenie, ale będzie w nim uczestniczyć jako wykonawca. Będzie.
0: No to... I czemu nic nie mówisz
3: będzie
0: jeszcze?
3: Będzie tańczyć z wachlarzem, tak? Basia, opowiesz coś o tym?
0: No Basiu, opowiadaj.
2: No, to jest taki jakby wachlarz, tylko że na końcu tego wachlarza są takie jakby stębelki, takie jakby, można powiedzieć, takie...
3: Wstążki?
2: Takie wstążki.
0: Materiał taki, tak? Wiszący. Tak. I pewnie jak się tańczy i tym, one powiewają jakby
2: tak,
0: i jest tak jakby ogień się palił. Czasami to wygląda.
2: One ładnie powiewają tak. Właśnie.
1: To co to jest za rodzaj sztuki z tymi wachlarzami?
0: Nie wiem. Tak.
2: Będę tańczyć na balecie.
0: No, poważna sprawa. Widzisz, jakich poważnych artystów tutaj
1: bardzo
0: gościmy.
1: Ale jacy skromni. Tak, no, wydarzenie rodzinne.
0: Tak, wydarzenie rodzinne. To słuchaj, będziemy trzymać za ciebie kciuki oczywiście i
2: Dziękuję. Będzie cudownie.
0: Będzie cudownie. Wiem, że lubisz tańczyć, wiem, że umiesz grać na ukulele, to ja czuję, że przyszła artystka nam tutaj na festiwal rośnie.
1: Za kilka lat koncert. Mhm.
0: A Łukasz będzie zapowiadał wtedy ten koncert być może.
3: Tak, ale nie wachlarze, tylko inne rzeczy.
0: I nie musisz tańczyć z wachlarzem.
3: Nie muszę tańczyć, zresztą nie muszę. Na tym poprzestajmy.
0: No dobrze, a powiedz Łukaszu, czy odwiedziliśmy cztery strony świata na tegorocznym festiwalu? Byliśmy wszędzie? W jakich rejonach?
3: Nie da się być wszędzie, ale byliśmy w wielu ciekawych miejscach. W zasadzie mamy trzy zespoły z Afryki w tym roku. Azji, z Bliskiego Wschodu, tak? Właśnie wspomniany już raz, tak? Mamy sporo ciekawych projektów z Polski. Dzisiaj Kujawski Ensemble.
1: Pierwszy raz koncertowo.
0: Tak, to jest pierwszy ich koncert. Wydali wspaniałą płytę w zeszłym roku, też z nagraniami archiwalnymi.
1: Anny Jawskiny, tak, babci Wojtka.
0: Tak, także jest piękna płyta nagrana, a teraz na festiwalu będzie absolutna premiera koncertowa tego materiału.
3: Tak, serdecznie polecamy, jestem też bardzo ciekaw, co tam się wydarzy.
0: Także będą wydarzenia i z Polski, i właśnie z całej reszty świata.
1: Nie inaczej. A jakie jeszcze rejony świata odwiedziliśmy na Etnoporcie?
0: No byliśmy w Maroku, pamiętam. I byliśmy, spójrzmy, była kapela Odloty.
1: Mm.
0: I
1: byliśmy w Polsce z Fada i Nichos wczoraj wieczorem.
0: Tak, był Basz, też zespół The Turbans. Powiesz coś więcej, bo ty byłeś na tym koncercie.
3: To jest w ogóle szalona ekipa, która za punkt honoru postawiła sobie pokazać, jak to jest tworzyć wspólnotę, niezależnie od tego, skąd się jest. Są muzycy, którzy są zewsząd po prostu. Zresztą tak swoją muzykę nazywają, że to jest taka muzyka zewsząd. Niesamowicie świetna energia, kolorowa ekipa. Także taki Etnoport w pigułce, można powiedzieć.
0: No właśnie, bo mieszkają w Wielkiej Brytanii, a wszyscy razem spotkali się z całego świata, tak jak my tutaj na Etnoporcie spotykamy się z różnych stron. Kochani, moglibyśmy tak jeszcze długo sobie tutaj rozmawiać, ale musimy kończyć. Gośćmi audycji byli teraz na żywo z nami Łukasz Smoluch. Dziękujemy
3: bardzo.
1: I Basia Płukasz.
0: Dziękujemy. I powodzenia życzymy. I żegnamy się z wami.
1: Dziękujemy.
0: Tak, za zaproszenie festiwalowi przede wszystkim, bo świetnie się tu bawimy.
1: No a w studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie nad całością czuwała Ania Jończyk. Z Poznania pozdrawiają was serdecznie realizator Janusz Graczyk, który za nami siedzi. Wydawczyni Ola Tykarska przed nami stoi, a prowadzące
0: Jolanta Kossakowska
1: i Patrycja Cisz również wam dziękują.
0: A na koniec jeszcze posłuchamy sobie Szejka Lo, który zagra tutaj na Etnoporcie dziś o 19:00.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko. W środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja.

0: Nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Tak mówi jedno z popularnych powiedzeń. Tylko co tak naprawdę powinniśmy spakować do plecaka, by nagła zmiana pogody nie pokrzyżowała nam szyków związanych z wyprawą po Parku Narodowym? Czy to, jakie założymy buty, ma znaczenie? A parasol? Dlaczego on nie jest najlepszą ochroną przed deszczem, kiedy znajdujemy się na szlaku? Pytań jest bardzo dużo. Jeśli jesteście ciekawi odpowiedzi na nie, koniecznie posłuchajcie ze mną naszego dzikiego poradnika.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Strój na dziką wyprawę. Gdzie są moje rękawiczki?
0: Widziałam je ostatnio na szafce.
2: A po co wam rękawiczki?
1: Dlatego, no bo chyba to już zimowe parki narodowe, czy jesienne?
2: To dobre pytanie, bo od tego zależy, które rękawiczki weźmiesz, czy jesienne, czy zimowe.
0: Ale przecież ostatnio nie mieliśmy rękawiczek.
2: Pogoda się zmienia i dlatego warto być przygotowanym. Rękawiczki to jest tylko jeden temat, a tych rzeczy, o które warto zadbać i zabrać ze sobą do Parku Narodowego, jest o wiele więcej. Na przykład buty. Jakie masz buty dzisiaj na sobie?
1: Dzisiaj mam takie... nie wiem, jak je opisać.
0: Rzeczywiście, buty to bardzo ważny temat i bardzo ważna sprawa. Od nich między innymi zależy nasze bezpieczeństwo na szlaku.
2: Często porównuję buty z kopytkami kozicy i rzeczywiście, zobaczcie, jest kozica, która ma kopyta i ona potrafi je wykorzystać, żeby chodzić po tak wysokich górach i my też warto, żebyśmy dbali o nasze buty. Na przykład czasami ktoś w góry wybiera buty miejskie, czyli takie trampki, które wydaje się, że będą fajne, bo są lekkie, ale czy takie buty są dobre w góry?
1: Nie, żadnych trampek, żadnych klapek. Te moje są jakby takie... trochę na park narodowy, trochę takie do miasta.
0: One mają po prostu odpowiedni bieżnik, czyli takie wgłębienia, dzięki którym stopa bardzo dobrze trzyma się podłoża.
2: Tak, i dzięki temu możemy dojść do celu, nie poślizgnąć się, a jeżeli uderzymy butem w kamień, to nie będzie nas bolało, bo są masywne i dobrze chronią nasze palce.
0: I dlatego też zapewne pojawiła się sprawa rękawiczek, no bo jeżeli się jednak potkniemy i upadniemy, to warto, by nasze dłonie również były chronione. A zimą to też jest sprawa naszego bezpieczeństwa, żeby nie odmroziły nam się palce.

0: też trzeba mieć długie spodnie i długie rękawy. Nie dlatego, żeby człowiekowi się to jakby pociło, tylko dlatego, no bo jak jakiś wąż ugryzie, no to żeby te kły, które są zwane inaczej kłami jadowymi, jakby miały mniej przestrzeni, żeby wejść w skórę.
1: Oczywiście, to samo tyczy się najróżniejszych owadów, które mogą nas zaatakować, jak te takie małe, czarne, podstępne.
0: Kleszcze.
1: Tak, faktycznie, bo my teraz mówimy sporo o takim jesiennym i zimowym ubraniu, co jest bardzo ważne, ale w lecie ten strój i wiosną również powinien być odpowiednio dopasowany po pierwsze do miejsca, do którego się udajemy i po drugie do pogody, która może wystąpić.
2: I warunków terenowych, bo nawet jeżeli nie są to góry, a będą to mokradła, wiemy, że nawet buty z dobrym bieżnikiem mogą się zamoczyć i możemy wpaść po kolana w wodę. Dlatego wtedy lepiej nie mieć ze sobą butów górskich, ale mieć ze sobą
0: kalosze, które zawsze noszę.
1: Och tak, podejrzewam, że bagażnik prawdziwego odkrywcy jest wypełniony najróżniejszymi rodzajami butów, odpowiednimi do każdego podłoża i na każdą sytuację. I nie tylko, bo jeszcze przecież oprócz tego, że bardzo ważnym jest to, co mamy na naszych nogach i na rękach, jak się okazało, to również powinniśmy jeszcze pamiętać o głowie i o reszcie naszego ciała, ale po kolei. Najpierw głowa. Co powinno się latem znaleźć na naszej głowie?
0: Czapka. Ja bym dał trochę czapkę zimową. No bo czapka z daszkiem to jak kleszcz spadnie, może jeszcze przez te dziury wejść, no i się przybić, ale nie do kolana, tylko do głowy.
1: Pewnie chodzi ci o takie czapki, które są dookoła jeszcze osłonięte.
2: Zabudowane.
1: Tak, takim specjalnym materiałem i one wyglądają trochę jak zimowe, ale są właśnie przygotowane na takie letnie i wiosenne wyprawy. Zimą natomiast koniecznie musimy chronić nasze uszy. One są bardzo wrażliwe, podobnie jak nasze palce u stóp i rąk i po prostu w razie gdybyśmy utknęli gdzieś na jakimś szlaku, to może dojść do odmrożeń.
2: I teraz zobaczmy, sama czapka chroni nas przed słońcem, chroni nas przed wiatrem, chroni nas przed temperaturą. Tak więc takich czapek warto mieć kilka w domu, no i wszystkie, żeby były odpowiednie do odkrywania przyrody, czyli miały taki naturalny kolor, żeby nie mieć jakiejś czapki zielono-czerwono-rażącej. Chociaż pracownicy parków górskich, parków narodowych proszą, żeby mieć ze sobą podczas takich górskich wypraw zimowych, mieć ze sobą coś jaskrawego, żeby czasami jak coś się stanie, zejdzie lawina, albo gdzieś zaginiemy, albo jest mgła i trudno jest nas znaleźć, to wtedy taki jaskrawy element naszego stroju pozwala na przykład ratownikom zobaczyć nas z helikoptera.
1: Ojej, to ja teraz pomyślałam, że moja kurtka jest zupełnie nieodpowiednią, bo mam czerwoną kurtkę. Ale to nic nie szkodzi, bo mogę na nią nałożyć odpowiedni płaszcz. Taki płaszcz, który przydaje nam się podczas deszczu, czyli
0: przeciwdeszczowy. Myślałam, że kapok.
2: A może lepiej zabrać w takim razie zamiast takiego płaszcza zabrać parasolkę?
0: Z parasolką byśmy przeżyli zupełnie inną przygodę.
2: Jaką?
0: Latanie.
2: Tak, to jest rzeczywiście wyzwanie. Jesteśmy w górach i idziemy z parasolką. Nagle zawieje boczny wiatr. Latanie to jest jedno. Parasolka się wyłamie ze swoich żeber.
1: Ale wiecie, dlaczego parasol jednak nie jest dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o dziką wyprawę?
2: Dlaczego?
1: Bo on zajmuje nasze ręce. A kiedy maszerujemy, to zazwyczaj one wykorzystywane są do innych rzeczy. Na przykład trzymania lornetki, by wypatrzeć jakieś ukrywające się zwierzę, albo do trzymania mapy.
2: Tak, to rzeczywiście i jeszcze wyobraźmy sobie, że przechodzimy przez jakieś chaszcze, gałęzie i wtedy bardzo łatwo jest taką parasolkę zniszczyć.
1: Zatem jeżeli chodzi o odpowiednie ubranie do parku narodowego, to o czym zawsze musimy pamiętać, pakując nasz plecak, to by ono było dopasowane do warunków

0: pogodowych, które mają wystąpić, czyli po prostu do tego, czy planowane są opady, czy raczej będzie to słoneczna pogoda i na jakich częściach garderoby powinniśmy się skupić?
1: Butach, czapce, rękawiczkach, na kurtce, spodniach.
0: Tak, i to są te takie podstawowe elementy.
2: Pamiętajmy też o odpowiednim kolorze i o terenie, do którego wyruszamy. Czy będą to mokradła, czy góry, czy lasy, czy piaszczyste plaże.

śniegu, deszczu, chmur, wiatru, pałów. Departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradów, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo!

widzicie? Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

wsparcie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie.

0: Wyprawa do Parku Narodowego to cudowna dzika przygoda. Jednak może zdarzyć się tak, że pogoda uniemożliwi nam jego zwiedzanie i pokrzyżuje nam szyki. Czy na pewno pozostaje nam wówczas jednak tylko i wyłącznie siedzenie w pokoju i zastanawianie się nad tym, co nas omija? W jaki sposób możemy wykorzystać ten czas? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w poradniku młodego odkrywcy.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tylańskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Co można robić w Parku Narodowym w niepogodę? Ale ulewa. Co my będziemy teraz robić?
2: No tak, wszystkie nasze pomysły i plany i projekty runęły w gruzach. No rzeczywiście, co my teraz będziemy robić?
3: Ej, chłopaki, a co wy, z cukru jesteście? Raczej nie. Zakładamy kalosze, zakładamy płaszcze przeciwdeszczowe i idziemy na spacer.
1: Co? Na spacer? Ale przecież jest burza.
3: Nie, burza już, o zobacz, zobacz. Ta burzowa chmura przeszła dalej, no bo wiadomo, podczas burzy nie możemy spacerować, ale ta już sobie po...

0: poszła hen daleko i spokojnie możemy się wybrać.
1: Ale pada tak mocno.
2: No tak, rzeczywiście pada mocno, to nawet nie jest dobra aura na to, żeby iść i szukać salamandry, bo często jest tak, że kiedy pada deszcz, jesteśmy w Górskim Parku Narodowym, można tam spotkać salamandrę i w ogóle poczuć cudowny las, który jest zmoczony wodą i wtedy zupełnie inaczej on pachnie. No ale rzeczywiście teraz pada za mocno, nawet mocno wieje wiatr i widać, jak się gałęzie uginają, a jest jedna z bezpiecznych zasad, że nie wchodzimy do Parku Narodowego, kiedy mocno wieje wiatr.
0: Ale ja na ten spacer chciałam was zabrać do ośrodka muzealno-przyrodniczego. I ten pomysł chyba się wam podoba.
1: Tak, ale musimy zobaczyć, czy to daleko, ale nie ma zasięgu chyba w takiej burzy.
0: No tak, w telefonach zasięgu nie ma, jednak ja to sprawdziłam wcześniej i proszę bardzo, zaznaczyłam na naszej papierowej mapie.
2: Już oczami wyobraźni sięgam, jak stoję przy jakiejś wielkiej tablicy interaktywnej i zaczytuję się w owadach, w ich życiu. Ruszamy, to będzie naprawdę fajne i nie stracimy czasu, bo tak naprawdę będąc w takim ośrodku edukacyjnym, kiedy pada deszcz, czerpiemy inspirację, uczymy się, więcej będziemy wiedzieć. Zatem ruszajmy!
0: Tym bardziej, że jutro ma być piękna pogoda.
1: No to idziemy!
0: I jak wam się podobało?
1: Fajnie. Mnie bardzo zdziwiło to, że zauważyłam tak jakby tolw. No i też dowiedziałam się, że gil, czyli ten ptak, nie te gile w nosie, on nie je owadów.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: To rzeczywiście mnóstwo ciekawostek wyciągnąłeś z tej wycieczki.
2: Ja zauważyłem wielką ważkę, to znaczy nie taką naturalnie wielką, tylko w powiększeniu. I to było niesamowite, że mogłem zobaczyć jej skrzydła, jak są skonstruowane, jaką mają błonę w całej tej konstrukcji. To było inspirujące. Tego nie zauważyłbym w terenie, zwłaszcza gdy pada deszcz.
1: Tak jakbyśmy siedzieli przed jakimś komputerem lub ekranem, no to co by się robiło? No to byśmy ten czas spędzili tak nudnie, byśmy się niczego nie dowiedzieli.
0: A tak, nawet w niepogodę w Parku Narodowym można zdobywać informacje, wiedzę i nowe, ciekawe doświadczenia przyrodnicze. Wycieczka do ośrodka edukacyjnego była świetna, ale wiecie co, patrzę za okno i deszcz nadal pada.
2: O, mamy memory z Parku Narodowego, dzikie zwierzaki. Ulala.
1: Wow, żeglamy?
0: Słuchajcie, to jest świetny pomysł. Kiedy pogoda nie pozwala nam wyjść na szlak, to możemy sobie pograć. Ale co my tutaj mamy? Memory ze zwierzętami, które występują w tym Parku Narodowym, ale nie tylko ze zwierzętami, bo także z roślinami, czyli ha, możemy się jeszcze czegoś dodatkowo dowiedzieć.
2: Tu jest wilk, a tu jest lis.
0: Ale czekajcie, ja widzę, że tutaj więcej jeszcze rzeczy się znajduje oprócz tej gry. Mamy tutaj jeszcze karty. Mamy Piotrusia, ale świetnie. Ciekawa jestem, co będzie tym Piotrusiem. Pingwin? Dlaczego akurat pingwin?
1: Bo pingwiny nie występują w polskich parkach narodowych.
0: No tak, rzeczywiście. Ale super książka.
2: Kupiliśmy w Parku Narodowym album o zwierzętach, żeby dobrze przygotować się do ekspedycji. I taki deszczowy dzień i wieczór jest ku temu doskonały.
0: No to czekajcie, to nagle się okazuje, że mamy do wyboru mnóstwo opcji. Możemy poczytać książkę, pooglądać album, pograć. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego, na co będziemy mieli ochotę.
1: A może w coś się pobawimy?
0: W co na przykład?
2: Zaprojektujmy z kartonów dzikowóz.
0: Super pomysł! Jak taki dzikowóz może wyglądać?
1: Ja na pewno dam takie kilka pudełek, przykleję je taśmą, no i połączę je, żeby były tak razem, żeby były tam jakieś drzwiczki, no i na pewno takie małe siedzenia, w których będziemy

0: i siedzieć, no i chyba tylko to.
1: Do tego jeszcze zbudujemy terenową bazę, będziemy mieli sprzęt do obserwacji przyrody i możemy bawić się w służbę Parku Narodowego.
2: Taka zabawa z wyobraźnią jest naprawdę świetnym pomysłem. Ale możemy ten czas wykorzystać także na nasze sprawy związane z wyprawą.
0: Czyli na zaplanowane niewyprawy, na rysowanie jej. Możemy też uzupełnić swój dziennik ekspedycyjny albo zrobić porządek w zdjęciach.
1: Przeglądam właśnie teraz moją dziką księgę życia, czyli wszystkie zdjęcia zwierząt, które udało mi się udokumentować. Mam tutaj klucz lecących żurawi, są też gęsi, no i przepiękny zachód słońca. Tak więc moją dziką księgę życia, wszystko co dotyczy tego Parku Narodowego, zbieram do jednego folderu i porządkuję sprawy. To są zdjęcia rodzinne, tutaj zdjęcia przyrodnicze, tutaj z czasu wolnego, tak więc jest co robić.
0: Słońce się pokazało.
2: No proszę, a wydawało nam się, że ten czas będzie zupełnie stracony. Ha, nic bardziej mylnego.

wybuchać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale

0: Całkiem sporo powiedzieliśmy na temat tego, co robić, kiedy odwiedzimy park narodowy, a pogoda uniemożliwi nam jego zwiedzanie. Co jednak, jeśli podczas dzikiej wyprawy zacznie nagle padać? Jak powinniśmy się wówczas zachować? Czy burza na szlaku jest niebezpieczna? Ciekawe, co na ten temat wie nasza dzika radiowa ekipa.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy. Przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Pogoda na dziką wyprawę.
0: Gwałtowne burze, ulewne deszcze, wiatry nawet o małej sile, a także opady śniegu mogą być bardzo niebezpieczne. Jak wówczas zachować się podczas dzikiej wyprawy?
2: Burza? To jest dla nas komunikat, że zostajemy w bazie i nigdzie nie ruszamy. Wielki wiatr, który łamie...

0: mi gałęzie i drzewa. To jest znak, żeby zostać w bazie i nigdzie nie wyruszać. Ale odkrywanie parków narodowych, kiedy wieje delikatny wiatr i pada mały deszczyk, to jest cudowna przygoda, bo wtedy są przepiękne zapachy i można spotkać na przykład salamandrę.
1: No dobrze, ale co zrobić, kiedy w trakcie tej wyprawy nagle zmieni się pogoda?
2: Najlepiej pójść tą samą drogą, którą się przyszło, no i wrócić je do bazy.
1: A kiedy jest na przykład to burza, czy wówczas chronimy się pod drzewem?
2: Nie.
1: A dlaczego?
0: Bo drzewa przywołują pioruny i trzeba zadbać o własne zdrowie, żeby przypadkiem nie zostać porażonym przez piorun.
2: W bazie będzie bezpieczny niej.
1: Prawdą jest, że wszystko zależy, a na pewno bardzo dużo zależy od tego, jaką porą roku dany park narodowy zwiedzamy i wówczas jaka pogoda nas zastanie.
0: Tak. To, co jest ważne, żeby sprawdzić zawsze pogodę przed wyprawą i być na to przygotowanym przez dobry strój albo przez odpowiednią wyprawę, którą sobie zaplanujemy, bo nawet jeżeli zaplanowane są wielkie deszcze, to można sobie zorganizować wyprawę w niskie partie gór albo krótki szlak nad rzeką, nad morzem i wtedy też możemy cieszyć się, bo nawet widok nadchodzącej burzy, kiedy robi się takie zdjęcia, też wygląda pięknie, ale jesteśmy bezpieczni, bo jeszcze przed tym, jak się pojawi, już będziemy w domu albo w bazie.
1: Pakując również plecak, warto do niego zawsze włożyć coś przeciwdeszczowego. To też nas uchroni w razie, gdyby nagle pogoda się zmieniła.
2: Na przykład jak są zaplanowane deszcze, takie pół na pół albo duże, no i jest się w górskich parkach narodowych, no to ja bym szedł w te góry, no bo być może bym spotkał salamandrę lub jakąś inną jaszczurkę.
1: Tak, to jest też właśnie to, że te różne zmiany pogody są również możliwością spotkania różnych innych zwierząt, które podczas pięknej słonecznej aury po prostu nie występują i nie pokazują się nam.
0: Ale też zapach szlaku, zapach lasu, który jest deszczowym lasem, zupełnie inaczej można doświadczyć takiego parku narodowego i to jest cudowne. Tak więc nie zostawajmy w domu zawsze, kiedy tylko będzie padać. Owszem, jeżeli są wielkie deszcze, wielkie burze, wtedy dla własnego bezpieczeństwa zostańmy w domu, ale kiedy pada deszcz, dobrze się ubierzmy i ruszajmy w teren.
1: Ale ja słyszałam, że w Polsce coraz częściej pojawiają się także tornada. No i jak się wtedy zachować?
0: Wtedy warto nie wychodzić z domu, zostać rzeczywiście na miejscu i patrzeć, jak się sytuacja będzie rozwijać.
1: Wydaje mi się, że kiedy widzimy jakieś ostrzeżenia o zbliżającym się tornadzie, czy też trąbie powietrznej, albo co gorsza je widzimy, to po prostu trzeba jak najszybciej znaleźć miejsce dla nas bezpieczne. I takim miejscem może być na przykład ośrodek przyrodniczo-edukacyjny, bo tak mi się wydaje, że nawet jeżeli pogoda nie pozwala nam na to, byśmy poznawali dany park narodowy tak sami osobiście, to przecież możemy się dowiedzieć bardzo wielu cennych informacji na jego temat, na przykład udając się do muzeum czy takiego ośrodka.
0: To jest doskonały pomysł na to, co robić, kiedy naprawdę pada deszcz, a kiedy już jest tak bardzo niebezpiecznie, to wtedy trzeba czerpać inspirację od harcerzy, którzy w takich sytuacjach robią ewakuację.
2: A też niefajne jest, kiedy na przykład pojawi się trąba wodna.
1: Jaki z tego wniosek? Taki, że przed każdą wyprawą trzeba się przygotować, na przykład sprawdzając pogodę, która na danym terenie o danej porze roku występuje.
0: Nad morzem mogą też być sztormy i zobaczenie takiego sztormu z brzegu jest naprawdę też wielką przygodą i niespotykanym zjawiskiem, bo jak ktoś mieszka w mieście, a nad morzem poczuje sztorm, jaki jest wielki ten żywioł, wtedy zupełnie inny ma się szacunek do przyrody, a właśnie o ten szacunek chodzi. Pamiętajmy, pogoda to są żywioły, a żywioły to jest moc i warto być tutaj pokornym i zachować szacunek dla przyrody i zostać w domu wtedy, kiedy trzeba.
1: Powiedzieliśmy już całkiem sporo na temat trąb powietrznych.

0: wiatrznych, powiedzieliśmy sporo na temat deszczu, burzy, ale wiecie, czego jeszcze zabrakło w naszej opowieści? Nie powiedzieliśmy jeszcze nic, a nic na temat opadów śniegu. Jak się wówczas zachować? No bo przecież zimą również zwiedzamy parki narodowe.
1: Śnieg podziwiamy, bardzo lubimy, kiedy chrupie nam pod nogami, ale trzeba uważać i sprawdzić bardzo dobrze prognozę pogody, czy oby na pewno będzie to delikatny opad śniegu, czy będzie to burza śnieżna, gdzie można nawet stracić z oczu całą krainę i nawet szlak. Dlatego warto zostać w bazie i dobrze, kiedy odkrywamy górskie parki narodowe, bo tam najczęściej może być taka górska śnieżyca, to warto zobaczyć i wtedy stosować się do zasad obowiązujących w takich sytuacjach, czyli patrzeć, gdzie są tyczki i tyczka po tyczce wracać do bezpiecznego miejsca, czyli na przykład do schroniska.
0: Idąc, tak jak wspominał Franek, najlepiej drogą, którą do danego miejsca doszliśmy.
2: Albo też trzeba uważać, żeby nie było zaśniegacji, czyli żeby śnieg cię nie zaśniegował. A co o dobrym humorze trzeba pamiętać w każdą pogodę.

Za nami pierwsza godzina dzikich odkryć związanych z polskimi parkami narodowymi. Ale nie uciekajcie, nie wyłączajcie radia, to jeszcze nie koniec naszego spotkania. Zostańcie z nami, bo po godzinie 13 dalszy ciąg naszych dzikich, niezwykłych

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

Przed nami kolejna godzina wypełniona ciekawostkami i informacjami związanymi z polskimi parkami narodowymi. Wszystko to za sprawą audycji Hej Przygodo! Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.

0: Wybierając się na wyprawę do Parku Narodowego, musimy być przygotowani na wiele rzeczy. Zmieniającą się pogodę, czy też spotkanie z dzikimi zwierzętami. Jakie jeszcze miłe bądź nieprzyjemne sytuacje mogą nas spotkać podczas wizyty w Parku Narodowym? Te informacje znajdziecie w podcaście Poradnik Młodego Odkrywcy.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik Młodego Odkrywcy. Przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Co może nas zaskoczyć podczas wizyty w

0: wypalku na lodowym.
1: Takich zaskoczeń podczas wyprawy do Parku Narodowego może być całkiem sporo. Niektóre z nich mogą być bardzo przyjemne, ale niektóre mogą być straszne. Bardzo wiele zwierząt może nas spotkać. Może nas spotkać mnóstwo przygód.
2: Mogą nas spotkać jakieś przedmioty tajemnicze, jakieś tablice, informacje, coś namalowanego na drzewach, jakieś napisy. I jeszcze oprócz tego, że coś nas może spotkać, to jeszcze ktoś nas może spotkać.
1: Nie chciałabym tutaj psuć naszej fantastycznej atmosfery związanej z tymi niesamowitościami, które w parkach narodowych mogą na nas oczekiwać, ale może nas spotkać też jakieś nieszczęście, krzywda albo niezbyt przyjemna sytuacja.
2: Zwichnięta noga.
0: Niedźwiedź brunatny. Przecież są w górach, no i są mega silne i agresywne.
1: Może nas spotkać brak prowiantu i wody.
2: Może nas spotkać brak połączenia internetowego i zasięgu.
0: Może nas spotkać brak baterii w telefonie, to znaczy koniec świata dla nastolatków.
1: Rzeczywiście, takich sytuacji może być całkiem sporo, ale nie ma co się negatywnie nastawiać, bo przecież taka wyprawa do Parku Narodowego to, jak już powiedzieliśmy, super przygoda, więc po prostu warto wcześniej wszystko odpowiednio zaplanować i postarać się przewidzieć te niemiłe wydarzenia i wcześniej im zapobiec.
2: Są też miłe wydarzenia, bo pracownicy Parku Narodowego przygotowują zajęcia w terenie. I często jest tak, że informacje są rozwieszone, że takie zajęcia są, ale jakiś turysta przybywający do Parku Narodowego o tym nie wie. I nagle spotyka pracownika Parku Narodowego przy jakimś stole z jakimiś narzędziami do obserwacji przyrody. I to jest bardzo miłe spotkanie, bo często jest właśnie tak, że wtedy można podejść do pracownika, dowiedzieć się czegoś ciekawego, zrobić obserwacje botaniczne, geologiczne, zoologiczne, logiczne i niezapomniana przygoda trwa.
1: Kiedy wybieramy się do Parku Narodowego, to mam wrażenie, że takim naszym największym marzeniem jest spotkanie jakiegoś dzikiego mieszkańca danego regionu.
0: Ja bym cieszył się, gdybym spotkał zmierzch zakowatą. Nie pamiętam, czy to było na serio, czy w moim śnie kiedyś. Spotkałam zmierzch zakowatą pod moimi nogami.
1: No właśnie. I ty marzysz o spotkaniu z taką żmią zygzakowatą. Dla ciebie to byłoby fantastyczne, fascynujące, przygodowe, odkrywcze spotkanie, a dla kogoś innego byłoby to coś, czego nie przewidział i czego mógłby się ogromnie przestraszyć, bo na przykład boi się węży.
0: Żmia zygzakowata jest jadowita, więc dlatego łatwo się przestraszyć, ale to jest moje marzenie, więc... Ja bym z tego marzenia nie rezygnował i nadal patrzę, czy nie ma żadnej żmii zygzakowatej w parkach narodowych.
2: Patrzysz na ziemię, obserwujesz, czy gdzieś z boku wije się albo odpoczywa, ale też na naszym szlaku możemy spotkać pewnego rodzaju znaki na drzewie, czyli szlakowskazy. To świadczy o tym, że jesteśmy na dobrej drodze i takie znaki są miłe i dobrze, że je widzimy. Są też takie znaki, które pokazują, że tutaj nie można wejść, bo jest obszar ochrony ścisłej, teren tylko dla zwierząt. Aha, to jest dla nas informacja, że trzymamy się tylko wyznaczonego szlaku i tam nie wchodzimy. Takie rzeczy, takie przedmioty, tablice i malowidła na drzewach też możemy spotkać.
1: Takich zaskoczeń podczas dzikich wędrówek może być naprawdę mnóstwo. Zwierzęta, które przecież są mieszkańcami tych miejsc, nas zaskakują, ale my zaskakujemy również je.
2: Tak, bo w końcu jesteśmy w dzikim domu zwierząt. One tam są u siebie i mogą przechodzić właśnie z restauracji, z miejsca, gdzie jedzą, na nocleg. I w tym momencie nasze trasy się przecinają i to jest ten moment, kiedy możemy spotkać.
0: Gdy zwierzę idzie, to wtedy ono jakby idzie tak po takim skrzyżowaniu, czyli przechodzi przez klasę człowieka i sklęca, no i przechodzi w

0: szlakiem człowieka, a człowiek może pomyśleć, że fajne zwierzę pójdzie za nim. Zwierzę zbacza ze szlaku, człowiek też zbacza ze szlaku, idą jakąś nieznaną drogą, a w końcu na bagna. Zwierzę na przykład wchodzi do bagien, a człowiek nie może już wejść do bagien, bo tam jest błoto, tam jest brudno, tam są zalaski, więc człowiek nie może wejść, nawet gdyby chciał.
1: Wydaje mi się, że tutaj ten człowiek nie miał zbyt dobrych intencji z twojej opowieści, bo zszedł ze szlaku i to był już pierwszy błąd, który popełnił. Ale rzeczywiście, wydaje mi się, że to, co chciałeś powiedzieć, jest bardzo ważne, a mianowicie to, że tym zwierzakom, które mieszkają na terenach parków narodowych, nie możemy uprzykrzać życia. Nie powinniśmy ich śledzić, denerwować albo je złościć. Idziemy.
2: W parkach narodowych możemy też spotkać ludzi. Jeżeli idziemy i na przykład my jesteśmy odkrywczą rodziną, którą fascynuje przyroda, nagle widzimy, że ktoś na przykład też usiadł sobie na ławeczce, piknikuje, w sensie, że je kanapkę, i zachęcamy do takiego odważnego podchodzenia, bo czasami jest takie, że ktoś właśnie trwa w takiej wielkiej wyprawie po parkach narodowych i nowa znajomość, nowe kontakty, nowa rodzina, to jest coś cudownego, tak więc pozwólmy sobie też na miłe spotkanie z drugim człowiekiem, na opowieści i na budowanie relacji z odkrywcami parków narodowych.
1: Tym bardziej, że przecież kiedy mijamy się na szlaku, to co mówimy do siebie nawzajem?
0: Hej lub cześć. Dzień dobry się mówi najczęściej w górskich parkach narodowych lub po prostu w górach.
1: Warto zatem dobrze przygotować się przed taką wyprawą, bo dzięki temu nic nas nie będzie niemiło zaskakiwało, wręcz przeciwnie.
2: Wszystko, co nas zaskoczy, nas zauroczy.
0: A wimbołe, niezapomniana przygoda trwa.

0: Każdy, kto choć raz się zgubił, wie, jakie to niemiłe uczucie. Co zatem zrobić, gdy stracimy kontakt z naszą grupą podczas dzikiej wędrówki po Parku Narodowym? Ciekawe, co na ten temat wie nasza radiowa ekipa odkrywców.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom, poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Co zrobić, gdy zgubimy się w parku narodowym?
2: Kto chodzi na skróty, ten ma mokre buty. Takie motto usłyszałem od komendanta Straży Parku Narodowego, dokładnie Kampinoskiego, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak ludzie schodzą ze szlaku. Bo na przykład myślą sobie, że aha, ta ścieżka szybciej doprowadzi nas do parkingu, aha, ta ścieżka szybciej doprowadzi nas do domu i schodzą ze szlaku. I wtedy dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, kiedy w Parku Narodowym można się zgubić.
0: Tym bardziej, jeżeli wędrujemy zimą, jesienią czy też wczesną wiosną, kiedy zmrok szybko zapada i po pierwsze wtedy łamiemy zasady, no bo po zmroku po Parku Narodowym nie wolno się poruszać, a po drugie, tak jak wspomniałeś, stwarzamy niebezpieczną sytuację i dla nas, i dla dzikich mieszkańców tamtych terenów.
2: Jako odkrywcy parków narodowych w swoim sercu warto, żebyśmy mieli kodeks odkrywcy. A ten kodeks składa się z regulaminów parków narodowych, a wśród nich jest: nie schodzimy ze szlaku. No ale co się stanie, jeżeli zejdziemy? Bo na przykład podczas rozmowy z kolegą, z koleżanką, z rodziną nagle skręcimy w jakąś ścieżkę i byliśmy przekonani, że to miał być szlak. A jednak to nie jest szlak i droga się robi coraz węższa, aż w końcu się kończy. Co wtedy?
0: Albo na przykład, kiedy każdy eksploruje jakąś część danego szlaku i w swoim zamyśleniu, zapatrzeniu zorientuje się, że jest coś ciekawego, za tym właśnie podąży i nagle zorientuje się, że został sam.
1: Czasami się zamyślimy i będzie jakiś skręt, to można go nie zauważyć i pójść tam dalej, no i ktoś może wpaść na dzika lub na drzewo, a dzik się przez klafy i tego kogoś zagalopuje.
0: Rzeczywiście nie wolno schodzić ze szlaków. O tym jako odkrywcy doskonale wiemy. To jest zawsze bardzo niebezpieczne, ale takie zgubienie się może nastąpić nawet kiedy tym szlakiem się poruszamy, nie tylko kiedy z niego zbaczamy. Jak wówczas się zachować? Masz jakiś pomysł? Może warto krzyczeć? Halo, halo, tutaj jestem, hop, hop, ratunku!
1: Trzeba zadzwonić do służby parku narodowego.
0: A jaki to jest numer?
2: 112, bo wtedy przekierują Ciebie do Parku Narodowego.
0: No i wszystko super, pod warunkiem, że mamy zasięg w tym Parku Narodowym. A co, kiedy tego zasięgu nie ma?
2: Rzeczywiście, czasami jest tak, że możemy odejść od swoich rodziców i wystarczy raz, naprawdę, to tak kontrolnie zawołać: mamo, tato, halo, nie krzycząc w panice. Raz kontrolnie można zawołać, ale jeżeli nikt nas nie usłyszy, nikt nie odpowie, no to wtedy przede wszystkim trzeba zachować spokój i zrobić kolejne dwie, trzy rzeczy.
0: Chciałabym zatrzymać się przy kwestii tego nawoływania w lesie. No bo po pierwsze,

0: pierwsze, przeszkadzamy dzikim mieszkańcom, którzy tam są, a po drugie, możemy wpaść w pułapkę pewnego psotnika w takich właśnie miejscach. A psotnik ten nazywa się halo, alo, alo.
1: Echo.
0: Otóż to.
2: Po pierwsze, jeżeli jesteśmy naprawdę w takiej sytuacji, jeden sygnał głosowy nie jest przeszkadzaniem. Chodzenie, krzyczenie, zaglądanie, błądzenie, to robi o wiele większe zamieszanie i bardziej stresuje zwierzęta nasza obecność i nasze ślady niż tylko jedno zawołanie. Bo jedno zawołanie to jest tak jak trzask gałęzi. Kiedy na przykład drzewo stare się łamie, padają gałęzie, prawda? To jest takie naturalne. Zwierzę, kiedy raz zawołamy, naprawdę ono to zarejestruje, ale przyjmie. Co innego, kiedy cały czas krzyczymy, to jest błąd. Ale kiedy po takim jednym sygnale nie ma odpowiedzi naszych bliskich, no to wtedy już należy podjąć inne kroki.
0: Czyli raz wołamy, dając tym samym sygnał, w którym miejscu jesteśmy, próbujemy zadzwonić po pomoc, jeżeli mamy taką możliwość. Co jeszcze możemy zrobić, gdy okazuje się, że udało nam się dodzwonić? Jakie informacje powinniśmy przekazać komuś, kto chce wysłać po nas pomoc?
1: Na pewno musimy powiedzieć, że jesteśmy w tym parku narodowym. Trzeba też powiedzieć, jak mamy na imię. Ile mamy lat? No to wtedy mogą wysłać służbę parku narodowego i helikopter przyleci i będzie patrzeć, ale pamiętajcie, to nie jest atrakcja turystyczna, tylko akcja ratunkowa.
0: Ten helikopter to z pewnością będzie potrzebny, jeżeli niestety przy okazji coś nam się stało albo zapada zmrok i rzeczywiście ta pomoc jest bardzo, bardzo potrzebna.
2: I dotyczy to akcji w górach, bo kiedy jest to nizinny park narodowy, to czasami wystarczy samochód Straży Parku Narodowego.
0: Myślę, że jeszcze możemy bardziej pomóc Straży Parku Narodowego w tym, aby mieli łatwiejszą możliwość zlokalizowania naszego miejsca. Kiedyś o takim sposobie słyszałam, tylko co to było takiego, pamiętacie?
2: Słupki działów leśnych. Takie betonowe, wystające z ziemi, które można znaleźć i wtedy podać numer tych słupków Straży Parku i wtedy oni kontaktują się z leśniczym, wiedzą dokładnie, w jakim miejscu jesteś.
0: Aha! I to też jest coś, o czym warto wiedzieć, warto pamiętać, bo dzięki temu szybciej pomoc do nas dotrze, a nam spadnie ten przysłowiowy kamień z serca, że się zgubiliśmy na nieznanym nam terenie.
2: Czasami to może być taki naturalny wielki głaz, który jest znany w Parku Narodowym, ale też tutaj wychodzi uważność odkrywcy. Przecież zaplanowaliśmy naszą wyprawę. Wiedzieliśmy, jakim szlakiem, jakiego koloru idziemy. Wiedzieliśmy, że zmierzamy do jakiegoś ważnego miejsca, na przykład głazu polodowcowego. Szliśmy do wieży widokowej, tak więc już dookreślamy. Byliśmy w Parku Narodowym, na zielonym szlaku. Szliśmy na wieżę widokową, a w tej drodze właśnie się zgubiłem. I nie mogę znaleźć drogi powrotnej. Taka informacja dla służby Parku Narodowego jest wystarczająca, żeby już można było podjąć taką akcję.
0: Tak sobie pomyślałam, że to, co powiedziałeś, jest także podkreśleniem faktu, że kiedy planujemy taką wyprawę, to planujemy właśnie ekspedycję, a nie spacerek, w którym to planowaniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie danego zespołu.
1: Choć tego wam nie życzę, to wiecie, co zrobić, gdy się zgubicie w parku narodowym. Bezpiecznych wypraw.

0: Ciekawa jestem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy można odwiedzić polskie parki narodowe na odległość? Nasza radiowa ekipa odkrywców postanowiła to sprawdzić.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie.
2: Czy można odwiedzić park narodowy na odległość?
1: Ile do najbliższego parku narodowego, bo chciałbym iść piechotą?
3: No, bardzo dobrze się składa, bo Warszawa graniczy z Kampinoskim Parkiem Narodowym, tak więc masz go pod nosem.
1: A ile tam się idzie? Bo chyba nie da pójść się.
0: I ja już to sprawdziłam. Do Kampinowskiego Parku Narodowego można byłoby dojść wprost z siedziby Polskiego Radia Dzieciom, ponieważ to jest około 25 kilometrów. Wiesz, ile czasu by ci to zajęło?
1: Nie wiem.
0: To ja już śpieszę z tą odpowiedzią. Na piechotę taka droga zajęłaby nam około 4 godzin.
3: Dobra, to drugie pytanie. Ile mamy kilometrów do najdalszego parku narodowego z siedziby Polskiego Radia?
0: Nie mam pojęcia. Jaki to może być park? Może od tego zacznijmy nasze ustalanie.
1: To może być Woliński Park Narodowy, bo jechaliśmy tam ponad 8 godzin.
3: Odległość to 660 kilometrów.
0: No dobrze, i teraz właśnie ktoś, kto nas słucha, utwierdza się w przekonaniu, że skoro te parki narodowe są tak daleko od siedziby Polskiego Radia Dzieciom i nam udaje się do nich jechać, to może odległość
3: nie stanowi przeszkody, bo można poznawać park narodowy na

0: wiele sposobów. Na przykład jeżeli teraz chcielibyśmy się przenieść do Wolińskiego Parku Narodowego, chociaż mamy tak daleko, wystarczyłoby teraz właśnie włączyć internet, wejść na stronę internetową Parku Narodowego i zobaczyć, czy przypadkiem teraz nie ma jakiegoś bardzo fajnego filmu, który został stworzony o Parku Narodowym, gdzie jest opowieść o Bieliku.
1: Idąc tym tropem, okazuje się, że Park Narodowy można poznać, nie wybierając się tam w ogóle. Rzeczywiście tak jest?
2: Tak, tak jest, ale też nie zapominajmy o ciemnych stronach internetu, jakimi są fake newsy.
0: Tak, to bardzo ważne, bo czasami pojawiają się takie informacje, które są niezgodne z prawdą i one mogą trochę zrobić zamieszania, ale na stronie internetowej Parku Narodowego myślę, że są wiarygodne informacje dotyczące jak Park Narodowy powstał, jakie chronione są zwierzęta, jakie przestrzenie, czyli krajobrazy i myślę, że tam jest źródło bardzo fajnych informacji i na przykład jeżeli ktoś jest chory, leży w łóżku i chciałby być w tym czasie nad morzem w Parku Narodowym, może skorzystać z takich nowoczesnych form informacji.
1: Tak, chociaż oczywiście bardzo ważnym jest to, co powiedział Franek, bo internet daje mnóstwo możliwości, ale może być również miejscem, które stwarza różne zagrożenia. Dlatego korzystajmy z sieci tylko w towarzystwie osób dorosłych, ponieważ to osoby dorosłe, rodzice, dziadkowie, nauczyciele zawsze wskażą nam te strony i te miejsca, gdzie te informacje będą wiarygodne, sprawdzone i dzięki którym zdobędziemy wiedzę o danym parku narodowym, a nie nauczymy się jakichś bzdur. Zawsze bardzo dobrym źródłem informacji i wiedzy są oczywiście książki ekspertów, czyli ludzi, którzy się znają na polskich parkach narodowych i poprzez swoje doświadczenie oraz rozmowy z innymi odkrywcami chcą bardzo chętnie się z nami podzielić tym, czego się dowiedzieli.
0: W Parku Narodowym pracuje też służba Parku Narodowego i tam są geolodzy, botanicy, zoolodzy, którzy przygotowują różnego rodzaju prezentacje, filmy, podcasty, przygotowują audycje, przygotowują wszystkie materiały, żebyśmy mogli poznawać Park Narodowy na odległość.
2: Tak samo jak nasze podcasty.
0: I nasze programy na żywo z Parku Narodowego.
1: Zarówno nasze podcasty, poradnik młodego odkrywcy, jak i nasze dzikie poranki z polskich parków narodowych i wiele, wiele innych ciekawostek związanych z polską przyrodą możecie odnaleźć w naszym serwisie specjalnym parkinarodowe.polskieradio.pl.
0: I to jest niesamowite poznawanie parków narodowych na odległość i tak naprawdę jest to wielkie przygotowanie. I nawet jeżeli nie wyruszymy do danego parku narodowego w danym miesiącu, to słuchając tych wszystkich materiałów, słuchając specjalistów czy naszych programów, tworzymy sobie bazę wiedzy i wtedy o wiele łatwiej będzie nam już wyruszyć do tego parku narodowego w przyszłości.
1: Ale to też nie jest tak, że tylko musimy ekspertów słuchać, bo przecież dużo młodych odkrywców, a także i rodzin odkrywców chce się chętnie z nami podzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą. Tylko warto oczywiście sprawdzić, jak powiedział Franek, czy to nie są jakieś fake newsy albo jacyś ludzie, którzy po prostu chcą nas naciągnąć na oglądanie reklam, a nie podzielić się cennymi, przyrodniczymi informacjami. Ale wszystkie te wiadomości zawsze możemy zweryfikować, czyli sprawdzić ich wiarygodność właśnie chociażby ze stroną danego parku narodowego.
2: Jak słyszycie, odległość nie jest przeszkodą w poznawaniu polskich parków narodowych.

Kolejne dzikie spotkanie już za tydzień, punktualnie o godzinie 12 w audycji Hej Przygodo. Zapraszam serdecznie wszystkich dzikich odkrywców, tych małych i tych dużych. Do usłyszenia, Marta.

0: albo nie.
1: Odkrywcy polskich parków narodowych to ja, to ty, to my!

0: nasza Maksyma.
1: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
3: Dobre.
2: A jak?
0: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego pumę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
3: Gdy był ze mnie mały wieprz.
2: Czego stękasz?
3: Wzruszyć się nie można.
2: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanie ciężko było znieść.
3: Mówią o mnie, że mcham, a jam subtelny gość. Przykre, że

0: czy mnie ktoś wciąż zatykał?
1: No! Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
0: Och, co za wstyd!
1: Tak, było mu wstyd!
0: Cały świat aż mi zbrzy!
1: Po nocach też był!
0: Och, wcale mnie powala! Pusta Bengala! Może byś mnie powstrzymał?
1: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: lata. I jeszcze raz.
1: Nie, nie, no.
2: No nie jeszcze sami. Tych bisów, co?
0: Weź. Ale dopiero podłapaliśmy feeling.
3: Niech nie dosyć.
4: A, przybyło no, cię chyba ze 200 kilo.
3: A ja jestem buziakiem.
0: Nie już się nie ma.
4: Ej, weź, kupiło. Nie zaczynam. Ja zaczynam.
0: Proszę,
4: tak,
0: prosi
4: nie,
0: o piosenkę.
4: Tak,
0: i już się nie ma.
3: Spanuje od tych
5: wariatów. Autopromocja.
6: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
5: Autopromocja.
7: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
8: Zapraszam Was na opowieści ludów Półwyspu Iberyjskiego. Światło i perły. W pewnym portugalskim mieście mieszkała piękna Luciola. Była żoną żeglarza, który często wypływał w podróż na długie miesiące. Luciola co wieczór stawiała wtedy zapaloną latarnię w oknie, aby światło wskazywało jej ukochanemu mężowi drogę do domu. Pewnego razu statek żeglarza długo nie przybijał do macierzystego portu. Luciola czekała wiele miesięcy. Niestety na próżno. Mijały lata, a jej mąż nie wracał. Dzieci Lucioli dorosły i najstarszy syn, tak jak kiedyś ojciec, również został żeglarzem. Matka dała mu na imię Lucjusz, czyli światełko, mając nadzieję, że blask zaklęty w tym imieniu sprawi, że syn nigdy nie zginie wśród morskich burz,

i zawsze odnajdzie drogę do domu. Córka Lucioli miała na imię Margarita, czyli perła, i była delikatna i cicha. Rodzeństwo bardzo

grała piaskiem, śpiewając przy tym jakieś magiczne słowa. Pewnego dnia w sąsiedztwie zamieszkały dwie nieznajome kobiety. Matka Beatris i jej córka, zezowata brzydula Cecylia. Przyjechały z daleka i nikt o nich nic nie wiedział. Beatris zachowywała się wobec wszystkich przymilnie, z wielką ciekawością przysłuchiwała się wszystkim plotkom i wypytywała o każdego mieszkańca. Nie przepadali za nią więc ludzie i podejrzewali o nieszczerość. Luciola jednak starała się być dla niej miła, jak do wszystkich, bo z natury była serdeczna i pełna wiary w dobre intencje innych. Nieraz też gościła Beatris z córką u siebie w domu, kiedy jej syn był na morzu. Lucjusz często wypływał na dalekie wyprawy po towar dla handlarzy. Podczas jednego z rejsów zawinął do portu w odległym zamorskim kraju. Władał nim potężny i bogaty król. Był młodym, mądrym i szlachetnym, a do tego urodziwym władcą, którego uwielbiali poddani. Mimo to cierpiał z powodu wielkiego smutku. Nic nie było w stanie go przegonić, ani pokój i dobrobyt państwa, ani miłość ludu, ani skarbiec pełen najwspanialszych klejnotów. Młody król był człowiekiem ciekawym świata, to też gdy tylko jakiś statek zawijał do jego portu, zapraszał żeglarzy na swój dwór i z wielką uwagą słuchał opowieści o ich podróżach. Zaprosił więc również Lucjusza z jego towarzyszami i zadawał mnóstwo pytań o ich ojczyznę. W pewnym momencie zauważył medalion na szyi Lucjusza, na którym był miniaturowy portret Margarity. Król nie mógł wprost oderwać oczu od cudnej dziewczyny. Kogóż to podobiznę masz, panie, na medalionie? Zapytał w końcu Lucjusza. To moja siostra, Margarita, odpowiedział żeglarz. Król poprosił go, aby opowiedział mu o swojej rodzinie i słuchał z wielką uwagą, ale kiedy poprosił o podarowanie mu medalionu, usłyszał stanowczą odmowę. Rozumiem, że w dalekich podróżach nie chcesz się rozstawać z portretem ukochanej siostry. Przepraszam, że ośmieliłem się o to poprosić, ale uroda Margarity napełniła moje serce nieznanym dotąd szczęściem. Zechciej przekazać jej ode mnie ten oto podarek, powiedział młody władca i podał Lucjuszowi kryształowe zwierciadełko w oprawie z masy perłowej oraz swój miniaturowy portret. Młodzieniec obiecał, że przekaże siostrze prezenty i pożegnał się z królem. Kiedy wrócił do rodzinnego portu, czekały na niego niestety smutne wieści. Jego matka Luciola ciężko zachorowała i tylko pragnienie ujrzenia syna trzymało ją jeszcze przy życiu. Zaledwie więc Lucjusz zjawił się u jej łoża i ujął ją za rękę, pobłogosławiła go i umarła. Rozpacz, ból i smutek ogarnęły rodzeństwo. Ale czas goi wszelkie rany i po wielu miesiącach żałoby nadszedł dzień, kiedy Lucjusz znowu ujął gitarę, a Margarita, nucąc piosenkę, zaczęła czesać swoje długie jedwabiste włosy rzeźbionym grzebieniem, który został jej po matce. Aż tu nagle, co to? Z ciemnych pukli dziewczyny jak deszcz sypią się pięknie opalizujące drogocenne perły. Oto w pełni objawiła się tajemnicza właściwość grzebienia. Odtąd Margarita co wieczór wyczesywała całe stosy pereł, z tęsknotą myśląc o matce. Śmierć Lucioli sprawiła, że Lucjusz zupełnie zapomniał o podarkach króla dla siostry. Mijały miesiące i w końcu znowu wyruszył w kolejny rejs. I tym razem dotarł do królestwa za morzami. I kiedy już przybył do portu i wybierał się odwiedzić młodego władcę, przypomniał sobie o jego podarkach dla Margarity. Przekazałeś moje pozdrowienie i upominki swojej siostrze? Już od progu zapytał król. Lucjusz opowiedział mu wtedy szczerze o śmierci matki i wielkim strapieniu, jakie zupełnie zaćmiło jego pamięć. Młody władca nie winił go wcale, rozumiejąc tragedię i bardzo współczując, choć poczuł ukłucie smutku w sercu na wieść, że piękna Margarita wciąż o nim nie wie, a on już zdążył ją pokochać całym sercem. Uścisnął Lucjusza i rzekł: kazałem uszyć oto suknię dla twojej siostry. To suknia w kolorze mojej tęsknoty. Przekaż ją razem ze zwierciadłem i moim portretem. Proszę, tym razem pamiętaj.
Lucjusz obiecał, że nie zawiedzie i niebawem

wyruszył w drogę powrotną do swojego portu. Gdy jednak przybył do miasta, okazało się, że panuje tam zaraza. Margarita zachorowała i brat spędził przy jej łożu wiele dni i nocy, spodziewając się najgorszego, bo straszna choroba zbierała co dzień swoje śmiertelne żniwo w całej okolicy. Cóż to była za radość, gdy pewnego dnia rumieniec wrócił na śliczną twarzyczkę Margarity. Alarm został odwołany i w każdym domu weselono się, że morowe powietrze opuściło miasto. Lucjusz znowu musiał wyruszyć w rejs i tym razem przybił po wielu dniach żeglugi do bogatego portu młodego króla. Dopiero wtedy przypomniał sobie, że nie przekazał siostrze podarków władcy, tylko schował je wszystkie do skrzyni w rodzinnym domu. Opowiedział jednak i tym razem szczerze o strasznej zarazie, chorobie Margarity i o jej cudownym wyzdrowieniu. I tym razem król przyjął jego wytłumaczenie ze zrozumieniem, choć i z wielkim smutkiem. Kiedy żeglarze załadowali towar i przygotowani już byli do wypłynięcia w powrotny rejs, król wręczył Lucjuszowi przepiękną suknię, mieniącą się barwami morza i rozgwieżdżonego nieba, i tak powiedział, patrząc mu uważnie w oczy. Oto suknia w kolorze mojej miłości do Margarity. W jej barwie zaklęty jest zachwyt nad pięknem jej oczu, łzy tęsknoty i ciche wołanie mojego serca. Przyrzeknij mi na swój honor, że wręczysz siostrze wszystkie moje podarki i powiesz jej, jak bardzo ją pokochałem. Lucjusz obiecał tym razem nie zawieść młodego króla. Wkrótce powrócił do domu i tym razem zastał tam niespodziankę, ale radosną. Czekał na niego serdeczny, dawno niewidziany przyjaciel. Opowieściom i zwierzeniom nie było końca. Przesiedzieli przy winie i dźwiękach gitary wiele nocy, a czas mijał szybko. I oto Lucjusz znowu musiał wyruszyć w rejs. Statek mknął pod pełnymi żaglami, a on z przerażeniem przypomniał sobie o sukni w kolorze miłości od młodego króla i o wszystkich innych jego podarkach, które schował do drewnianej skrzyni w domu i zupełnie o nich nie pamiętał. Ledwie przybił do portu władcy, już czekali na niego posłańcy i powiedli go przed jego oblicze. Panie, moja siostra jest zachwycona twoimi podarunkami, skłamał ze strachu Lucjusz. Kazała przekazać ci te piękne perły. To mówiąc sięgnął do woreczka, w którym miał perły, które co wieczór Margarita wyczesywała ze swoich włosów cudownym grzebieniem matki. Ale o zgrozo! Zamiast pereł jego ręka natrafiła na morski piasek i kilka połamanych muszli. Jesteś kłamcą, krzyknął rozgniewany król. Straże, strącić go do lochu. Pozostaniesz w nim tak długo, aż nie spotkam twojej siostry. Mijały dni i miesiące, a Lucjusz nie wracał. Margarita czekała z utęsknieniem i tak jak niegdyś matka co wieczór stawiała na oknie zapaloną lampę. Samotnie rozczesywała włosy, a pereł przybywało z każdym dniem, mimo że obdarowała nimi już wszystkich przyjaciół, sąsiadów i wszystkich biedaków w całym mieście. I pewnego dnia zabrakło jej miejsca, aby chować perły, więc zajrzała do drewnianej skrzyni w komnacie brata. I wtedy znalazła tam wszystkie podarki młodego króla i jego miniaturowy portret. Przymierzyła obie przepiękne suknie i uważnie przyjrzała się twarzy pięknego młodzieńca na portrecie i nagle poczuła przypływ tak ogromnej tęsknoty, że aż jej serce zadrżało. Spojrzała w kryształowe zwierciadło, a wtedy zamiast swojego oblicza zobaczyła twarz z portretu. Piękny młodzieniec o mądrych, smutnych oczach, w koronie i bogatych szatach. Patrzył jej w oczy i mówił: przybądź z zamorza, piękna Margarito. Kocham cię, a moje serce umiera z tęsknoty. Zostań moją żoną. Ach, westchnęła dziewczyna. Przepełnił ją bezmiar uczucia, którego dotąd nie znała. I ona pokochała nieznajomego króla z zamorza. Spojrzała po raz drugi w zwierciadło i wyszeptała: przybędę. Ale trudno się samej pannie wybrać w tak daleką podróż.
Poprosiła więc

0: Beatrice i jej córkę Cecylię, aby jej towarzyszyły. Kobieta zażądała dwóch skrzyń pereł, a Margarita obdarowała ją trzema, bo była bardzo hojna.
1: Chciałabym jeszcze te suknie dla Cecylki, powiedziała chytrze Beatrice, kiedy wyczuła dobre serce dziewczyny. Ale ona stanowczo jej odmówiła. To podarunek od mojego ukochanego, tylko ja ją mogę nosić. Jednak aby wynagrodzić to, dała im jeszcze jedną szkatułę pereł. Chciwość jednak tak zaślepiła Beatrice, że uknuła podstępny plan. Gdy statek, którym razem wypłynęły, był już na pełnym morzu, wcieliła go w życie. Margarita stała właśnie na pokładzie i oparta o wantę podtrzymującą maszt, patrzyła na delfiny z pluskiem przepływające w lazurowej wodzie. Beatrix wraz ze swoją zezowatą córką zakradła się niepostrzeżenie. Wiatr łopoczący w żaglach zagłuszył ich kroki, a one zbliżyły się do nieszczęsnej dziewczyny i w oka mgnieniu wypchnęły ją za burtę w morską głębinę. Zatarły ręce z radości i zaraz pobiegły do kajuty, aby przejrzeć wszystkie skarby Margarity, które teraz mogły sobie przywłaszczyć. Skrzynie pereł, kryształowe zwierciadło, piękne suknie od króla i przede wszystkim czarodziejski grzebyk Lucioli.
2: Załóż szybciutko te suknie miłości, córeczko, w niej na pewno oczarujesz króla i wkrótce zostaniesz królową, ponaglała Beatrix Cecylię.
0: Tymczasem Margarita z trudem utrzymywała się na morskich falach, patrząc w rozpaczy, jak odpływa jej statek. Nagle podpłynęła do niej wielka ryba i jednym haustem połknęła ją. Biedna Margarita. Szczęście zdawało się być tak blisko, a teraz nic już jej nie uratuje z brzucha potwora. Okręt z Beatrice i Cecylią przy pomyślnych wiatrach szybko zbliżał się do portu króla i wkrótce przybił do brzegu. Nikczemna kobieta wraz ze swoją zezowatą córką kazała od razu prowadzić się na dwór władcy. Tam przedstawiła Cecylię jako Margaritę.
3: To nie może być prawda, zawołał zdziwiony król, ale żeby mieć pewność, zażądał, aby dziewczyna założyła suknię miłości, którą podarował Margaricie.
0: Pewna swego Cecylia przywdziała piękną suknię, ale wtedy stała się rzecz okropna. Suknia z przędzy mieniącej się jak wschody i zachody słońca, utkana z najtkliwszych uczuć, nagle zmatowiała, zszarzała niczym stara, zakurzona pajęczyna. Beatrix próbowała ratować sytuację, trajkocząc o perłach sypiących się z włosów i wcisnęła córce do ręki cudowny grzebień Lucioli. Lecz za każdym pociągnięciem z nędznych kłaczków Cecylii spadały na posadzkę nie perły, tylko ropuchy i grudki błota. Wtedy kobieta przypadła do skrzyni z perłami.
1: Oto dar dla ciebie, panie, to wszystko wyczesała moja Cecylia ze swoich włosów. Popatrz tylko, bełkotała, unosząc ciężkie wieko, ale oczom wszystkich zebranych ukazał się tylko piasek i połamane muszle.
0: Kiedy zobaczyły to podstępne oszustki, wrzasnęły i rzuciły się do ucieczki, ale straże zastąpiły im drogę i na rozkaz króla wtrącono je do lochu. Tymczasem Margarita nie przestawała szlochać z rozpaczy w brzuchu wielkiej ryby. Jej słone łzy zaczęły piec wnętrzności potwora i targnął nim taki dotkliwy ból, że wnet wypłynął na brzeg i wypluł nieszczęsną dziewczynę, po czym z ulgą zanurzył się znowu w głębinę. Margaritą zaopiekowali się dobrzy rybacy, którzy znaleźli ją ledwo żywą na plaży. Kiedy doszła do siebie, poprosiła, aby zaprowadzono ją do pałacu władcy. W końcu stanęła przed królem, a jemu wystarczyło jedno spojrzenie, aby rozpoznać ukochaną z miniaturowego portretu na medalionie żeglarza Lucjusza. Wtedy Margarita przywdziała suknię barwy miłości i jej serce zadrżało, kiedy spojrzała w piękne, mądre oczy młodzieńca, którego znała z portretu, jaki znalazła w skrzyni brata. Witaj, moja wytęskniona, król wyciągnął do niej ręce. Czy zgodzisz się zostać moją żoną? Dziewczyna oblała się rumieńcem i wyszeptała tak. I w tej chwili marzenie obojga spełniło się nareszcie. Król niezwłocznie uwolnił Lucjusza i wybaczył.

0: wybaczył mu jego wszystkie zaniedbania. Obdarował go też pięknym żaglowcem, a on, pomny nauczki, postanowił, że już zawsze będzie dotrzymywać obietnic. Król i królowa kochali się i byli szczęśliwi. Margarita co wieczór siadywała przed kryształowym zwierciadłem i wyczesywała perły z włosów czarodziejskim grzebieniem matki. I wszystkie rozdawała poddanym, więc w całym królestwie nikt odtąd już nigdy nie cierpiał biedy.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Poznałem pewnego lwa, co zdania zaczynał od ja. Zachwycał się głównie sam sobą. Czy inni też czasem tak robią?
2: Ja zrobię to szybko i sprawnie, ja powiem to bardziej zabawnie. Ja kupię to taniej dwa razy, ja znajdę to również bez

0: miota. Woka złości się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nabłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim

Nie opuścimy żabek dwóch. Będziemy im pomagać. Gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa.

stuknę szczotką tu i tam. A jak zechcę, rocka gram. Każdy problem mam za pestkę, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem! Bo ja jestem.

0: właśnie. Wymyśl nam jakąś nową zabawę.
1: Ja już mam dobrą zabawę przy naprawianiu komputera, który zepsuliście. Bawcie się grzecznie sami.
2: No tak. Nigdy się nie chce z nami bawić.
0: Stale jest zajęty, nie ma czasu. My ci dorośli to są bardzo dziwni.
2: Wiesz, Misiu, jak my będziemy dorośli, to wszystko zrobimy inaczej.
0: A może lepiej nigdy nie bądźmy dorośli?

Halo? Halo, słychać mnie? Słychać? O, słychać mnie? O, ale piszcie, ale piszcie. Słuchajcie, przyszedłem coś zaśpiewać. Chciałem coś zaśpiewać, ale się wstydzę sam. Możecie zaśpiewać ze mną? Tak? Fajnie. Uwaga, 1, 2, 3.

0: Kto mnie zje?
1: Mej soczystości nie oprze się nikt. Zatańczmy razem, ananas i ty.
0: Kto jest najlepszy?
2: Ananas!

pupami, uwaga! I w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w tył, i w tył, i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w przód, i w tył, i wszystkie rączki w górę! Uwaga! Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery i w lewo, i

0: Szulcie.
1: Autopromocja.
2: Nudzi mi się.
3: Nie mogę zasnąć.
2: Mogę się jeszcze pobawić?
4: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
3: A kto z nami czyta?
2: Ja.
3: Ja.
4: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie. Marta Kawalec.
1: Autopromocja.

Aha.

ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew, wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale,

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe ante.

0: tyrani, nie bardzo wyrafinowani, którzy nie wiadomo czemu zeszli z drzew. Oto urodzony pan, co we krwi ma królewski stan. Wiatr historii dmie mu w żagle ze wszech stron. Skłoń się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu, kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To

0: cały świat pada mu dziś do stóp.
1: Radio dzieciom.

0: nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna.

gdy rysuję kota w butach. Kredki bardzo cieszą się, lubią wchodzić w świat fantazji, kolorami bawić mnie. Kiedy siadam z pustą

0: promocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli
5: drzwi pracowni otwieramy.
4: Do tajemnic zapraszamy.
5: Ale do jakiej pracowni?
4: Do naszej wspólnej, czyli
5: już rozumiem, wrota do współpracowni.
4: Takiej, w której wszystko razem.
5: Zgadnij, co wymyślą dziś
4: Adaś Smok
5: i Michaś Miś.
4: Przy zabawkach ich znajdziemy?
5: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
4: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
5: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
4: Zapozują przed obrazem.
5: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
4: Kiedyś będę ogniem chuchać.
5: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
4: Michaś będzie podróżnikiem.
5: Ale tylko razem z tobą.
4: Obudzimy echo krzykiem.
5: Aha, by lawinę mieć nad głową.
4: Wszystko razem, czyli wspólnie.
5: My się dzisiaj postaramy...
4: Coś konkretnie, czy ogólnie?
5: Razem program.

0: Skaczmy razem.
1: Jak miło, że jesteś. Jakoś dawno nie odwiedzałeś naszej współpracowni, to znaczy tajnej bazy na strychu.
2: Wiesz, bo miałem ważny powód.
1: Wiem, Adasiu. Byłeś chory, a z chorobą nie ma żartów.
2: Dokładnie tak, ale już choroba odeszła, bo pan lekarz przepędził katar na cztery wiatry.
1: Czyli już nie kichasz? Nie smarkasz i oczy ci nie łzawią?
2: Nie tylko. Pan lekarz powiedział, że raczej już nie zarażam.
1: A czym zarażałeś?
2: No tym katarem.
1: A, czyli wszystko z tobą już jest dobrze?
2: No nie zupełnie. Pan lekarz, który mnie leczył, powiedział, że po chorobie jestem tym, no...
1: Kim jesteś?
2: Jestem, no tym, jest... O, rekonwalescentem.
1: Słucham? Kim? Reko co?
2: Rekonwalescentem.
1: Czyli?
2: Kimś takim, kim trzeba się opiekować.
1: I tobą się trzeba teraz opiekować, tak?
2: Tak, bo katar mnie bardzo osłabił. Nie mam już tej samej siły, co przed chorobą.
1: Ojej!
2: No, mówię ci, wolniej biegam, bliżej i niżej skaczę.
1: Ojej!
2: No, mówię ci, dużo upłynie czasu, zanim dojdę do siebie.
1: A jak będziesz dochodził?
2: No na pewno nie sam. Ktoś musi dochodzić ze mną.
1: Aha, ktoś musi dochodzić z tobą do tych pełnych sił.
2: Mhm.
1: Ale kto?
2: No nie wiem, pan lekarz już mnie nie odwiedza. Wojtek jest zajęty, a do Martyny przyjechała kuzynka. I jedyny, który mi pozostał...
1: To kto, Adasiu?
2: To ty, Michasiu.
1: Ja?
2: Mhm.
1: A co ja niby miałbym robić?
2: No zwyczajnie, dochodzić ze mną do pełni sił.
1: Do pełni sił, ale ja nie wiem, co to znaczy.
2: Myślę, że będziesz się mną musiał opiekować jak...
1: Jak?
2: No...
1: No dokończ.
2: No jak lekarz.
1: Ja?
2: Mhm.
1: Miałbym być twoim lekarzem?
2: No tak, i to osobistym.
1: A wiesz? Podoba mi się ten pomysł. Osobistym lekarzem. Czekaj, zaraz wracam.

0: No i Michaś nie wraca. Wiedziałem, że nie sprosta zadaniu. Miał zostać moim lekarzem osobistym, ale się wycofał. Bo leczenie smoków, a potem jeszcze pilnowanie, by dochodzili do pełni sił, przerosło możliwości Michasia.
1: Dlaczego rekonwalescent chodzi po bazie, zamiast leżeć w łóżku?
0: Michasiu, dlaczego założyłeś białą koszulkę? I jeżeli się nie mylę, to koszulka Leszka. Wyglądasz, jakbyś w niej tonął.
1: Bo to taki udawany lekarski fartuch.
0: Ale jak to lekarski fartuch?
1: Prosiłeś, żebym został twoim lekarzem, tak? No. Bo lekarz, co cię leczył, opuścił cię, tak?
0: Opuścił, tak. Ale ja tylko chciałem, żeby ktoś się mną fachowo zaopiekował po ciężkiej chorobie.
1: No właśnie, jasne. Dlatego ja się tobą fachowo zaopiekuję, jak mało kto. Będę pewniejszy w tym opiekowaniu się tobą, gdy będę sobie wyobrażał sobie, że jestem lekarzem.
0: Ale ty nie jesteś prawdziwym lekarzem.
1: Słucham? Jak to? A co to jest?
0: Nie mam pojęcia. A co to jest?
1: To jest, Adasiu, stetoskop.
0: Stetoskop? A co to takiego?
1: No, to coś, co noszą wszyscy lekarze, no. To, o, tym czymś to się wysłuchuje choroby w ludziach.
0: Ale ja przecież jestem smokiem.
1: No, w smokach też. I w misiach. I ten stetoskop jest prawdziwy.
0: Naprawdę?
1: Bo ja go pożyczyłem od... Znaczy, nie mogę powiedzieć, bo Ania nic o tym nie wie, że go od niej pożyczyłem. Teraz cię zbadam.
0: Ale ja już byłem badany przez prawdziwego lekarza.
1: Ale nie byłeś badany jako rekonwalescent.
0: A tak, to prawda.
1: Oddychaj. Nie oddychaj. Nie oddychaj. Nie oddychaj. To może jednak oddychaj.
0: Ty!

0: Dziękuję. Już nie chcę więcej być przez ciebie badany.
1: Czyli nie chcesz moich specjalnych lekarstw, które by sprawiły, że szybciej byś podchodził do siebie?
0: Nie, lekarstwa bywają obrzydliwe.
1: Ale chyba nie takie.
0: Przecież to są cukierki czekoladowe, kukułki, rysy, krówki.
1: Bo to wszystko są lekarstwa na dobre samopoczucie.
0: I jesteś tego pewny, Michasiu?
1: Pewnie, spróbuj. Ty się przekonasz. No, no nie stój tak. Poczęstuj się lekarstwem doktora Michasia. Zacznij jako mój pacjent ze mną współpracować.
0: No chyba, że tak. Jako twój pacjent będę współpracował bardzo chętnie.
1: Czekaj, ja też spróbuję ci dobrać lekarstwa.
0: No, ale to ja jestem pacjentem.
1: Rekonwalescentem jesteś. Tak.

0: Świetnie współpracowałeś, Adasiu. Prawie wszystkie lekarstwa zjadłeś. Lepiej się czujesz?
1: No, czy ja wiem, Michasiu?
0: Nie Michasiu, tylko doktorze Michale.
1: Przepraszam, doktorze Michale, ale trochę się zasłodziłem.
0: Ale czy czujesz się silniejszy?
1: Nie, czuję się słodszy i marzę o gorzkiej herbacie z mięty.
0: To niestety są powikłania po chorobie. Ale jak jutro rano wstaniesz z łóżka, to powitasz Dzień Dziecka z uśmiechem i nowymi siłami do zabawy.
1: Co? To jutro już Dzień Dziecka?
0: Aha.
1: Ojej, przez tę chorobę zupełnie o nim zapomniałem. Może jutro znów zaczniemy używać naszego podsłuchiwacza, bo teraz zobacz, biedny stoi w kącie,
0: no tak,
1: i nikt się nim nie interesuje.
0: Bo niespodziewanie zachorowałeś. I to było ważniejsze od wszystkich naszych akcji we współpracowni i od podsłuch w ogóle.
1: Cicho, cicho. Czy to nie są drzwi od pokoju Wojtka?
0: Aha, tak mi się wydaje. Podejmij podsłuchiwacz.
1: Nie mogę, przecież ja jestem rekonwalescentem.
0: A, no tak, zapomniałem, dobra, to ja wezmę. Zaraz. A dlaczego teraz ty się nad nim pochylasz?
1: Bo chcę usłyszeć, co tam się dzieje.
0: Przecież sam powiedziałeś, że jesteś chory jesteś.
1: A co, rekonwalescent nie może sobie trochę podsłuchać?
0: Jako twój osobisty lekarz pozwalam ci na odrobinę podsłuchania.
1: To dziękuję.
0: Ale potem masz mi wszystko opowiedzieć o tym, co usłyszałeś.
1: No pewnie, podzielę się z tobą każdym usłyszanym słowem.
2: Słyszałem, że Adaś się przeziębił. Czy doktor Nowak pomógł? Podobno był u was.
3: No, był. Jest świetny i naprawdę zna się na smoczych dolegliwościach jak mało kto.
2: To fantastyczne.
3: A tylko szkoda, że nie znam nikogo takiego drugiego.
2: A po co ci drugi doktor Nowak?
3: No, żeby się zajął moim przypadkiem.
2: A co ci jest?
3: Wiesz, Leszku, mam podejrzenie, że z moim wyrostkiem robaczkowym jest coś nie tak.
2: Poważnie?
3: Tak, chyba będę musiał się z nim pożegnać.
2: A gdzie cię boli?
3: Au, tu.
2: Na szczęście wyrostek robaczkowy jest

0: Z drugiej strony.
1: Tak? Aha, no to i tak będę musiał zrobić badania.
0: A od jak dawna cię boli?
1: Od wczoraj.
0: To może nie wyrostek, tylko to wszystko po wczorajszym grillu i po wszystkich tłustych potrawach.
1: Tak myślisz?
0: No, mam coś, co ci pomoże. Spróbuj.
1: O!

0: teraz się dziel, Adasiu.
1: Słucham? Jak to mam się dzielić?
0: No nie jak, tylko czym? Informacjami. Doktor Michał pozwolił ci podsłuchiwać, mimo że jesteś rekonwalescentem, więc musisz mi teraz wszystko opowiedzieć.
1: Ja wolę powiedzieć Misiowi Michasiowi, a nie doktorowi Michałowi.
0: Ale Miś nie zaopiekuje się tobą tak dobrze jak doktor Michał.
1: Nawet gdy jest to ta sama osoba?
0: A tak jest?
1: No wystarczy pomyśleć, Michasiu, no.
0: Poczekaj. Zaraz to zrobię.
1: I jak?
0: Otóż więc... pomyślałem i chyba masz rację.
1: Ach, to dobrze. A poza tym jutro, w Dzień Dziecka, to wolałbym się bawić ze swoim najlepszym kolegą współpracownikiem niż z jakimś doktorem Michałem, który leczy cukierkami.
0: Ale musisz przyznać, że moje lekarstwa były bardzo smaczne.
1: No tak, ale do tej pory myślę o gorzkiej herbacie.
0: To przestań myśleć, tylko opowiadaj, co słyszałeś.
1: A no właśnie, tak. Oj, mówię ci, Michasiu, oj, mówię. Jakie okropne rzeczy słyszałem.
0: No to mówisz, no to mów.
1: Wojtek musi się pożegnać z wyrostkiem robaczkowym, który jest z drugiej strony.
0: A co jest z pierwszej strony?
1: Tam jest coś, co go boli po tłustych potrawach z grilla.
0: To musi być Wojtka brzuszek. Zawsze jak się zbierze za dużo kiełbasek z grilla czy tamtych innych takich pieczonych innych mięsek, to brzuszek boli. Przejdzie mu to. Mówi ci to doktor Michał.
1: Przestań z tym doktorem.

0: Chorym. No ustaliliśmy, że znów jesteś misiem Michasiem, prawda?
1: Tak, przepraszam. No,
0: też myślę, że mu przejdzie. Bardziej się niepokoję o jego wyrostek robaczkowy.
1: Aha, i że będziesz się musiał z nim pożegnać, tak?
0: No właśnie, i nic z tego nie rozumiem. Przecież Michasiu, no nikt do nas ostatnio nie przyjeżdżał.
1: A o czym ty mówisz?
0: Nie rozumiesz?
1: Nie.
0: Jak ktoś do ciebie przyjeżdża, na przykład w gości...
1: No to rozumiem.
0: To potem odjeżdża, prawda?
1: Aha.
0: I wtedy się z nim żegnasz.
1: Aha. To trudna sprawa. Zadzwonię do dziadka Ignacego i zapytam go o ten wyrostek, czy tego wyrostka.
0: No, zapytaj.
1: Dzwonimy.
0: Dzwonimy.

0: To na razie, dziadku. Tak, tak. Jak będziemy mieli chwilę z Adasiem, to na pewno wpadniemy. Nie, dziadku, dzisiaj nie, bo jesteśmy bardzo zajęci.
1: Michasiu, to może jutro wpadniemy do dziadka Ignacego. Jak już się wyhasamy w dniu dziecka, to na podwieczorek z wypiekami twojego dziadka chętnie bym wpadł.
0: Dziadku, to może jutro byśmy... Dobrze, to pa, dziadku. Oczywiście, że pozdrowia Adasia. Pa, pa.
1: Dlaczego nie powiedziałeś, że wpadniemy do niego na podwieczorek?
0: Bo jutro to jutro, a dziś mamy co innego do roboty.
1: Tak, a co takiego?
0: Adasiu, czy mieszka z wami jakiś chłopak?
1: Z kim?
0: No z Wojtkiem i z tobą.
1: Nie, nikt z nami nie mieszka.
0: To dziwne. Przed chwilą dowiedziałem się od dziadka, kim jest Wyrostek.
1: I czego się dowiedziałeś?
0: Że to taki niegrzeczny chłopak, któremu wydaje się, że jest już dorosły.
1: Kolega Bartek, mój kolega z podwórka, kiedyś postanowił, że zostanie szybko dorosłym, ale mu nie wyszło.
0: A dlaczego? Coś przeskrobał?
1: Nie, Bartek jest bardzo grzeczny. Tylko wiesz co, nie dał rady się ubrać w garnitur swojego taty.
0: Aha, no to co?
1: A to, że zniknął w nim, jak ty zniknąłeś w koszulce Leszka, gdy udawałeś lekarza.
0: Tam nie mówmy już o tym... Ale na pewno nikt u was ostatnio nie przebywał?
1: Niech pomyślę. To znaczy była. Wczoraj Martyna. O. Zobaczyć, jak się czuje. I też przyszła Daria oddać dwa krzesła.
0: O, jak to krzesła?
1: Miała jakąś imprezę i jej krzeseł zabrakło.
0: Nie. To musi być chłopak. Martyna czy Daria to się nie liczą.
1: A co ty masz do Darii i Martyny?
0: No nic do nich nie mam. Ale według dziadka Ignacego to Wyrostek jest zawsze chłopakiem. Zawsze. Tak mi się wydaje.
1: Tu nie.

0: Nie, żadnego chłopaka u nas ostatnio nie było.
1: Czyli Wojtek nie ma okazji, by z wyrostkiem się pożegnać.
0: A może ten wyrostek to nowy starzysta Daniel?
1: O, aha. Nie, on już jest dorosły i mówią o nim ciepłe kluchy, a nie robaczkowy.
0: Michasiu.
1: No?
0: Robaczkowy.
1: No co?
0: Robaczkowy, no chyba wpadłem na właściwy trop.
1: To brawo, Adasiu.
0: Michasiu, wychodzimy?
1: Ale.
0: Szybko.
1: Ale.

0: pewnie wy nie wiecie.
1: Adasiu, a dokąd my idziemy?
2: Zobaczyć wyrostek i to nie byle jaki.
1: To ten chłopak, ten wyrostek jest w parku?
2: To nie chłopak.
1: A co? To smok?
2: Smok to coś większego niż wyrostek. To wyrost.
1: O czym ty mówisz, Adasiu?
2: Zaraz zobaczysz. Cały czas nie rozumiem, po co Wojtek ma się z tym żegnać.
1: No, może dlatego, że...
2: Wiem. Przenoszą go gdzieś. Albo coś takiego, no.
1: Adasiu, mówisz samymi zagadkami. Kogo mają przenosić?
2: Mrówki, Michasiu. Mrówki? Teraz dopiero zdałem sobie sprawę, że to miejsce, w którym mrówki z naszego parku mieszkają, wygląda jakby wyrosło z podziemi.
1: Nie, no jak wyrosło, to nie wyrostek, tylko wyroślak. A tak w ogóle to inaczej się nazywa.
2: Ale mrówek jest w nim naprawdę dużo, a mrówki to przecież robaczki.
1: No tak.
2: O, jesteśmy, to tu.
1: Adasiu, u mrówek to się nazywa mrowisko.
2: Mrowisko? Jesteś pewny? To nie jest wyrostek robaczkowy?
1: No, pewnie, że jestem pewny, bo dziadek Ignacy się zna na przyrodzie jak mało kto, prawda?
2: To wiem, ale nie wiem, z czym się Wojtek chce żegnać, co ma robaczki w nazwie, no.
1: Robaczkowy i jest wyrostkiem. Adasiu?
2: Tak?
1: Czy ty widzisz to, co ja?

0: Jakoś nie widzę.
1: To podejdź do mnie i popatrz na ten liść, na który ja się patrzę.
0: Ale gdzie?
1: O tu, na liściu. Zobacz, coś jakby z tego liścia wyrastało i się ruszało.
0: Zobacz, Michasiu, z listka wyrósł ruszający się wyrostek.
1: Ale czy on jest robaczkowy? To tego nie wiem.
0: Zobacz, ten wyrostek jakby pękał i coś z niego wychodzi.
1: Aha, jak kurczaczek z jajka.
0: Michasiu, to nie kurczaczek, to motyl.
1: Zobacz, a teraz poleciał.
0: Hej, motylku, nie leć, poczekaj.
1: Ale na co ten motylek ma czekać?
0: No jak to, Michasiu, żeby Wojtek się z nim pożegnał.
1: Motylku, zaczekaj, motylku.

0: Wojtku poleciał.
1: Ale pożegnaliśmy go za ciebie.
2: Kogo pożegnaliście?
0: Wyrostek robaczkowy, no. Z którym chciałeś się pożegnać.
1: I okazało się, że ten wyrostek to motylek.
0: Piękny w dodatku i bardzo kolorowy.
1: No, warto z kimś takim się żegnać, gdy ten w świat odlatuje.
0: A ja wcześniej myślałem, że wyrostek robaczkowy to mrowisko.
1: A ja, że to niegrzeczny chłopak.
0: Ale na szczęście rozwiązaliśmy tajemnicę wyrostka robaczkowego.
1: Tak jest.
2: Czyżby?
0: Cześć, Leszku!
1: Pożegnaliśmy wyrostek robaczkowy za Wojtka.
3: Brawo! To panowie jesteście lekarzami. A jakiej specjalności, jeżeli wolno spytać?
0: Wyrostkowo-robaczkowej specjalności.
3: Słyszałem o pediatrze, co leczy dzieci. O okuliście leczącym oczy.
2: O laryngologu, czyli lekarzu od uszu, czy kardiologu, co dba o zdrowe serce.
3: Ale specjalista wyrostkowo-robaczkowy? Pierwsze słyszę.
1: No to my jesteśmy pierwsi i już się z tym wyrostkiem pożegnaliśmy.
3: Wydaje mi się, że Wojtek jeszcze się ze swoim wyrostkiem nie pożegnał.
0: Naprawdę?
3: I życzę mu, żeby nigdy tego nie musiał robić.
2: W przeciwnym razie musiałbym spotkać się z lekarzem od operacji, zwanym chirurgiem.
1: Ojej.
0: Operacja chirurgiczna to brzmi całkiem groźnie.
1: No.
2: Każda taka operacja to poważna sprawa, nawet operacja wyrostka.
1: Ale jak to operacja wyrostka?
3: Tak, tak. Cały czas Wojtek ma go w sobie i lepiej niech tak zostanie.
0: Naprawdę? Masz go, Wojtku, w sobie, ten wyrostek?
1: W środku?
2: To część mojego organizmu.
3: Co więcej, każdy ma taką część. Jest mało istotna dla funkcjonowania organizmu, ale bywa, że czasami się popsuje.
2: I wtedy trzeba się z nią pożegnać.
1: A gdzie się z nią żegnamy?
3: Najczęściej w szpitalu.
1: O nie. Nie chcę o tym słyszeć.
2: A o kolacji chcesz posłuchać? Dziś naleśniki.
1: Aha, chcę słuchać o naleśnikach z serem.
0: A ja z dżemem.
2: A ja ze szpinakiem.
3: A ja na ostro, po meksykańsku.
2: Naleśnikowa drużyno, zapraszam wszystkich do kuchni.
0: Hurra!
1: Naleśniki!
2: I jak wszyscy mi pomogą, to szybciej zjemy kolację.
1: Słyszałeś, Adasiu? Będziemy współpracować z Leszkiem i Wojtkiem.
0: Tylko ciekawe, czy oni umieją współpracować.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli...
7: Drzwi pracowni otwieramy...
8: Do tajemnic zapraszamy.
7: Ale do jakiej pracowni?
8: Do naszej wspólnej, czyli...
7: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
8: Takiej, w której wszystko razem.
7: Zgadnij, co wymyślą dziś?
8: Adaś Smok
7: i Michaś Miś.
8: Przy zabawkach ich znajdziemy?
7: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
8: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
7: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
8: Zapozują przed obrazem.
7: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
8: Kiedyś będę ogniem chuchać.
7: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
8: Michaś będzie podróżnikiem.
7: Ale tylko razem z tobą.
8: Obudzimy echo krzykiem.
7: Aha, by lawinę mieć nad głową.
8: Wszystko razem, czyli wspólnie.
7: My się dzisiaj postaramy...
8: Coś konkretnie, czy ogólnie?
7: Razem program zaczynamy.
9: Smutne masz oczy, ale się nie masz.

0: A ty, Michasiu, będziesz umiał układać rymowane zagadki?
1: No, pewnie, że tak, nieraz układałem.
0: Nie przypominam sobie.
1: Czyli to prawda, co mówi Wojtek, że masz krótką pamięć.
0: Ja mam krótką pamięć?
1: Tak.
0: Dobrze, zmierzymy się w takim razie.
1: Ja wiem, ile mierzę. Mam prawie metr.
0: Nie o takim mierzeniu chodzi.
1: To dobrze, bo tak naprawdę to nie wiem, ile to jest ten metr. Wiem tylko, gdzie mam swoją kreskę, jak stanę pod ścianą.
0: Jak to? A po co ty stajesz pod ścianą?
1: No, żeby Leszek mógł zrobić na niej kreskę, tuż nad moją głową.
0: No, ale po co on to robi?
1: No, żebyśmy obaj wiedzieli, jaki jestem wysoki. Ile mierzę wzrostu.
0: No właśnie, ja nie chcę mierzyć twojego wzrostu, tylko chcę się z tobą zmierzyć.
1: Ale na co chcesz się zmierzyć?
0: Ojejku, Michasiu, no na zagadki. I to takie rymowane.
1: Na zagadki? Mhm. No proszę bardzo.
0: No to zadaj mi jakąś.
1: A może być bajkowa?
0: Może być, może. Na bajkach znam się jak mało kto.
1: I na chwaleniu się chyba, co?
0: Dobra, no. Zadaj mi zagadkę.
1: Dobra. Ich siedmiu, ona jedna, a domek był malutki.
0: Jejku.
1: Dziewczynka to królewna, oni to krasnoludki.
0: Ojejku.
1: Do końca tej historii wiodła zawiła ścieżka. Aha. Czy znasz imię królewny?
0: Kto?
1: Miała na imię... Aha, miałem nie mówić. To zgaduj.
0: Czyli to była królewna?
1: Tak. No, Śnieżka. Ojej, wygadałem się.
0: I tak wiedziałem, o kogo chodzi w zagadce.
1: No, skoro tak, to nic się nie stało. To teraz twoja kolej.
0: Słucham? Na co kolej?
1: No, na zadanie przez ciebie zagadki.
0: Teraz?
1: No teraz.
0: Ale ja jeszcze żadnej nie wymyśliłem dzisiaj.
1: No to może być jakaś zagadka z wczoraj.
0: Z wczoraj?
1: No.
0: To nie mogę sobie żadnej przypomnieć.
1: Mhm.
0: Michasiu, słyszałeś?
1: Tak, to słyszałem, ale nie słyszałem twojej zagadki.
0: I zagadka może poczekać.
1: A co nie może?
0: To, co słyszeliśmy.
1: No, coś słyszałem.
0: Bo to jest ta tajemnicza szuruburu.
1: A to nie była ta zagadka?
0: Nie.
1: Szuruburu. Co to szuruburu?
0: Weź podsłuchiwacz i schodzimy na dół.
1: Dobra.

0: Michasiu, ściągnij to wiadro z głowy. No, słyszysz, co do ciebie mówię?
1: Ostatni raz nosiłem podsłuchiwać na akcję.
0: A co? Co, ja mam go nosić?
1: Tak.
0: Przecież to ty zrobiłeś go z wiadra pani sprzątaczki.
1: Chyba razem go zrobiliśmy, co?
0: Ja go tylko pomalowałem, a to ty na nim napisałeś literkę P jak podsłuchiwacz.
1: I dlatego ja mam zawsze nosić to wiadro?
0: No wiesz, to ty ten podsłuchiwacz stworzyłeś, że tak powiem.
1: Coś kręcisz.
0: Ja?
1: Ja do tego wiadra jestem za mały. Ono jest w sam raz dla ciebie.
0: Dlaczego dla mnie?
1: Bo jesteś na tyle duży, że wiadro możesz nieść, a nie ciągnąć po ziemi jak ja.
0: Wystarczy, że będziesz niósł je wyżej, wtedy nie będziesz ciągnąć.
1: Wiesz, jak wtedy łapki bolą? Dlatego założyłem wiadro na głowę.
0: I co, wtedy nie bolały?
1: No nie bolały, ale przez to nic nie widziałem.
0: Wojtek ma specjalne krople do oczu, ponoć bardzo skuteczne.
1: Wiesz co, sam sobie używaj kropli Wojtka.
0: Ja nie mogę, bo pan doktor przepisał je Wojtkowi, a nie mnie.
1: To dlaczego mnie chcesz częstować kroplami Wojtka?
0: Czy ja coś takiego powiedziałem?
1: No, tak mi się trochę zdawało, no. To co, weźmiesz ode mnie ten podsłuchiwacz?
0: Słucham? Dlaczego?
1: Bo pomożesz w ten sposób swojemu koledze ze współpracowni. Przecież chyba cały czas w niej współpracujemy, co?
0: No oczywiście.
1: No właśnie. Najpierw podsłuchiwacz niosłem na głowie ja, a teraz twoja kolej.
0: Ale ja na głowę go nie wsadzę. Co to, to nie.
1: Ty nie musisz go wsadzać na głowę. Wystarczy, że go chwycisz łapką, proszę.
0: Ale po co mam go chwytać?
1: Bo jak ja chwytam go w łapkę, to mi się po podłodze ciągnie wiadro.
0: Poczekaj, Michasiu. Nie ma potrzeby, bym od ciebie podsłuchiwacz odbierał.
1: Czyli nie chcesz współpracować?
0: Nie o to chodzi. Jesteśmy już na miejscu, pod pokojem Wojtka.
1: Widzę przecież.
0: No to na co czekasz, Michasiu? Przystaw podsłuchiwacz do drzwi.
1: No dobrze, już podchodzę i przytykam. Przecież się nie rozdwoję. Ani troje, ani czworo czy pięcioro.
0: Przystawiaj.
1: No, przystawiam.

0: No, znam cię tyle lat, a nie wiedziałem, że potrafisz grać w szachy.
1: Wielu rzeczy o mnie jeszcze nie wiesz.
0: Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że w końcu znalazłem kogoś, z kim będę mógł sobie w szachy pograć.
1: Myślę, że jestem zdecydowanie gorszym szachistą od komputera.
0: Bo jesteś żywy, nie jesteś maszyną. Możemy wspólnie pograć, pogadać, przekąsić.
1: Leszku, zanim zaczniemy grę, to przypomnij mi, jak porusza się koń szachowy po szachownicy.
0: Jego ruch ma kształt litery L. Mhm. I jako jedyny może przeskakiwać inne figury.
1: Aha, no tak, masz rację. To co, zaczynają twoje, bo grasz białymi, tak?
0: Zgadza się.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie, Leszku.
0: Tak?
1: A ja tym hetmanem to mogę iść tak po skosie?
0: Jak najbardziej.
1: No dobrze. To ja tak.
0: Jesteś pewny?
1: Zdecydowanie, no. Chyba czuję, że wracam do formy szachowej sprzed wielu lat.
0: No owszem, może i wracasz, ale bardzo powoli.
1: Dlaczego tak mówisz?
0: Bo tę rozgrywkę zaraz skończymy.
1: Ej, nie bądź taki pewny.
0: Tak?
1: W podstawówce chodziłem na zajęcia kółka szachowego.
0: To gratuluję ci trenera.
1: Dziękuję.
0: A teraz uważaj. Szach.
1: Ale to co ja mam teraz zrobić?
0: Najlepiej wymyśl coś, mistrzu.
1: No, wymyśl, no ale jestem zupełnie zablokowany, no, żeby nie powiedzieć oblężony. To może tak.
0: Szach i mat.
1: Ja się tak nie bawię, no zapędziłeś mnie w kozi róg, no.
0: Nie przesadzasz trochę.
1: Nic a nic. I już za chwilę pogrążę się w rozpaczy.
0: Zaraz ci coś na tę rozpacz przyniosę. Może być sernik?
1: No nie odmówię.
0: O!
1: Co?
0: Czy ty wiesz, że nasza szachowa rozgrywka miała dwóch kibiców?
1: A zdziwiłbym się, gdyby ich nie miała.
0: Bardzo proszę, sernik krakowski z rodzynkami.
1: Wygląda znakomicie. Mm.

0: Nie bawię się z tobą, Michasiu, i rozwiązuję naszą współpracownię.
1: Dlaczego?
0: Bo Leszek Wojtkowi zrobił jakiś szachermacher. O.
1: To nie był szachermacher, tylko szachamata.
0: Słucham?
1: No w ogóle to mi się zrobiło przykro, wiesz?
0: Przestań. No tak, masz rację, Michasiu, już przestań. No odwołuję to, co powiedziałem.
1: Naprawdę?
0: No, zamiast tracić takiego kolegę jak ty, lepiej poprosić go o pomoc.
1: A w czym miałbym ci pomóc?
0: No, słyszałeś, co powiedział Wojtek? Że nie tylko Leszek robi z nim szachamata, ale także zapędza go w kozi róg.
1: No tak, z rogami to nie ma żartów. Ale to koci róg czy kozi?
0: Co ty, Michasiu, przecież koty nie mają rogów.
1: No tak, to musi chodzić o kozę.
0: No i musimy sprawdzić, czy taki kozi róg może być dla Wojtka niebezpieczny.
1: To w ogóle musimy sprawdzić, co to takiego jest i gdzie taki kozi róg można znaleźć, żeby uchronić przed nim Wojtka.
0: No, ba, tylko gdzie?
1: Będę musiał poważnie porozmawiać z Leszkiem.
0: O czym?
1: No jak to o czym? Żeby nie robił przykrości Wojtkowi. To bardzo nieładnie z jego strony, że tak z Wojtkiem postąpił.
0: No, masz rację. Żeby zapędzić kogoś w kozi róg, to bardzo, bardzo, bardzo brzydko ze strony Leszka.
1: Muszę się z tobą zgodzić, Adasiu. To było podłe.
0: Nie sądziłem, że Leszek może być aż taki zły.
1: Wiesz co? Gdyby był piłkarzem, to dostałby ode mnie wielką czerwoną kartkę.
0: O, właśnie. A gdyby był hokeistą, to siedziałby na ławce kar.
1: Hokeiści muszą siedzieć za karę na ławce? Jak w szkole?
0: No pewnie. Siedziałby za karę przez 3 tygodnie bez jedzenia i picia.
1: No to... To mimo, że jest moim opiekunem, to... To masz rację, Adasiu. Należy mu się ciężka kara.
0: Wiem. Przez cały rok będzie bez serników, jabłeczników, makowców i bez.
1: No, dwa razy mówiłeś, że bez tych ciast.
0: No, bo myślałem o bezach.
1: Ja to nawet kazałbym za karę Leszkowi chodzić w zimowej czapce.
0: W zimowej czapce teraz?
1: Mm-hmm. I to w czapce z pomponem przez całe lato.
0: Ale w tej twojej zielonej w zygzaki. Ojejku, jaka ta czapka brzydka.
1: Nie podoba ci się? To moja ulubiona czapka.
0: A przepraszam, nie wiedziałem. A ja dołożyłbym do tej czapki jeszcze szalik, rękawiczki i tak przez całe lato.
1: Ale to by była właściwa kara za to, gdzie Wojtka zapędził.
0: Masz rację, Michasiu, bo zapędzenie jest czymś bardzo, bardzo brzydkim.

0: Adasiu?
1: Tak?
0: Dlaczego od paru minut patrzysz na ścianę?
1: Nie na ścianę, tylko na róg.
0: A nie mów, że zobaczyłeś w naszej bazie na strychu kozi róg.
1: No nie, nie kozi, a zwykły róg. Ścienny.
0: A mówisz o kącie pokoju, to znaczy z strychu, ale on nie jest kozi, tylko pajęczy róg.
1: Mówisz o tej pajęczynie pod sufitem?
0: Mhm. O, patrz, w drugim kącie rogu też mieszka pająk.
1: Ciekawe, co w takim razie można znaleźć w rogu kozim?
0: Mam pomysł, poczekaj. O, proszę.
1: Co? Znalazłeś książkę o kozim rogu?
0: Nie, to książka o koziołku Matołku.
1: Ale ty masz głowę, Michasiu, no tak. Koziołek Matołek miał mnóstwo przygód.
0: To jedna z moich ulubionych opowieści.
1: To może miał też jedną przygodę z takim kozim rogiem.
0: Przejrzyjmy tę książkę.
1: Mhm.
0: I nic.
1: Aha, nie ma nic.
0: I to nie to.
1: To też nie to. Dalej, dalej.
0: Też nie to.
1: Dalej, Michasiu. I zatrzymaj.
0: No, jesteśmy na stronie z kozim rogiem?
1: Tak, zresztą na każdej stronie jest kozi róg.
0: Chyba nie rozumiem.
1: Michasiu, przecież koziołek Matołek nosi rogi, prawda?
0: No wiadomo. Koziołki mają rogi takie jak byki, czyli jelenie. Czyli niepotrzebnie szukamy rogu, który się nosi na głowie, tylko takiego, w który się zapędza.
1: Zaraz, zaraz, Michasiu. Chyba już wiem, jak się zapędza w kozi róg. O, to chyba to, czego szukamy.
0: Przecież to ta część opowieści o koziołku Matołku, w której Matołek uderzył złą czarownicę w brzuch rogami i ta wpadła do wody.
1: I uratował w ten sposób troje dzieci. A popatrz tutaj.
0: O!
1: Tu już nikogo nie uratował, ale zobacz, jak wystawił rogi, żeby nimi uderzyć, widzisz? Jak wystawił?
0: Ale to było wtedy, jak Matołek pomylił w nocy samochód ze smokiem.
1: Dokładnie. Ktoś ten samochód zapędził na róg koziołka Matołka.
0: Myślisz, że to zrobił Leszek?
1: Nie, raczej pan Kornel Makuszyński, bo to on napisał tę książkę.

0: sprawdźmy jeszcze raz dokładnie, uważnie.
1: Bardzo uważnie.
0: Jeszcze raz.
1: Może jeszcze jest gdzieś jakaś opowieść.
0: Przewracamy.
1: Jest zapędzanie w kozi róg.
0: O, tu?
1: Nie, tu nie ma.
0: Dobra.

koziołeczek ruszył w drogę. Wtem się natknął na stonogę, zadrżał z trwogi, no i w nogi.

ciasteczka do miasteczka. Koziołeczek mknie raz, dwa, trzy, nagle staje, nagle patrzy. Chustka wisi na parkanie, koziołeczek wtedy w nogi. I znów dostał w domu lanie, bo

0: A po co my idziemy do dziadka Ignacego?
1: Po stary materac.
0: A po co nam ten stary materac?
1: To nie dla nas, tylko dla Wojtka.
0: Aha.
1: Musimy go ochronić przed zapędzeniem w kozi róg, bo tam czeka na niego koziołek Matołek.
0: Czeka Matołek z wystawionymi rogami?
1: Dokładnie. Jak Wojtek będzie nosił taki materac przed sobą, to koziołek Matołek nie zrobi mu krzywdy.
0: A myślisz, że będzie chciał nosić taki materac?
1: Wiesz, Michasiu, on nie ma innego wyjścia. Jak nie będzie chciał, to materac przywiążemy do Wojtka sznurkiem.
0: Nie żartuj, Adasiu.
1: Nie spodziewałem się tego po Leszku. Przecież to niedawno byli kolegami.
0: Ale czekaj. No, jak będzie wyglądał Wojtek z materacem na sobie?
1: No ciężko mu będzie, ale zdrowie jest ważniejsze.
0: No tak. A nie lepiej byłoby go owinąć w koce albo ręczniki?
1: Nie. To nie powstrzyma uderzenia Matołka. Ten materac, na którym śpi twój dziadek Ignacy...

0: Jest gruby i najbardziej odpowiedni.
1: A nie, Adasiu, nie.
0: Co nie?
1: To, na czym śpi dziadek Ignacy, to nie jest materac. To nie nazywa się materacem.
0: Jak to nie? To jak to się nazywa?
1: To jest sennik. I dziadek Ignacy odziedziczył go po swoim dziadku.
0: To ten siennik musi być strasznie stary.
1: What? To jeszcze jak? Ten siennik to ma chyba ze 100 lat albo i 1000.
0: To niedobrze, Michasiu.
1: Czemu?
0: Postarzałby Wojtka.
1: No tak, byłby dziadkowy Wojtek.
0: No, a poza tym, skoro mówisz, że to nie materac, to możemy wracać do radia.
1: Ale co zrobimy z tym zapędzonym w kozi róg Wojtkiem?
0: No chyba musimy... Wiemy. Musimy przebrać się za rycerzy i bronić go do utraty tchu.
1: Ale ja raczej nie chcę tracić tchu.
0: To ja będę tracił ten tchu za ciebie. Aha. Najważniejsze, żebyś był dzielny i odganiał koziołka Matołka od Wojtka.
1: Ale czym mam odganiać?
0: Mieczami, jak rycerze.
1: Mieczami?
0: Tak. Michasiu, musimy w lesie znaleźć jakieś patyki, najlepiej długie, żeby Matołek nie mógł podejść i rogami uderzyć Wojtka w brzuch.
1: Żartujesz?
0: Wcale nie, tak jak te czarownice.
1: Zobacz, widzę takie długie gałęzie.
0: Nie, te się nie nadają.
1: A jakie się nadają? Znaczy, dlaczego?
0: Bo rosną na drzewie, a rosnących gałęzi łamać nie wolno.
1: A, no tak, masz rację. Ale tamta nie rośnie, zobacz. Tylko leży na ziemi.
0: O, rzeczywiście. A obok jest druga.
1: Myślisz, że będą się nadawać dla takich rycerzy jak my?
0: No, są idealne.
1: Bierzemy, no to jak najszybciej biegniemy do radia ochraniać Wojtka.
0: Musimy się pośpieszyć.
1: Szkoda, że nie możemy tak jak dawniej.
0: Dobry pomysł, Michasiu.
1: Naprawdę? Ja miałem dobry pomysł?
0: No, nie będziemy biec, tylko pojedziemy jak rycerze do radia.
1: Ale... Czyli jak? Znaczy na czym?
0: No jak to na czym? Rycerze jeździli na koniach. Wsiadaj na swojego, ja na swojego i jedziemy. Wiśta,
2: Iha! Iha, patataj!
0: Iha! Szybciej, Michasiu, popędź swojego konia.
2: Prrrr!

0: A gdzie jest Leszek?
1: O właśnie.
2: A zapukać to nie łaska?
1: Nie mamy czasu na takie rzeczy. Gdzie Leszek?
0: Bo musimy cię przed nim obronić.
1: Przed nim i przed koziołkiem Matołkiem.
3: Wietrzysz pokój i zawsze zamykasz drzwi.
2: To nie ja otworzyłem, tylko ci dwaj osobnicy z patykami w łapkach.
3: Witam.
2: Oni szukają ciebie.
3: To do szukania mnie potrzebne są wam patyki?
1: To nie do szukania ciebie, tylko do obrony Wojtka przed tobą.
3: A co ja takiego zrobiłem Wojtkowi? Wojtek, co ja ci robię coś?
0: Jak to co? Leszku, jak to co? Zapędziłeś Wojtka w kozi róg.
3: A, tak, to prawda.
1: A ty wiesz, kto w takim rogu może na niego czekać?
3: No nie, ale chętnie się dowiem.
1: Koziołek Matołek z wystawionymi rogami może na niego czekać.
0: I Wojtek może się na te rogi koziołka Matołka nadziać.
1: I jeszcze będzie nieszczęście, jak z tą czarownicą.
0: Michasiu, czarownicą to było szczęście, bo troje dzieci się uratowało.
1: A, aha.
3: Słyszałeś? W jakiś kozi róg cię zapędziłem, Wojtku.
0: Tak, nie postępują koledzy. Najpierw szacha mata,
1: a potem zapędzasz go w kozi róg.
0: Wszystko słyszeliśmy.
1: Albo Wojtka przeprosisz, albo zostaniemy jego rycerzami i będziemy go przed koziołkiem Matołkiem i twoim zagonieniem bronić.
3: Wojtku, wytłumaczysz to naszym rycerzom, czy ja mam tłumaczyć?
2: Może jak zwykle obaj to zróbmy.
3: Bardzo proszę, zaczynaj.
2: Po pierwsze, graliśmy w szachy. Nie było żadnego szachomachowania, tylko szach i mat.
3: Tak jest.
2: Tak kończy się rozgrywka w tę grę. Wygrał Leszek.
0: I wtedy powiedziałeś, że zapędził cię w kozi róg.
1: Tak powiedziałeś.
2: Bo lepiej gra ode mnie w szachy. Wykazał się sprytem, doświadczeniem i większą wiedzą na temat tej gry.
3: A zapędzić kogoś w kozi róg, to właśnie kogoś przechytrzyć, wykazać przewagę nad kimś, postawić go w sytuacji, z której w zasadzie nie ma wyjścia.
0: Słyszałeś, Michasiu? Czy ja mogę was o coś zapytać, Leszku?
3: Bardzo proszę.
0: Tu ja pytam, to wy nadal jesteście kolegami?
2: Nigdy nie przestaliśmy nimi być.
1: Nawet po tej grze w szachy?
2: To gra, w której ktoś zwycięża, ktoś przegrywa. No, nie ma o co się gniewać.
3: A na dowód tego, że cały czas się kolegujemy, zapraszam was na coś, co ostatnio zrobiłem. Ponoć jest to super zdrowe.
1: To jakieś ciastko?
0: Może czekolada?
3: Nie. Zakwas z buraków z czosnkiem.
0: Z czosnkiem? A to się je łyżeczką czy widelcem?
3: To się pije, Adasiu, i smakuje wybornie.
1: Ale pachnie trochę...
0: No, trochę pachnie bardzo zdrowo.
1: Za zdrowo.
0: Pachnie zdrowo, że...
1: To ja ci dziękuję.
0: No, to ja może zobaczę, czy czegoś nie zostawiłem na strychu.
1: Tak, to ja z tobą pójdę.
0: Mi? Tak, tak.
1: Pa, pa!
0: Ojejku.
1: Jak oni mogą to pić?

0: Najważniejsza jest współpraca. Dlatego mamy naszą współpracownię.
1: Bo my doskonale współpracujemy.
0: Dzisiaj nauczyliśmy się bardzo dużo.
1: Ale jeszcze nie wiemy, czy lepiej być zapędzony w kozi róg.
0: Czy próbować zakwasu z buraków z czosnkiem.
1: To po pierwsze, a po drugie...
0: Dobrze, że na pewno żaden matołek nie czeka w kozim rogu i już.
1: Nie czeka, tylko przemierza świat w poszukiwaniu pacanowa.
0: Bo tam, w kuźni, jak wiadomo...
1: Kozy kują, ciekawe czy smoki i misie też.
0: Aż mnie łapki bolą na samą myśl o tym.
1: No bo to nie dla nas, ale na pewno...
0: Na pewno jest wiele innych, bardzo ważnych rzeczy.
1: Tak, właśnie. Podpowiecie jakich? Będziecie z nami współpracować?
0: My obiecujemy, że będziemy zawsze razem z wami.
1: Jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
0: A ty, Adasiu, jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
1: Ale to trudne słowa do wypowiedzenia, nie?
0: O, pewnie, że ten...
1: Że co ten?
0: A co ja chciałem powiedzieć?
1: No, spróbuj przypomnieć sobie.
0: Może w następnym programie sobie przypomnę, co?
1: Naprawdę? No. Znowu nie zapamiętałeś?
0: Nie.
1: Ale zapamiętałeś, co będziemy jeść?
0: No na pewno, to wiadomo, że...
1: Że co?
0: Że nie wszystko.
1: Ojejku. Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
0: Bo...

0: bo nam się nie całkiem udało.
1: A może potraficie coś innego?
0: Bo zawsze ze sobą i z wami to dzielnie współpracujemy.
1: Możecie do nas o tym napisać.
0: Pewnie, że tak. I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
1: O czym chcielibyście usłyszeć we współpracowni?
0: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
1: I jak wam się podoba nasz program?
0: Czy lubicie czytać, czy tańczyć?
1: Czekamy na wasze listy komputerowe.
0: Czyli wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
1: Ale łatwy adres do zapamiętania, że nie wiem, no. dzieci@polskieradio.pl.
0: Zapraszamy was na spotkania z Misiem Michasiem
1: i Smokiem Adasiem
0: o godzinie 18:00. Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca. Gdy się robi coś z niczego,
1: zło na dobro się odwraca
0: i radości wiele z tego.
1: Czyli wspólne coś robienie,
0: pomaganie przy kłopotach.
1: Bardzo ważne jest myślenie. Można skakać jak zajączek.
0: Współpracownie rozkręcimy?
1: Ale się audycja kończy.
0: Czyli się nie pobawimy.
1: To już koniec opowieści.
0: W księdze bajek różnych treści mamy jeszcze wiele innych.
1: Mądrych, pięknych,
0: smutnych,
1: dziwnych,
0: o fasoli i księżniczkach,
1: samochodach i spódniczkach,
0: o kosmosie i rycerzach i o najdziwniejszych zwierzach.
1: Chcesz pyszności zjeść człowieczku?
0: Czy położyć się w łóżeczku?
1: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
0: Czas na drzemkę czy zabawę?
1: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
0: Kto się pierwszy spać położy?
1: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
0: To kto pierwszy zęby zdąży?
1: Machaj łapką do głośników.
0: Do słuchaczy ukochanych.
1: Naszych super basałyków.
0: Wkrótce znowu się spotkamy.
1: Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest powtórka programu.
5: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
6: Minęła godzina 18. Kłaniamy się w audycji Kultura nie śpi. Martyna Guderska z Konina. W studiu Polskiego Radia Dzieciom Daria Brzezińska. Audycję realizuje Janusz Graczyk, a to wydanie specjalne prosto z 46. Międzynarodowego Festiwalu. Kochani wokaliści, tancerze, co się tutaj dzieje? Za chwileczkę o wszystkim Wam opowiemy. Spędźcie z nami koniecznie te najbliższe 2 godziny. Ja tylko dodam na wstępie, że moje spotkania z gośćmi, którzy przyjęli dzisiaj zaproszenie do naszego studia plenerowego, będzie przeplatała wyjątkowa, nieprzypadkowa muzyka, bo to będą wykonania wokalistów, którzy dzisiaj, no muszę przyznać, że bardzo wysoko podnieśli poprzeczkę tego festiwalu. Jury chyba jeszcze się głowi i nie może podjąć decyzji. Na ten temat też będziemy dyskutować. Więc wsłuchajcie się w te piękne wykonania, fantastyczne teksty i co więcej nietuzinkowe aranże przygotowane przez orkiestrę festiwalową. Takie cuda dzieją się tylko w Koninie. A moją pierwszą gościnią jest dziś dyrektorka festiwalu Lucyna Lenart-Woźniak. Dzień dobry pani dyrektor.
7: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
6: Bardzo dziękujemy za gościnę w Koninie i w Konińskim
7: zawsze
6: Centrum
7: Radio, zawsze
6: Kultury.
7: Zawsze będziemy gościć z radością, nawet powiedziałabym z miłością. Przybywajcie nie tylko na festiwal.
6: Kochani, no festiwal rozpoczął się 10 czerwca. Potrwa teoretycznie do niedzieli, ale ten najważniejszy finał jutro. I na koncert galowy też chcielibyśmy Was bardzo gorąco zaprosić, ale zanim finał jutrzejszy, wręczenie nagród, koncert laureatów, no to bądźmy tu i teraz. A już za chwileczkę obok Konińskiego Centrum Kultury dużo się będzie działo.
7: Mhm. Tak, tak jest.

każda edycja festiwalu, na każdą edycję festiwalu staramy się przygotować jakieś niespodzianki. Uważamy bowiem, że dzieciaki, które do nas przyjeżdżają ze swoimi opiekunami, musimy zapewnić im atrakcje, cokolwiek to oznacza, żeby nie było tak, że tylko ten turniej, tylko ta rywalizacja, tym bardziej, że tegoroczna edycja festiwalu ma takie hasło, wyjątkowe hasło, nazwaliśmy ten

0: złoty, srebrny. Wiadomo, że często zdobycie aplauzu zależy od, powiedziałabym, dyspozycji w danym konkretnym momencie. Często jest tak, że dzieciaki się wspaniale przygotowują, świetnie tańczą, a potem w danym momencie trema czy jakiś stres powoduje, że ten układ, ten taniec nie pójdzie aż tak dobrze. A jury ocenia tak naprawdę tu i teraz właśnie. A my bardzo chcemy, żeby festiwal był dla tych dzieci piękną przygodą, pięknym spotkaniem, nawiązaniem relacji, przyjaźni, znajomości, może nawet na całe życie, daj Boże. Generalnie chodzi o to, żeby je wzbogacać, wzmacniać, dawać im takie oparcie, jakie dorośli powinni dawać dzieciom. Mówić, jacy są wspaniali, bo mają pasję, bo ciężko pracują, a że czasami coś nie pójdzie, to tylko wyciągnijcie wnioski z tego, może popracujcie kapkę więcej, a może trochę się odstresujcie. I dlatego właśnie zaproponowaliśmy na przykład dzisiaj dzieciom do południa, tym dzieciom, które właśnie nie weszły do przesłuchań finałowych, takie cztery strefy w Parku Chopina, w naszym konińskim pięknym parku. Zrobiliśmy cztery strefy. Była strefa chilloutu, takiego właśnie wypoczynku, była strefa rozwojowa, była strefa jogi i strefa street dance'u. I tam te dzieciaki, które nie brały udziału teraz w przesłuchaniach finałowych, mogły spędzić dzisiaj przed obiadem pięknie czas, właśnie poznając siebie, zagłębiając się troszeczkę, zatrzymując się tak naprawdę w tym festiwalowym biegu. I wiem, że no, głębokie refleksje dzieci miały naprawdę. Na koniec tego spotkania tam pisały takie karteczki, bardzo głębokie, mądre, fajne spostrzeżenia, przeżycia. I myślę, że w tą stronę będzie festiwal ewoluował i będziemy robić wszystko, żeby właśnie te wszystkie dzieci były zadowolone, bez względu na wynik jakby turnieju samego, w tańcu czy w śpiewie.
1: To jest bardzo ważne, zachowanie tej równowagi między rywalizacją, a jednak też daniem upustu temu, co się dzieje, bo te emocje buzują. No, tak jak pani wspomniała, oczywiście no, walczymy o te laury najwyższe, ale to są też doświadczenia. Niejednokrotnie takie maluchy po raz pierwszy stają na scenie, bo przecież mamy kategorie do lat 8.
0: Tak, i to już jest sam fakt, że to dziecko wyjdzie na scenę. Mogą państwo sobie wyobrazić taką 8- czy 7-latkę, która wychodzi, śpiewa sama, prawda? Jest sama na scenie, dużej scenie i musi wykonać utwór. I oceniają jury profesjonalne i patrzą koleżanki, rodzice, słuchają inne dzieci, które przybyły na festiwal, a to dziecko musi, że zobaczmy, ilu wspaniałych umiejętności to dzieciątko się uczy, jak bardzo musi swoje obawy pokonać, jak bardzo musi być odważne, mądre, opanowane, ile wspaniałych tak naprawdę umiejętności zdobywa przy tej okazji. I właśnie ja chciałabym na to zwrócić uwagę, bo często właśnie zapominamy o tym, że nauka tańca, śpiewu i tych wszystkich tak zwanych Michałków, często się mówi, o to tam takie, chodzę sobie na zajęcia, to nie, drodzy rodzice, kochani, to nie jest nigdy stracony czas. To jest właśnie czas, kiedy dziecko zdobywa inne umiejętności niż to, czego uczy się w szkole, ale umiejętności tak samo potrzebne. Tak samo potrzebne, bo nie wiemy, mając małe dziecko, czy ono będzie matematykiem, czy będzie biologiem, czy będzie inżynierem, lekarzem, kimkolwiek. Nie wiemy, a może będzie artystą, a może będzie twórcą, a może będzie architektem, który chociaż nie tańczy, ale ma inną wyobraźnię, kiedy na przykład tańczy, bo to jednak jest teatr formy, to jest ruch, tam trzeba sobie bardzo rozwijać w sobie wyobraźnię i potem może się to przydać na przykład w architekturze. Zatem na pewno te wszystkie umiejętności, które zdobywają dzieci w trakcie tych zajęć artystycznych są bardzo w życiu potrzebne. Ale pani redaktor była uprzejma zapytać, a ja zaraz muszę pędzić, o to, co dzieje się dzisiaj.
1: Tak, ale to też w nawiązaniu do tego, co dzieje się na co dzień w Konińskim Centrum Kultury, bo przecież festiwal raz w roku, 46. edycja, więc już kilka pokoleń na tym festiwalu się wychowało, ale państwo bardzo aktywnie uczestniczą w takim artystycznym życiu Konina. No i kształcą te młode talenty i za chwileczkę zobaczymy je na scenie.
0: Tak jest, bo od kilku lat w Koninie działa Koniński Teatr Tańca i stworzyły go panie instruktorki, nauczycielki tańca, które w festiwalu, na festiwalu, że tak powiem, wyrosły. To są absolwentki festiwalu. Zaczynały pierwsze kroki od najmłodszych lat, stawiały właśnie jako dzieciątka uczestnicy festiwalu, a potem po latach ten taniec okazał się, bo to w tym przypadku akurat taniec, okazał się ich pasją, miłością największą. I tę miłość realizują do dzisiaj właśnie jako nauczycielki tańca, jako instruktorki. Koniński Teatr Tańca to jest taka wisienka na torcie, bowiem wiadomo, że z dziećmi niektórych układów tanecznych i pewnych rzeczy nie da się, czy pewnych tematów nie da się podjąć z dziećmi. To jest oczywiste. Zatem Koniński Teatr Tańca to są już dorosłe dziewczyny, które mogą mówić w swoich spektaklach o różnych ważnych tematach, mogą opowiadać różne ważne historie i dzisiaj będzie okazja, dlatego że już za chwilę, już za momencik, tak naprawdę na naszym na naszej scenie przed Konińskim Centrum Kultury. Na dużej scenie wystąpi właśnie Koniński Teatr Tańca w spektaklu Dowód bardzo osobisty. Jest to spektakl, który był pierwszą premierą

0: Kamińskiego Teatru Tańca, o ile dobrze pamiętam, w roku 2020 albo 19, 20 zdaje mi się, była ta premiera. I cóż, to była pierwsza premiera i przygotowywaliśmy, bo uczestniczyłam w tym od początku jako taka matka chrzestna. Obawialiśmy się, czy jak to będzie, czy Teatr Tańca w Koninie w ogóle ma sens. Okazuje się, że ma duży sens. Uważamy, że jest wspaniałą, naprawdę wspaniałą z jednej strony przygodą dla tych pięknych artystów, ale też wizytówką naszego miasta, bo dziewczyny jeżdżą po świecie, realizują kolejne premiery. My ze wszech miar wspieramy je w tych działaniach i wierzymy, że Koniński Teatr Tańca, te historie, będzie dalej nam opowiadał pięknie, poruszał ważkie tematy i będziemy je oczywiście wspierać.
1: No ale żeby mieszkańcy Konina i uczestnicy festiwalu mogli zobaczyć spektakl Dowód bardzo osobisty, no to pani dyrektor musi wyjść na scenę i zapowiedzieć młodych artystów mnóstwo obowiązków.
0: Tak, już lecę,
1: przyjemności
0: już
1: również.
0: I bardzo się cieszymy, chcę przy okazji powiedzieć, bardzo się cieszę, że Polskie Radio jest z nami, bowiem Polskie Radio kocham miłością nieodwzajemnioną, chociaż w tym roku jest lepiej, więc jakaś wzajemność malutka
1: jest. Odwzajemniamy.
0: Dobrze. Także wierzę, że jest to też piękna przygoda dla nas i początek pięknej przygody i że będziecie z nami, bo myślę, że naprawdę trzeba o tym mówić, że sztuka i kultura w rozwoju dzieci jest ważna, a Polskie Radio Dzieciom, myślę, że taką misję powinno w dwójnasób realizować i mam nadzieję, że będziemy również waszym stałym partnerem, że tak powiem, w tych
1: działaniach. Łączymy siły, Konin łączy. Zapraszamy was bardzo serdecznie tutaj do Konińskiego Centrum Kultury. Już za momencik spektakl taneczny Dowód bardzo osobisty, a o 19:00 biały koncert Wojownicy Światła.
0: Tak jest.
1: Zaśpiewają również artyści z Konińskiego Centrum Kultury. Audycja Kultura nie śpi, specjalne wydanie do godziny 20:00. Już za chwileczkę kolejni goście, więc koniecznie zostańcie z nami. Bardzo dziękuję. Moją
0: dziękuję
1: pierwszą
0: bardzo.
1: Gościnią była dyrektorka festiwalu Lucyna Lenart-Woźniak.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam do Konina.

0: z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni. Dzisiaj słuchaliśmy tego wykonania, słuchaliśmy też wczoraj, a o tym, że Agata pojawiła się na kolejnych przesłuchaniach, zadecydowało szanowne jury wokalne, w którym zasiada moja kolejna gościni, Katarzyna Kate Idzikowska. Witam cię, Kasiu, serdecznie.
1: Bardzo miło mi.
0: Jak się masz po tych dwóch festiwalowych, bardzo intensywnych dniach, bo wczoraj 12 godzin przesłuchań?
1: Tak, no to są bardzo intensywne dni. Naprawdę bardzo intensywne dni. Wczoraj rzeczywiście siedzieliśmy do bardzo późna i tego snu było dosłownie 3 godziny mniej więcej. Gigantyczna ilość bodźców, światła, dźwięki, piski, to wszystko. No, zresztą szalejemy też, ale no, właściwie nie wiem, czego jest we mnie więcej. Czy tej ekscytacji, entuzjazmu i tej ogromnej radości, takiej przyjemności z bycia wspólnie w muzyce, w dźwiękach, czy takiego zwykłego ludzkiego fizycznego zmęczenia?
0: No, ja się nie dziwię, że to fizyczne zmęczenie też jest, bo to szaleństwo jury, które ja mogłam obserwować jednym kątem oka, muszę przyznać, że jak na składy jurorskie jest wyjątkowe.
1: Myślę, że dość niesztampowe.
0: Jesteście
1: na pewno.
0: Niezłym też duetem z Jerzym Petersburskim. Mam nadzieję, że on się na ten temat też dzisiaj
1: wypowie. Tajemnica Poliszynela jest taka, że my jesteśmy urodzeni tego samego dnia. Myślę, że to wiele tłumaczy.
0: Tak. Czy jesteście takimi bliźniakami.
1: Jesteśmy bliźniakami takimi astrologicznymi.
0: I artystycznymi też, jak się okazuje. Ta sama pasja i miłość do muzyki, więc to nie jest przypadek, że zasiadacie w tym samym składzie. Ale przypomnijmy jeszcze, jaki jest ten skład. Beata Stanisławska-Zielak, Joanna Januszewska, Krystian Weber.
1: Tak.
0: To wspaniałe, zacne jury.
1: Bardzo zacne. Bardzo przede wszystkim myślę, że kompetencje to jest jedna rzecz, ale najważniejsze jest to, że my wszyscy podzielamy ogromną miłość do dzieci. Że naprawdę nam zależy na tym, żeby te dzieciaki były w swojej autentyczności, żeby pokazały, kim naprawdę są. Wiesz, bo to jest taka cecha, która jest gdzieś po drodze gubiona bardzo często. My się skupiamy na tym, żeby jakoś się zaprezentować w świecie, prawda? A najważniejsze jest to, co jest głęboko w środku w nas. Jacy my jesteśmy, kiedy nas nikt nie ogląda. Dzięki temu myślę, że podzielamy ten sam system wartości, to można powiedzieć, że my często w ogóle myślimy jednym głosem. Bardzo często się nawet zdarza, że ja robię jakieś notatki na temat jakiegoś występu i okazuje się, że Żorżyk, bo tak na niego mówię, pomyślał to samo, a Beatka też to zanotowała. Więc to jest niepojęte, ale tak jest. Myślę, że to jest to połączenie serc.
0: Jedno serce, puls, to samo bicie, to znaczy, że obrady nie były burzliwe?
1: Były trudne dzisiaj. Były trudne, bo też... Wiele dzieci chciałoby się uhonorować, no ale formuła festiwalu jest taka, że są trzy miejsca, pierwsze, drugie, trzecie i jest wyróżnienie. Myśmy oczywiście próbowali negocjować, ale to nie do końca się nam udało, bo taki jest też regulamin tego konkursu, więc z bólem serca trzeba było dokonać trudnych wyborów, no ale cóż, życie jest serią wyborów zwyczajowo trudnych, więc co poradzić. Natomiast my się nie kłócimy, raczej bardziej szukamy tego wspólnego punktu, w którym możemy poczuć, że ta decyzja jest zgodna z nami.
0: Macie takie poczucie podjęcia dobrej decyzji, zgodnej z wami?
1: Tak, tam choć bolesnej, bo tak jak powiedziałam, chętnie zobaczyłabym jeszcze wiele innych dzieci w finale po raz kolejny.
0: Czyli wrócisz z kolejną dawką zachwytów z Konina.
1: Tak, ale Konin to jest w ogóle tak szczególne miejsce. To są w ogóle tak wspaniali ludzie. Ja przyjeżdżam tutaj na skrzydłach. Naprawdę, ja już się nie mogę doczekać, odliczam dni, bo każdy jest tutaj mega przyjazny. I wiesz, co to jest najważniejsze? To, że ja tu przyjeżdżając, ja się zawsze czuję oczekiwana. To jest taka jakość, której my nie doświadczamy zbyt często w ogóle w życiu. A tutaj tak jest, że ci ludzie na nas po prostu czekają. Witają, my się zrzucamy sobie na szyję, my się przytulamy. No, prawda, że tak jest, więc to jest po prostu no, coś niepojętego. Ale tak już zupełnie poza tą taką ludzką i osobistą stroną tego wszystkiego, to jest absolutnie unikatowe wydarzenie. Zrobić taki festiwal, który ma tak długą tradycję, no przecież dzisiaj mamy 46. edycję, tak profesjonalnie przygotowany, gigantyczna, wspaniała scena, wspaniała, nieprawdopodobna orkiestra. Ja patrzę sobie i tak myślę, Boże, człowiek jak był mały, to w ogóle takich możliwości nie było. Ja nawet patrzyłam dzisiaj, rozmawiałam z Beatką i mówię, zobacz,

0: jakie te dzieci mają dzisiaj w ogóle repertuar do wyboru. Myśmy tego nie mieli, nie było takich utworów dla dzieci, a dzisiaj jest tego mnóstwo, pisze się, są zajęcia, a to taneczne, a to właśnie wokalne. Naprawdę i co najważniejsze, że dzieci są wspierane i zachęcane do tego, żeby rozwijały te talenty. Więc naprawdę myślę, że mają cudowne miejsce do tego, żeby rozkwitnąć, żeby też doświadczyć tej wielkiej sceny, ale też zadźgnąć jakieś tam przyjaźni. Nie? To jest wspaniałe, że oni sekundują sobie na widowni. Że nie ma takiej jakiejś chorej rywalizacji, tylko
1: jak
0: że oni...
1: przyjeżdża taka ekipa na przykład z Elbląga, gdzie dzieci w każdej niemalże kategorii, tak? Próbują swoich sił i soliści, i zespoły wokalne, i maluchy, i troszkę starsza młodzież. I to jakie czujemy wsparcie, jaki jest aplauz na widowni, no to rzeczywiście nieprawdopodobnie podnosi energię też tego wydarzenia.
0: To jest nieprawdopodobne, bo ja myślę, że my w ogóle wzrastamy w takiej kulturze, w której bycie publicznym jest kojarzone z czymś trudnym, z krytyką, z byciem na dywaniku, jak to się mówi, tak? A tutaj my pokazujemy, że bycie w grupie może być źródłem wsparcia, źródłem miłości, źródłem połączenia. Nie? I to jest coś nieprawdopodobnego.
1: Kasiu, siedziałaś dzisiaj w jury.
0: Siedziałam, no, skakałam.
1: Ale będziesz występowała też na scenie i to lada moment.
0: No będę, będę.
1: Jak cię zapowiedzieć w radiu?
0: Ja nie wiem, jak mnie zapowiedzieć, ale myślę, że prześlijcie mi ogromne ilości energii, bo ja najchętniej poszła spać.
1: Mowy nie ma. Tu jest scena obok Konińskiego Ośrodka Kultury i czeka na ciebie wielka widownia i czekają dzieci, które też dzisiaj
0: myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby przede wszystkim ten przekaz piosenki do nich dotarł, bo to jest najważniejsze.
1: I z tym was zostawiamy, z tą myślą.
0: Z tą myślą.

0: Specjalne wydanie audycji Kultura nie śpi, a dziś z festiwalu, Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, a to nastrojowe wykonanie to Miłosz Krysiak, którego dzisiaj słuchaliśmy, słuchało też jury. No zobaczymy, jak potoczą się losy wszystkich, którzy stanęli dzisiaj na scenie, zarówno wokalistów, jak i tancerzy. Będziemy czekali z wypiekami na twarzy na wyniki i na decyzję jury. A w naszym studiu festiwalowym pojawił się pan Andrzej Moś, bardzo ważna osoba dla Konińskiego Festiwalu. Panie Andrzeju, tutaj już słyszałam o panu legendy.
1: No jestem takim z zasiedzenia chyba, nie uczestnikiem, ale kibicem, obserwatorem.
0: No i wspaniałym fotografem, proszę nie być takim skromnym.
1: No tak, to były początki mojej działalności. Jeszcze jako fotoreporter lokalnego tygodnika Przegląd Koniński robiłem pierwsze fotografie, kiedy to jeszcze nie był festiwal. Nazywało się ta impreza taneczna tylko, nazywała się Przegląd zespołów, amatorskich zespołów tanecznych, i tutaj w tej sali, w tym obiekcie, w którym teraz jesteśmy, odbyły się dwie pierwsze edycje tej imprezy, która potem zamieniła się w Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca.
0: Czyli festiwal zmieniał się i kształtował się na pana oczach, tak, ale na początku to był też festiwal ogólnopolski, a dopiero potem stał się międzynarodowy.
1: Tak, międzynarodowy to chyba tak gdzieś po 20 latach. Ja myślę, że dopiero wtedy, jak granice się otworzyły, to wtedy mogliśmy zapraszać uczestników i zespoły taneczne, i wokalistów z całej Europy. No i na przykład z miast partnerskich to był taki pierwszy impuls takiego oddechu szerszego i na wschód, i na zachód. I wtedy ten festiwal stał się festiwalem międzynarodowym, którym jest do tej pory.
0: Moi drodzy, no w tym roku przyjechali do Konina artyści nie tylko z Polski, ale też ze Słowacji, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec, Izraela, Malty, Włoch, Mołdawii i Czech. 2700 uczestników, a pan, panie Andrzeju, ma pewnie bardzo bogate archiwa, wypełnione zdjęciami, tak, filmami.
1: Te archiwa zostały tutaj w Konińskim Domu Kultury, obecnie w Konińskim Centrum Kultury. Jestem już od 2 lat na emeryturze, ale dzięki temu, że jeszcze koledzy realizatorzy, którzy pokazują ten festiwal w streamingu, czy posługują się różnymi rejestracjami, otrzymuję co roku taką ofertę, której nie mogę odmówić, żeby stanąć za kamerą i filmować na przykład eliminację i finał śpiewających dzieci w Oskardzie. I to dzięki temu ja się czuję coraz młodszy, mimo że już przekroczyłem wiek emerytalny i tylko te dzieci się starzeją.
0: Prawda?
1: Tak,
0: dzieci się jakoś nieprawdopodobnie szybko starzeją. Ja jak bywam na festiwalach i co roku widzę czasem no niby te same twarze, bo patrzę, że to jest to samo nazwisko, ale o czym nie wierzę, bo młodzież tak szybciutko dorasta, wybiera też bardzo dojrzały repertuar i mamy okazję na różnych festiwalach te piękne zmiany i to dojrzewanie obserwować.
1: No właśnie. Ostatnie lata moja praca jest związana przede wszystkim z obsługą operatorską tych transmisji streamingowych. Jestem w Oskardzie i słucham wykonawców młodych i najmłodszych i zespołów dziecięcych, które startują w festiwalu, i właśnie dzisiaj taką refleksją się podzieliłem z moimi kolegami z KCK-u, że byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem, jeśli chodzi o poziom, dojrzałość, warsztat, i nawet pozwoliłem sobie tak powiedzieć, że wielu tych wykonawców, gdyby się znaleźli w Opolu, no to ci wykonawcy z Opola to naprawdę.
0: Och, ja też jestem pod ogromnym wrażeniem. Od wczoraj gęsia skórka, wiele razy się wzruszałam, więc to jest festiwal, na który na pewno...

0: Warto przyjeżdżać.
1: Tak, tak.
0: Panie Andrzeju, a czego my możemy życzyć uczestnikom festiwalu i temu festiwalowi na kolejne lata?
1: No, festiwalowi trzeba życzyć, żeby nie musiał się borykać z takimi prozaicznymi problemami jak brak funduszy. Co się odbija na jakimś rozmachu, na ilości uczestników, którzy mogą tutaj przyjeżdżać. Chociaż ja wiem, że jest pewna bariera, jeśli chodzi o pojemność Konina i okolic, jeśli chodzi o zakwaterowanie i tak dalej, bo w tym roku,
0: dajecie
1: jak,
0: radę.
1: Tak, jak mówili mi koledzy, 2700 uczestników, no to jest potęga i nie wiadomo, gdzie tych ludzi położyć spać i gdzie ich ugościć. A uczestnikom, no, żeby nadal zachowywali taką formę wspaniałą, tak jak w tym roku zespoły młodzieżowe, dziecięce zespoły, to kiedyś to były takie chórki 4-5-osobowe, cztery dziewczynki robiły pół obrotu, to kroczek w lewo, kroczek w prawo, a w tej chwili sama pani
0: teraz to są naprawdę duże składy.
1: To są widowiska po prostu.
0: I wystąpienia widowiskowe. Za chwileczkę o nich porozmawiamy z samymi uczestnikami festiwalu. Panie Andrzeju, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wspaniała, dobra robota przez te 46 lat.
1: Dziękuję bardzo.
0: I czekamy na więcej. Pan Andrzej Moś.
1: Dziękuję.

0: To była Amelia Razumienko, której słuchaliśmy dzisiaj podczas przesłuchań na 46. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. A w naszym studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom pojawiła się wspaniała grupa Wojowników Światła. Witam dziewczyny, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziewczyny już lada moment zaśpiewają na scenie specjalnie przygotowanej i to będzie koncert pod hasłem Biały Koncert.
2: Tak.
0: Co się będzie działo? Co przygotowałyście? Jaki repertuar?
2: Myślę, że będziemy śpiewały piosenki, które mają na celu przekazać najważniejsze wartości dla nas, czyli dobro, nadzieja, miłość przede wszystkim. Myślimy, że to jest bardzo ważne i chciałybyśmy przekazać te wartości wszystkim, którzy przybyli i mieszkańcom.
0: Jakie piosenki przygotowałyście?
2: Między innymi piosenki Jutro możemy być szczęśliwi, zespołu Raz, Dwa, Trzy. Piosenki na przykład eurowizyjne albo...
3: Cała jakaś śpiewasz.
4: Na przykład Ludzie, kocham was, Maryli Rodowicz też się znajdzie.
0: Czyli jest szansa, że publiczność będzie śpiewała razem z wami, bo to są takie przeboje,
2: mamy nadzieję,
0: które nucimy tak. Od lat. A kto dobiera taki repertuar?
4: Nasza instruktorka Sylwia Dziardziel. Tak, nasza instruktorka Sylwia Dziardziel i Sylwia jest naprawdę cudowną kobietą. Bardzo uwielbiamy panią Sylwię i dobiera nam naprawdę cudowne repertuary, takie idealnie pod nas, więc cieszymy się, że możemy być pod jej skrzydłami.
0: Drodzy słuchacze, wy teraz słuchacie takich dojrzałych głosów, wojowniczek światła, ale są jeszcze małe wojowniczki światła i wojownicy tutaj obok mnie. Dziewczyny też będziecie dzisiaj śpiewały?
5: Tak, będziemy śpiewały.
0: Te same piosenki? Razem ze starszą grupą? Czy wy macie swój repertuar?
5: My mamy co zaśpiewacie? Inne piosenki. Na przykład Pięknie żyć będziemy śpiewały.
6: Mhm. No i moja siostra będzie śpiewać Gołębi Song Maryli Rodowicz.
0: Oj, chyba pobiegniemy prosto ze studia plenerowego, jak tylko zakończy się audycja, żeby wam kibicować i śpiewać razem z nami, bo to są też jedne z moich ukochanych piosenek. A powiedzcie, jak trafiłyście do Konińskiego Centrum Kultury, do tej grupy Wojowników Światła? Skąd taki pomysł, żeby śpiewać?
2: Myślę, że każda miała inną historię, ale na przykład, myślę, że większość nas trafiła po prostu, bo bardzo lubiłyśmy to robić i znalazłyśmy właśnie takie miejsce i tu są bardzo wszyscy troskliwi, bardzo życzliwi, jest świetna atmosfera i wszyscy się bardzo wspieramy i myślę, że to jest najważniejsze i dlatego wszyscy tak długo chcą tu śpiewać, być i wspierać się i robić takie wydarzenia cały czas.
0: A wiecie, że jesteście bardzo ważną częścią tego festiwalu i organizatorzy pewnie sobie nie wyobrażają tego, żebyście na festiwalu nie występowały. A to jest wasz pierwszy festiwal?
2: Nie, występowałyśmy już rok temu. Niektórzy występowali w poprzednich festiwalach, po prostu brali udział, ale grupowo występujemy drugi raz.
0: To trzymamy za was bardzo mocno kciuki.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Za całą tą wspaniałą festiwalową ekipę. A ilu jest Wojowników Światła? Liczna jest wasza grupa, wasz zespół?
4: Jeśli chodzi o starszych, to jest nas 11 około. A młodszych? Nie wiem, ile jest młodszych? Też jakoś 10, 20, coś takiego. Więc jest nas sporo ogólnie.
5: Od 10 do 20 jest u mniejszych.
0: Mhm. Czy to są same kobiety?
5: Tak.
1: Tak.
0: No to zapraszamy też Wojowników Światła.
5: Ja. Kiedyś byli faceci, ale
4: chętnie przyjmiemy chłopców.
5: Wszyscy.
0: Ach, byli faceci, nie ma. To zapraszamy serdecznie do takiej wspaniałej grupy, żeby też rozwijać swoje talenty, bo dzisiaj na scenie młodzi mężczyźni również występowali. Więc za nich też trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego dla was. Czy wy macie ochotę kogoś pozdrowić, korzystając z okazji?
2: Myślę, że chciałybyśmy pozdrowić przede wszystkim naszą instruktorkę, która nas prowadzi przez te wszystkie dni i przez te miesiące. Chciałybyśmy pozdrowić również Walerię, która jest cały czas z nami i nas bardzo wspiera i pomaga. I myślę, że wszystkich, którzy przybyli i żeby się dobrze bawili i wykorzystali ten czas w 100%. I panią dyrektor Konińskiego Centrum Kultury, Lucynę Lenart, bo też bardzo nas wspiera i kibicuje nam, żeby wszystko poszło zgodnie z panem, tak jak najlepiej.
0: Pod takimi skrzydłami to można frunąć bardzo wysoko i daleko.

0: To jeszcze, żeby nasi słuchacze usłyszeli wszystkie wasze piękne głosy, to powiedzmy, kto dzisiaj zajrzał do studia plenerowego Polskiego Radia Dzieciom do audycji Kultura nie śpi. Poproszę o wasze imiona.
1: Wiktoria Wiśniewska.
2: Położyńska Livia.
3: Jagoda Młodziniak.
4: Położyńska Maria.
5: Mija.
6: Lucja.
7: Basia.
8: Martynka.
9: Marcelina.
10: Tosia.
11: Sandra.
12: Nikola.
13: Ewa.
14: Zuzia.
15: Oliwia.
16: Amelka.
0: Czyli Wojownicy Światła. Dziękuję pięknie.
17: Dziękuję.

0: To jest specjalne wydanie audycji Kultura Nie Śpi prosto z 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. A piosenka, którą usłyszeliście przed momentem, nie jest przypadkowa. Wykonała ją dzisiaj Iwon Lochowa, która przyjechała do Konina z Bułgarii. A ja jestem bardzo ciekawa, skąd przyjechał zespół taneczny, który zajrzał właśnie do naszego studia, bo patrzę na wasze koszulki. Rex Dance. Skąd przybywacie?
1: Przybywamy z Warszawy, z Bielan, ze szkoły 187 imienia Adama Mickiewicza.
0: Jesteście po raz pierwszy w Koninie?
1: Tak, jesteśmy po raz pierwszy.
0: A pierwszy raz na festiwalu tanecznym?
1: Tak.
0: No to brawo, bo przejść te pierwsze eliminacje chyba wcale nie jest tak łatwo. Jeszcze dzisiaj podpytamy jury, ale znaleźć się w

0: czołówce na takiej wielkiej scenie. Szapoba, chylę czoło. Jak się dzisiaj czułyście?
1: Super, kilka rzeczy nam nie wyszło ogólnie.
0: O, bardzo krytycznie podchodzicie. A co tańczyłyście?
2: Inscenizację taneczną Modern Jazz do lat 12.
0: I ćwiczycie to na co dzień?
2: Co tak? Dwa dni mamy treningi.
0: Tak często trenujecie? Ile taki trening trwa?
1: Półtorej godziny. Godzina 15, półtorej godziny, coś takiego.
0: A skąd pomysł, żeby rozwijać tą pasję? Taneczną.
2: No, bardzo lubimy tańczyć, to jest nasza pasja.
0: Jak liczny jest wasz zespół? Wszystkie dzisiaj przyjechałyście do Koliny?
3: 23, 24 chyba. Nie wiem.
1: 25, jeżeli są wszystkie, ale przyjechały tylko 23, bo dwie niestety nie mogły.
0: No to pozdrawiamy te dwie osoby, które do Konina nie dotarły. Dziewczyny, a co jest najtrudniejsze w występach? Bo ja mam takie poczucie, oglądając duże grupy taneczne, że na przykład synchrony.
2: No tak.
0: Nie mylę się?
2: Nie.
1: Najtrudniejsze jest skupić się na wszystkich ruchach, żeby wszystko było dokładne.
2: Żeby
1: każda mina była idealna jeszcze. Taka.
3: I podnoszenia.
0: Naprawdę? Czyli trzeba panować nie tylko nad ciałem, ale też nad mimiką twarzy?
1: Tak, w tym samym czasie. Jeszcze wszystko trzeba napiąć. Wszystko trzeba napiąć, twarz, żeby była taka po prostu ładna i żeby po prostu ładnie było, fajnie.
0: Ja usłyszałam podnoszenia.
1: Tak, podnoszenia. I to takie wysokie, na przykład ktoś biega po ludziach i skacze na resztę ludzi.
0: Kto dzisiaj wbiegał? Po których ludziach?
4: Oto ta Maja. Ja.
3: Maja wbiegała i wbiegała po mnie.
4: Po mnie.
3: I Amelce i Zosi.
1: Tak, a ja łapałam. Dwie Marysie się łapały, Lucja i Julka.
0: Jakie trzeba mieć do siebie zaufanie, żeby robić takie cuda na scenie.
2: No, ogromne.
0: Prawda? Przebiegać i potem łapać koleżankę? Jak budujecie to zaufanie?
1: No, skąd dużo czasu spędzamy z sobą ogólnie. Tak, bardzo dużo po prostu. Integrujemy się dużo.
2: Na treningach też trzeba mieć to, że trzeba właśnie zaufać sobie nawzajem.
0: Czyli zaufanie jest bardzo ważne, zaufanie, talent, co jeszcze?
2: Bardzo się lubimy.
1: Tak, nie ma czegoś takiego w grupie, że któraś kogoś nie szanuje.
2: Też, że są jakieś grupki, że jedna grupka jest taka i z drugą grupką się w ogóle nie lubią. Tak w ogóle nie ma. Po prostu lubimy się jako jedna grupa, współpracujemy ze sobą.
0: Tak. Wspaniale. Podziwiam was, dziewczyny, za taki entuzjazm i też za wytrwałość, bo jak słyszę, wkładacie bardzo dużo pracy na co dzień w to, żeby cały czas rozwijać te swoje umiejętności.
2: Tak, no, to prawda.
1: Tak, prawda. Dużo, bardzo dużo. Z każdego treningu wychodzimy tak spocone i tam i już później to idziemy spać po prostu, szybko.
0: Ale warto?
2: Tak.
1: Bardzo.
0: No i właśnie na to czekałam. Trzymamy bardzo mocno kciuki.
5: Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Za wyniki konkursu zostajecie do samego końca festiwalu?
2: Tak.
0: Będziecie oglądały też jutro, a może będziecie stały na scenie, bo
2: tego jeszcze
0: nie wiemy.
2: Możliwe.
0: Jeszcze nie wiemy, nie znamy wyników, ale mocno wam kibicuję. No, konkurencja jest ogromna
2: w tym
3: roku. Jest ogromna.
0: A dlaczego warto przyjeżdżać na takie festiwale?
2: No, fajnie się tutaj bawimy.
1: I żeby się rozwijać też tanecznie.
2: Można też poznać różne fajne osoby. No, porozmawiać z innymi zespołami, co umieją. Czymś się na przykład zainspirować.
3: Fajna zabawa w sumie.
2: Poznać różne techniki tańca i różne ciekawostki.
1: I najważniejsze jest też, żeby wspierać inne zespoły. Nie być dla nich niemiłymi, tylko wspierać je i gratulować sobie.
0: Czyli wsparcie, także dla innych.
2: No, żeby też nie być dla nich niemiłym, że jest taka wrogość między nami. Tylko rozmawiamy normalnie.
0: Czyli wspólnota, relacje, zasady fair play, kibicowanie sobie nawzajem.
2: Dokładnie.
5: Tak.
0: I to sobie zabieramy, moi drodzy, z takiego festiwalu jak ten, z Konina. Trzymam za was, dziewczyny, kciuki.
2: Dziękujemy.
0: No, skoro jesteśmy wszyscy z Warszawy, Polskie Radio Dzieciom również ma swoją siedzibę.

0: w Warszawie, to mam nadzieję nie tylko do usłyszenia, ale też do zobaczenia. Kto wie, może na jakichś warszawskich szlakach. Chciałobyście kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
2: Przede wszystkim chciałybyśmy pozdrowić naszą założycielkę klubu, panią profesor Beatę Szczepańską, naszą kochaną trenerkę Weronikę Wróbel, naszych rodziców i przyjaciół i rodzinę.
0: Chciałobyś jeszcze coś dodać? Może któraś z was? Śmiało.
3: Dziękujemy za wystąpienie w radiu.
0: Och, to ja dziękuję.
4: No, to było super to... przeżycie i jeszcze nigdy nie byłyśmy w radiu, a więc dokładnie. Dla nas to jest po prostu świetne. Tak.
0: To była też dla mnie ogromna przyjemność.
5: I tak, w sumie możemy się przedstawić.
0: Ależ proszę, koniecznie. To poproszę o imiona. Zespół taneczny Rex Dance w składzie, w Koninie jakim? Śmiało.
3: Ania Bieńko.
5: Maria Kowalczyk.
6: Maja Dąbrowska.
7: Kaja Adach.
8: Basia Sitkiewicz.
9: Lucja Kaczmarczyk.
10: Ania Niedolistek.
11: Maria Jędrzejek.
12: Małgosia Czyżewska.
13: Zofia Rękiewicz.
14: Agnieszka Pazur.
15: Wanda Jaworska.
16: Maja Różniata.
17: Iga Bielikowska.
18: Klaudia Chrycak.
19: Zoja Ziółkowska.
0: Były gościniami audycja Kultura Nie Śpi. Dziękuję pięknie.
20: Dziękujemy. Do widzenia.

0: za drugą.
1: Ada Bogucka zaśpiewała piosenkę Każdy szafę ma. No troszkę mnie kusiło, żeby zapytać moich kolejnych gości, czy znają tytuł tej piosenki, ale po tylu wykonaniach tak licznych wokalistów, to nie miałabym sumienia. Witam bardzo serdecznie Jerzy Petersburski junior, przewodniczący jury piosenki.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Beata Stanisławska-Zielak, witamy pięknie.
3: Pięknie witamy.
1: Joanna Januszewska w studiu Polskiego Radia Dzieci.
4: Witam wszystkich Państwa serdecznie.
1: Cudownie Was gościć. Ja obserwowałam Was uważnie i wczoraj, i dzisiaj.
2: My ciebie też.
1: Ale obserwowałam was z taką radością.
2: My również.
1: Bo po prostu bawiliście się jak dzieci momentami, słuchając wykonawców, i to niezależnie od wieku.

0: roku. Tam było takie szaleństwo.
1: To było szaleństwo, ale to piękne szaleństwo, bo przede wszystkim chyba najważniejsze, że jeżeli jurorzy traktują z wielką przyjemnością ciężką pracę, bo jednak od rana do godziny 23.15 jednego dnia
0: 12
1: i drugi
0: wczoraj,
1: dzień tak samo, ale w związku z tym, że kochamy to, co robimy, kochamy muzykę, jesteśmy zawodowymi muzykami, więc generalnie ten czas był poświęcony na to, żeby zwrócić uwagę na te młode talenty. Jeżeli ktoś dalej by nie przeszedł, to zawsze można im podpowiedzieć, co zmienić. Ale naprawdę poziom jest niezwykle wysoki. To 46. festiwal. Pomyślmy, że w 79. roku powstał ten festiwal. Od 84. roku pojawili się wykonawcy, wokaliści, bo wcześniej to był taneczny festiwal. I okazuje się, że od tylu lat cały czas poziom rośnie.
0: Tak, festiwal wcześniej taneczny też był taki etap, że ogólnopolski bardzo długo, a teraz mamy festiwal międzynarodowy i artystów z różnych zakątków świata.
2: Tak, to prawda, to prawda. Ja tak nawiązując jeszcze do tego bycia dzieckiem, bo to mi się bardzo spodobało, naprawdę dobrze jest sobie czasem też przypomnieć, że każdy z nas w sobie faktycznie też ma to wewnętrzne dziecko i te nasze piękne, zdolne dzieci o tym nam bardzo przypominają. Także ta radość po prostu sama się wydobywa, jak się obserwuje pasję, naprawdę zaangażowanie tych młodych ludzi, więc to coś pięknego.
1: Jeszcze piękna rzecz, o której powiedziałaś, już też za chwileczkę powiesz. Mówisz, że nas obserwowałaś. To jest najpiękniejsze, że ta muzyka właśnie ma na nas taki wpływ, jakbyśmy właśnie byli tymi dziećmi, bo tak na dobrą sprawę ta cała nasza grupa ma wewnątrz trochę tego dziecka i bardzo dobrze, bo my te dzieci później rozumiemy, że rozumiemy ich gorsze dni, ich lepsze dni, bo my tacy sami jesteśmy. Jesteśmy prawdziwi.
0: To dokładnie, proszę teraz powiedzieć, ile lat ma wasze wewnętrzne dziecko. Bardzo proszę.
3: Moje wewnętrzne dziecko jest cały czas małe, ponieważ je bardzo regularnie pielęgnuję w sobie. I myślę, że na tym polega radość takiego spotkania, że oprócz tego zadania merytorycznej oceny i spojrzenia takiego analitycznego na wszystkich, to po prostu pielęgnujemy w sobie te swoje własne dzieci. Moje jest cały czas w wieku przedszkolnym, czasami dobiega szkoły podstawowej i myślę, że to jest taki aktualny stan, bardzo radosny.
4: Mhm. Ja jestem najmłodszy.
0: Najmłodszy w tym składzie. Jurek Petersburski, oczywiście. Jureczek.
4: Jurecek.
0: Tak by trzeba było powiedzieć.
3: Ale te maluchy Jureczek rozczulają nas rzeczywiście najbardziej, bo to niezwykłe, jak obecni, jak świadomi są na tej scenie sześciolatkowie.
0: Chciałabym mieć tyle odwagi, co te niektóre.
3: Naprawdę, to jest zdumiewające, że to są naprawdę małe aktoreczki, mali aktorzy.
0: Z takim luzem.
3: Ze swobodą, bo oni jeszcze też nie do końca mają chyba świadomość czynów, które popełniają. Natomiast bardzo nas poruszają swoją naturalnością często, ale też właśnie świadomością i przygotowaniem takim wokalnym już prowadzeniem przez instruktorów.
2: Tak, to co tutaj też Matka właśnie wspomniała o tym, że nie do końca mają świadomość tego, co robią, bo robią rzeczy tak skomplikowane, a w taki piękny i lekki sposób bardzo często, że naprawdę jesteśmy pod wrażeniem ogromnym. I to też jest bardzo, bardzo inspirujące.
0: A repertuar?
1: No właśnie szczęśliwie tak się składa, że i czy rodzice, czy instruktorzy, profesorowie mają duży wpływ jednak na to i może był jeden przypadek, gdzie po prostu nie za bardzo pasowało. Trudno, żeby o miłości wielkiej wiedziała mała dziewczynka.
0: Ale to zdarza się tak na festiwalach.
1: Na festiwalach się zdarza,
0: ale
1: to było na tyle bardzo takie lajtowe, że po prostu można wytłumaczyć, że jeszcze nie teraz. Ale nie ma takich błędów, żebyśmy po prostu byli oburzeni. Bądź mają świadomość, że Konin jest akurat festiwalem, na który się przyjeżdża po to, żeby śpiewać. Ten festiwal nie jest przy okazji. Bo inne festiwale, czy tam gdzieś na wybrzeżu i tak dalej, to ludzie przyjeżdżają rodzinami całymi, żeby się opalać, pójść na gofry, a przy okazji zaśpiewać. I ten poziom jest też taki niziutki. Ale tu przede wszystkim przyjeżdżają po to, żeby śpiewać. I to słychać.
0: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. 14, 15, 16-latkowie mają tak dojrzałe głosy i tak wykształcone, że mam wrażenie, że...
3: To jest syndrom tych czasów, wydaje mi się.
0: Niejednego dojrzałego wokalistę.
3: Że młodzież i dzieci są tak bardzo już w tej chwili świadome i mają dostęp do wszystkiego, na co my w naszym pokoleniu musieliśmy czekać dosyć długo, więc to wszystko ich kształtuje. Taka też uważność i opieka rodziców szczególna, inna niż kiedyś. Profesjonalni prowadzący.

0: prawda? To wszystko ma wpływ na to, że oni też pomimo młodego wieku są dojrzali i świadomie przeżywają.
1: A z drugiej strony nasze jury, bo tu warto jako przewodniczący pochwalić właśnie za tę naturalność i za to, że te wewnętrzne dzieci pozostają, ponieważ najgorszą rzeczą jest taką, że przyjeżdżają jurorzy i na przykład potrafią powiedzieć, że za moich czasów, nie ma za moich czasów, że trzeba się nie tyle zniżyć, co docenić to, co robią te dzieci. Zupełnie inaczej brzmią aranżacje teraz. Gdyby wznowić stare jakieś zespoły, one nie miałyby racji bytu, tylko powinna nazwa pozostać. Wszystko idzie naprzód. Aranżacje, pomysł na piosenkę, interpretacja piosenki, czy to będzie taniec, bo przecież to jest festiwal i tańca, i piosenki. To wszystko idzie naprzód. Czym innym było 20 lat temu i trzeba zrozumieć, że tak jest. Życie idzie naprzód, muzyka, wszystko idzie, technika idzie naprzód.
0: Nie możemy też pominąć faktu, że niezwykle inspirującą i motywującą jest praca z orkiestrą festiwalową, która jest dla tych dzieci niezwykłą przygodą i pierwszym spotkaniem z prawdziwymi muzykami zawodowymi. To jest niezwykłe.
2: Autopromocja.
3: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
2: Autopromocja.
4: To jest powtórka programu. Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
5: Kultura nie śpi i Konin nie śpi. Oj, i nie zaśnie chyba długo. Martyna Huderska dziś w specjalnym wydaniu audycji Kultura nie śpi, prosto z 40 już Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Jesteśmy, proszę Państwa, w Konińskim Centrum Kultury. Tutaj zbudowaliśmy nasze mini studio plenerowe, do którego zaglądają wspaniali goście. I witam tych, którzy się przysłuchują audycji. Witam też bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. A w naszym studiu jury. Beata Stanisławska-Zielak, Joanna Januszewska, Jerzy Petersburski, junior przewodniczący.
1: Po raz kolejny,
5: składu, po raz kolejny wracamy, bo tutaj
1: dobry
5: o ważnych
1: wieczór,
5: sprawach rozmawiamy. Więc jeszcze prosiłabym was o kilka wskazówek, bo ja wiem, że młodzi wokaliści zwracają się do was z pytaniami o rady, chcą budować ten swój warsztat, a jury jest zacne. Więc trzeba korzystać i podpytywać, na co zwrócić uwagę, jak ten swój warsztat budować, bo wiemy dobrze, że samo doświadczanie na festiwalach jest istotne, oswajanie ze sceną.
1: Tak, ale czasami jest tak, że doświadczenie mają gdzieś w ogóle głęboko ukryte, bo jeżeli dziewczynka czy chłopiec kilkunastoletni na przykład mówi, że ona komponuje, ale ona boi się wstawić do internetu swoją piosenkę, bo boi się, co powie jej koleżanka, to chyba najlepszą receptą jest nie słuchać najbliższych, chyba rodziców, jeśli kochają swoje dziecko, bo zawsze szczerze powiedzą, ale przede wszystkim być systematycznym, jak za coś się bierzemy, to tak jak w projekcie. Projekt od początku do końca musi być zakończony. A jeżeli ktoś daje uwagi, to po to, żeby ewentualnie posłuchać. Nie trzeba tego realizować, ale wziąć pod uwagę i z pokorą przyjąć, bo czasami ktoś może mieć rację. No i śpiewać. Dziewczynki też przecież w jakimś takim wieku tutaj siedzą. Ile masz lat?
6: Ja mam 7.
1: No dobrze, a ty ile masz?
6: 12.
1: No właśnie, to są te dzieci, które mają tyle lat i one, przecież dziewczynki też przychodzą mutacje, więc w trakcie mutacji nawet dziewczynki też nie mogą przerwać śpiewać, tylko muszą dalej to robić, bo każdy kiks powoduje później, ojej, kiks, to nic, etap, a ty ile masz?
6: 13, już jestem po mutacji.
1: No właśnie, to są dziewczynki, które uwielbiają śpiewać.
5: Joanno?
7: Tak, a propos tego, jaki repertuar dobrać i jak jeszcze przygotować się najlepiej do konkursu, to właśnie też uważam, że bardzo duże znaczenie ma tutaj repertuar, ponieważ czasem nawet najlepszy głos w kiepskim, bądź też takim repertuarze, który nie jest w stanie pokazać naszych warunków głosowych, no gdzieś tam jednak ściąga nas w dół i nie zwraca tak bardzo uwagi. Nie pozwala nam też, nie wiem, rozwinąć w pełni tych możliwości tego głosu, na co jednak jury też zwraca uwagę, prawda? Nie bałabym się też eksplorować, szukać nowych inspiracji, zaufać

0: nie wiem, nauczycielowi, który na przykład doradza trudniejszy repertuar, nie bać się, spróbować i nie obwiniać się, jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, bo to nie o to chodzi, żeby się obwiniać, tylko żeby się uczyć na tym, bo to nie są błędy, to są tylko lekcje, moim zdaniem, więc...
1: Beato?
2: Ja chciałabym się podzielić taką refleksją, że muzykowanie i

0: innemu. Dzisiaj ktoś to udźwignął, jutro udźwignąłby to ktoś inny zupełnie, więc jesteśmy w procesie, w drodze ku sztuce, ku muzykalności. Wiele elementów składa się na taką osobowość muzyczną. Ja poradziłabym młodym, żeby starali się balansować odwagę i taką pewność siebie sceniczną ze skromnością i jednak z taką pokorą, która uczy nas i prowadzi dalej tą drogą, w której wzrastamy. I myślę, że balans pomiędzy jednym i drugim tworzy dopiero interesującego człowieka, który ma taką świadomość takich właśnie muzycznych czynów.
1: Weźcie sobie te mądre rady do serca, a potem my, publiczność, będziemy mogli czerpać garściami z tych waszych talentów, się nimi zachwycać i też radować to swoje wewnętrzne dziecko. Moje jest bardzo uradowane. Tam będzie podskakiwało w samochodzie w drodze do Warszawy. Pięknie wam dziękuję dzisiaj.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy wszystkim, bo wysłuchaliśmy naprawdę wiele przepięknych piosenek i poznaliśmy wiele cudownych głosów, więc wszystkim...
3: A potem należy wybrać najlepszych z najlepszych. I to jest najtrudniejsze, ale właśnie przy tak doświadczonym jury to jest wielka przyjemność.
0: Mamy wybór między dobrym a dobrym i tak naprawdę niuanse
1: cóż
0: decydują.
1: Cóż zrobić? No, taka rola, że nie zazdroszczę. Tak. Nie zazdroszczę. Jesteście bardzo dzielni.
0: Ale było wspaniale, naprawdę. Jesteśmy tymi dniami dwoma uniesieni i zbudowani, że mamy fajne pokolenie młodych
3: muzykujących dzieci. I powiem jeszcze na koniec, że tutaj, bo jesteśmy z tyłu, stoi Kasia Katie Dzikowska i jeszcze stoi również Christian Weber. Wstydzi się, tak kiwa, że nie.
0: Tak, a to jest nasz team.
1: Kiwają, że nie, ale są też fantastyczni.
3: On był sekretarzem.
1: A sekretarz, jaką ma trudną rolę.
3: Tak, tu w tym roku tak zobaczyłem, że taki dream team, że tak, takie porozumienie trzymał nas krótko i bardzo dobrze. Tak się trzyma.
1: Musi być mobilizacja.
3: A jakaś dziewczynka.
4: Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj śpiewałam.
3: To bardzo ładnie, gratuluję ci.
4: Wczoraj też.
3: Ja mówię, a dzisiaj?
4: To był finał, dziękuję.
3: No, dziękujemy również.
1: Proszę Państwa, na finał, taki finał finałów, to zapraszamy jutro.
4: Ja chcę zaśpiewać.
3: Tak. Nie, teraz już nie możesz, przepraszam, bo to jest radio, studio.
4: Ale ja.
1: Jurku, ja tak czuję, że ty też byś chciał jutro wystąpić tam na tej scenie, zaśpiewać.
3: I wystąpię.
1: I będziesz śpiewał?
3: Nie, będę,
1: będę
3: uprawiał, mówiąc, kto ma które miejsce. I będę gratulował, i będę chwalił.
1: To jest bardzo ważna funkcja. Pięknie wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. I cóż, mam nadzieję, do zobaczenia za rok?
3: No, jeżeli organizatorzy zaproszą, to na pewno.
1: To przybędziemy, tak.
4: Ja chcę zaśpiewać.
1: Beata Stanisławska-Zielak, Joanna Januszewska, Jerzy Petersburski, junior w naszym studiu plenerowym. Pięknie dziękuję.
3: Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy.

0: Dobra, możemy zaczynać.
1: Piosenka, którą usłyszeliście przed momentem, wykonana dzisiaj na Konińskim Festiwalu Piosenki i Tańca przez Pawła Lubickiego z Młodzieżowego Domu Kultury z Gdyni. Oj, poruszyła chyba całą widownię, bo wszyscy tańczyliśmy, a równolegle odbywały się przesłuchania tancerzy w Konińskim Centrum Kultury i na scenie równie wspaniałej występowały dziewczyny, które właśnie wpadły do naszego studia plenerowego. Przedstawicie się, jak macie na imię?
2: Julia Szewczak.
3: Anastazja Cyrulik.
4: Lucja Łebek.
5: Weronika Kopciowska.
1: Dziewczyny, skąd wy się wzięłyście w Koninie? Skąd przyjechałyście?
3: Z Wrocławia.
1: We Wrocławiu uczycie się tańczyć?
4: Tak, chodzimy do Domu Kultury we Wrocławiu.
1: A od jak dawna tańczycie?
3: 3 lata.
1: I znacie się tak długo? Trzy lata?
4: Tak.
6: Ja chodzę chyba
4: jakoś 4-5.
5: Ja chyba 2.
7: Ja no nie do końca, bo 2 lata temu chodziłam do innej grupy i nigdy nie byłam jeszcze w Koninie, dopiero teraz jestem 1 rok.
1: Jakie są wasze wrażenia? Czy wam się tutaj podoba?
3: Super jest.
4: Tak, zgadzam
5: bardzo się. Podoba. Bardzo.
4: Bardzo fajnie i taka fajna atmosfera.
3: Najbardziej cieszymy się z tego, że dostają się nasze dwie grupy, do drugiego poziomu się dostały.
1: No to brawo, to jest ogromny sukces. Czyli dzisiaj po raz drugi występowałyście na tej scenie.
4: Tak. Dokładnie.
1: Czy dzisiaj już występowałyście z jakimś większym luzem, czy było trudniej?
3: Właśnie nie, chyba było takie na luzie.
4: Tak, chyba tak.
1: A do jakiej muzyki tańczyłyście? Cóż to za gatunek tańca?
3: Hip-hop. Street dance show, dokładnie.
1: Wow!
7: Znaczy pani posklejała te kawałki różnych piosenek, więc no, trudno powiedzieć.
1: Rozumiem. Rozumiem. Czy jakieś trudne elementy były do zaprezentowania, jakieś trudne figury?
3: Najtrudniej było podnoszenie zrobić.
1: Kto kogo podnosił?
3: Naszą dziewczynkę, która miała główną rolę, podnoszona.

0: dostała?
1: Miała na imię Lena.
2: Mhm. A ile osób występowało dzisiaj z waszego teamu na scenie?
1: 32 chyba osoby.
2: 32 osoby? To chyba przyjechałyście jakimś ogromnym autokarem.
1: Dwa, autokar i mały bus.
3: Ale jeszcze busem jechały starsze dziewczyny z Flexa S.
2: No to wspaniała przygoda. Chwilo trwa i zostajecie do niedzieli w Koninie?
1: Tak.
3: Tak, dokładnie.
2: Czyli jutro jeszcze będziecie obserwowały to wszystko, co się dzieje, no i czekacie pewnie na wyniki.
1: Tak, tak.
2: Z niecierpliwością. Ja też będę zerkała co jakiś czas, sprawdzała, kiedy wyniki się pojawią, no bo też jestem bardzo ciekawa. A muszę zapytać o jury taneczne, bo nie miałam okazji z jury jeszcze porozmawiać. Byli bardzo surowi.
1: Są bardzo mili.
3: Tak, i
1: zgadzam się.
3: Bardzo mili, nie wiem, co powiedzieć.
2: Pozdrawiamy jury.
1: Tak,
3: pozdrawiamy jury.
2: Pozdrawiamy
3: jury.
2: Pozdrawiamy i trzymamy za nich kciuki, bo oj, mieli twardy orzech do zgryzienia.
1: Najbardziej dziękujemy naszej kadrze, która z nami pojechała, bo było bardzo dużo osób, ich chyba 6, bo nas jest dużo i bardzo była potrzebna pomoc naszej pani trenerki.
2: Pozdrawiamy panią trenerkę i wszystkich waszych opiekunów.
4: I dziękujemy pani Izie, która naprawdę włożyła w pracę, żeby u nas w ogóle to wszystko zorganizować.
1: Bo dwie grupy, a jedna grupa nawet ma dwa tańce.
2: Mhm. Czyli trzeba było długo trenować, żeby się zmobilizować. A jest szansa, że spotkamy się za rok w Koninie?
1: Na 100%!
3: Tak, na 100%.
1: Jak się dostaniemy, to tak.
3: Jak się dostaniemy, to na pewno.
2: Ciekawa jestem, czy was rozpoznam, dziewczyny, bo tutaj rozmawiałyśmy z dorosłymi, że bardzo szybko się zmieniają młodzi uczestnicy festiwali. No, starsi się już tak nie zmieniają jak młodzi.
1: No już do 12 tańczymy, więc chyba w następnym roku będziemy mieli niektórzy już po 12 lat. Niektórych.
2: Skoczycie do drugiej kategorii, tej starszej.
1: Mhm. Jeszcze 2 lata i druga kategoria.
2: No. Wspaniale. Trzymam za was kciuki. Czerpcie taką radość z tego, co robicie, bo to jest chyba najważniejsze. No i mam nadzieję do zobaczenia za rok. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Jury najbardziej.
2: Pozdrawiamy.
3: A ja chciałam swoich rodziców pozdrowić.
2: Czy jeszcze kogoś?
4: Ja też pozdrawiam moich rodziców, moją rodzinę i żeby ona była szczęśliwa, bo naprawdę ich kocham.
3: Ja też pozdrawiam rodziców i rodzinę.
2: Oj, rodzice mogą być dumni.
3: Naszych trenerów też pozdrawiamy.
1: Naszą całą grupę, bo nie dołączyli do nas wcześniej.
3: No.
1: I teraz się proszą o powiedzenie ich imienia, więc możemy trochę powiedzieć. Barbara.
3: Wiktoria.
1: Elżbieta Rawicka.
3: Maja.
1: Maja.
3: Wiktoria Kuryga.
1: I Bogumiła Młodawska.
3: I jeszcze Kacper.
2: Pozdrawiamy ciepło wszystkich, których wymieniłyście. I całą waszą ekipę, cały team taneczny z Wrocławia. Na koniec zapytam, czy we Wrocławiu tańczą też krasnoludki? Bo słyszałam, że macie ich tam bardzo dużo. Nic wam na ten temat nie wiadomo?
1: Tak,
3: chyba tak.
2: Trzeba będzie pojechać i sprawdzić. Bardzo dziękuję.
1: Na pewno musimy się dostać, bo mamy w grupie Kacpre Gala na nazwisko.
2: No to trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że do zobaczenia też za rok.
1: Do widzenia.
2: Do widzenia.
1: Życzymy miłego dnia.

0: To była Marcelina Runewicz, która zaśpiewała dziś w kategorii od 14 do 16 roku życia ze wspaniałym akompaniamentem orkiestry festiwalowej na dziecięcym festiwalu piosenki i tańca w Koninie. Dzisiaj artyści nie tylko śpiewali, ale także tańczyli. Ja mam tutaj teraz w studiu plenerowym taką fantastyczną ekipę, która przyjechała skąd?
1: Z Wrocławia.
0: Czyli Wrocław. Podobnie jak moi goście, którzy już opuścili studio, ale to jest zdecydowanie starsza grupa. Tak. Dziewczyny, w jakiej kategorii startowałyście?
2: Do 16 lat.
1: Modern jazz i street dance show.
0: Wracacie już do Wrocławia?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Czekamy na wyniki.
3: Oczywiście,
0: trzymamy mocno kciuki, ale widzę, że jesteście wyposażone chyba w jakieś kostiumy, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Sceniczne.
3: Mhm. Oni mogą się pogiąć, tak?
0: To wszystko musi być eleganckie, tak, bo kto wie, być wielkie może wydarzenie. Jutro czeka was wielki finał.
1: Tego wam oczywiście
0: życzę z całego serca.
3: Liczymy na to.
0: Często bywacie na festiwalach?
3: Tak, to jest chyba mój 6.
1: Mój 4., 5., coś takiego.
3: Mój chyba 6. albo 7., nie jestem pewna.
0: A kiedy zaczęłyście przygodę z tańcem? Ile miałyście lat?
1: Oj, bardzo wcześnie.
3: 6? 7? 4.
1: No, 4 lata już zaczęłam chodzić na zajęcia taneczne.
0: A dlaczego warto przyjeżdżać na takie festiwale?
1: Można poznać dużo ludzi fajnych.
3: Relacje międzyludzkie, ogólnie poznajemy różne kategorie, uczymy się też dużo o tańcu i takich rzeczach.
4: No i też fajnie wystąpić z tym, co się szkuje, no bo jednak miesiące to zajmuje, te wszystkie stroje do poprawki.
3: Można się pokazać z najlepszej strony.
0: Mhm. Czyli to jest taki finał długich przygotowań, ciężkiej pracy pewnie też.
3: Tak, cały rok właśnie na ten Konin zawsze ćwiczymy.
4: Tak.
0: Czyli nie pierwszy raz w Koninie?
1: Nie.
0: W tym roku. No to trzymam kciuki za sukces. Wiem, że się śpieszycie, wiem, że jesteście zmęczone, bo tyle zmagań i wczoraj, i dziś. Jeszcze tylko dopytam, czy miałyście okazję też podpatrywać inne zespoły taneczne? Zabrałyście sobie trochę inspiracji?
3: Uważam, że bardzo super to wyszło, bardzo są utalentowani i ogólnie cudownie to wygląda wszystko.
4: Tak, było bardzo dużo takich grup i stylów, których nie widziałam, lub technik i bardzo mi się to podobało i wydaje mi się, że każdy dał z siebie 100%.
0: Zapraszamy w takim razie do Konina w tym roku, żeby po prostu obserwować to, co się tutaj dzieje i przede wszystkim galę finałową jutro. A jeżeli będziecie chcieli spróbować swoich sił, tak jak te fantastyczne dziewczyny, to za rok na 47. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Czy macie ochotę kogoś pozdrowić, korzystając z okazji?
3: Moją mamę z Wrocławia.
1: Tak, pozdrawiamy rodziców z Wrocławia.
4: Pozdrawiamy rodziców.
3: Tak, pozdrawiamy rodziców.
4: Tak, dokładnie.
0: To może na koniec, jak nazywa się wasza grupa?
1: Flex.
0: Flex gościły w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.

Specjalne wydanie audycji Kultura nie śpi. Jesteśmy na 46. już, aż trudno uwierzyć, Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, w Konińskim Centrum Kultury. Ta piosenka, którą usłyszeliście przed momentem, to było wykonanie Michaliny Sujeckiej, piosenka Misty, a Michalina przyjechała ze szkoły muzycznej z Kutna. I dzisiaj zaprezentowała swój talent na jednej z dwóch scen. Na jednej talenty wokalne są prezentowane, na drugiej taneczne. Powolutku Konińskie Centrum Kultury opustoszeje, ale to tylko dlatego, proszę Państwa, że w tym momencie trwa biały koncert. Śpiewają Wojownicy Światła na scenie nieopodal. Scena zgromadziła wielu mieszkańców Konina, którzy czekają z niecierpliwością na to wydarzenie, które odbywa się corocznie. Czekają, żeby wspierać młodych artystów, ale bez wątpienia Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca gromadzi przede wszystkim mieszkańców, którzy chcą łaknąć kultury, którzy chcą się rozwijać, i jest to też wielkie wydarzenie dla lokalnej społeczności. Wspominaliśmy dzisiaj o jury zarówno wokalnym, jak i tanecznym. Taneczne zagościło w studiu Polskiego Radia Dzieciom, więc czuję się w obowiązku też przypomnieć, kto zasiadał w jury tanecznym. Przewodnicząca dr Elżbieta Pańtak, Adam Beta, Alberto Barletta, profesor Aleksandra Dziurosz i Edina Tuchowowa oraz Karolina Garbacik i Dariusz Intrys, który był sekretarzem. To też bardzo ważna rola w każdym składzie jurorskim. No jak słyszycie, uczestnicy festiwalu wspominają ten kontakt z jury jako bardzo dobry, taki obiecujący, budujący.

0: wiodące, jeżeli bardzo często udziela różnych wskazówek i to też jest niezwykle ważne na tego typu festiwalach, więc warto się na nich pojawiać, żeby budować swoje doświadczenia, stawać na scenie, podpatrywać też inne zespoły wokalne czy też taneczne, które się tutaj pojawiają. No i zdaje się, że taki właśnie zespół taneczny zagląda do naszego studia plenerowego. Dziewczyny, śmiało. Zapraszam was do radia. Jesteśmy na żywo w audycji Kultura Nie Śpi. Radio nie ma kamer. To teatr wyobraźni, więc bardzo proszę.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam was serdecznie.
1: Pozdrawiam z Kazy.
2: Z Kaza the best.
1: I Kacperek, i Szogres Kuźnicki Andrzej.
2: I Sylwia.
0: Dziewczyny, Kuźnicka, powiedzcie, skąd przyjechałyście?
3: Szczecin!
0: Ze Szczecina, kawał drogi.
2: No, tak, trochę było.
0: Pierwszy raz jesteście w Koninie?
1: Piąty.
0: Już piąty?
1: Tak. Tak. Może zaraz szósty albo siódmy.
0: To na pewno za rok albo za dwa. Dzisiaj tańczyłyście tutaj na scenie Kuńskiego Centrum Kultury, to, czyli to znaczy, że przeszłyście pierwsze eliminacje i wskoczyłyście do drugich. Jaki taniec?
1: Disco dance.
0: A jak liczna jest wasza grupa, wasz zespół?
1: 18 osób.
0: I wszystkie, cała grupa dzisiaj występowała? Wspaniale. A powiedzcie, czy wy same opracowujecie? Czy wy same opracowujecie taniec, repertuar?
1: Nie.
0: Kto wam pomaga?
1: Her. Andrzej Kuźnicki. A czasem jeszcze pani Sylwia Kuźnicka. Klaudia Gierba.
0: A w której kategorii startowałyście?
1: Disco dance do 16 lat.
0: Czyli to już jest ta najwyższa kategoria, tak. Najstarsza.
1: Tak.
0: Czy wy macie już 16 lat?
1: Nie, ale
0: wyglądacie bardzo poważnie. 13. Czyli to jest początek tej najstarszej kategorii, czyli jeszcze do 16 roku życia możecie brać udział w tym konkursie.
1: Tak,
4: tak. Mhm.
1: No.
0: A miałyście okazję porozmawiać z jury?
1: Nie.
4: A możemy?
0: No myślę, że tak, że jak spotkacie tutaj gdzieś jury, będziecie chciały zapytać o coś, może jakąś radę, wskazówkę.
5: Oj, nie wiem, czy się uda.
1: I nawet nie wiem, jak oni wyglądają.
0: No to trzeba w takim razie jury wytropić.
5: Pozdrawiam wszystkich ze Szczecina i pozdrawiam moją rodzinę.
1: Pozdrawiam moją mamę, mojego tatę.
5: Pozdrawiam siódemkę szkoły 7.
1: Pozdrawiam szkołę 235, bo tam mamy tańce.
5: Tak.
0: A jak nazywa się wasz zespół?
3: Szok de Szczecin.
5: Szok de Szczecin.
0: Pozdrawiały dziewczyny, bardzo dziękuję.

0: Audycja Kultura nie śpi. Na pewno nasi słuchacze są dzisiaj nieco zaskoczeni doborem muzyki. Muzyka nie jest przypadkowa. Feeling Good, Agata Deja, która przyjechała z Elbląga z zespołem Szalone Małolaty. No i muszę przyznać, proszę Państwa, że stowarzyszeniem orkiestry festiwalowej brzmiało to naprawdę imponująco. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Wokaliści to zaledwie połowa uczestników Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Bardzo ważną grupę, równie ważną jak wokaliści, stanowią tancerze. I w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom bardzo serdecznie witam tańczące dziewczyny Hanie, Blankę i Hanie.
1: Dzień dobry.
0: Takie trio nam się tutaj zdarzyło. Dziewczyny przyjechały z Kielc.
1: Tak.
0: Tańczycie od dawna w Kielcach?
1: Od dziecka tak naprawdę.
2: No
1: od...
2: całe życie.
1: No.
0: Całe życie, czyli ile lat?
1: No 12, w sensie, bo jak miałam roczek, no to jeszcze nie tańczyłam, ale jakoś tak w wieku 2 lat zaczęłam.
3: Ja już od około 10 lat tańczę, łącznie z przyniesieniem szkoły, więc tak coś około 10 lat.
2: Ja tak samo, jakby.
0: A jak długo się znacie w tej formacji, w której tańczycie razem?
1: Tak naprawdę to z Blanką znam się od jakoś 7 lat, a z Hanią trochę mniej.
3: Rok
1: albo coś około 2 lat tak naprawdę, bo Hania wcześniej była w innej grupie i mnie w innej, a z Blanką już wcześniej tańczyłam.
0: A co prezentowałyście dzisiaj w Koninie?
1: Modern jazz.
2: Formację.
3: Modernową. Mhm.
1: Tak.
0: A wytłumaczycie naszym najmłodszym słuchaczom, z czym to się wiąże?
3: Modern to jest taki taniec nowoczesny z ruchami takimi bardziej... A ja pomóż.
0: Płynnymi?
1: Tak, takimi płynnymi, no.
0: Dobrze czujecie się w tej technice?
1: Bardzo.
0: Ale to jest taka wasza wiodąca technika, czy próbowałyście też czegoś innego?
1: Ja byłam też na hip-hopie, ale jakoś bardziej chyba mi jest do tego modernu bliżej.
2: Ale co roku się zmienia formacja, a nas jest w grupie bardzo dużo.
1: No.
0: Czyli co roku możecie próbować czegoś innego.
1: Tak.
3: Głównie się skupiamy na modernie, ale no właśnie, czasem też nam, mamy na koniec na przykład też jazzową, czasem na zajęciach tańczymy różne też style.
0: A kto układa wam choreografię?
3: Pani Monika Pająk.
1: Nasza ulubiona pani. Kochamy ją.
3: Tak.
0: Te pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oj! Chyba rzeczywiście musi wkładać kawał serducha w to, co robi.
1: Na pewno.
0: Skoro z taką empatią i czułością się o niej wypowiadacie.
3: Gdyby nie nasza trenerka, nie byłybyśmy tu już, który 4. rok z rzędu.
1: Dokładnie.
0: A dlaczego akurat Konin?
3: Jest to na pewno turniej taki dłuższy i raczej tak też stawiamy na więcej i po prostu też, żeby się...
1: Bardzo nam się podoba.
3: Tak, żeby też się bardziej zintegrować, uczestniczyć w jakichś tam zabawach tutaj.
0: No tak, bo festiwal w Koninie to nie są tylko występy i prezentacje, prawda? Tutaj też dużo się dzieje w przestrzeniach miasta. Obok na festiwalowej scenie czekacie na jutrzejszy koncert.

0: finałowy, tak, galowy.
1: Bardzo, tak. Ja się bardzo cieszę, że właśnie będzie ten koncert. I słyszeliśmy też, że będzie Adam Zdrójkowski. I my go bardzo lubimy, bardzo serdecznie go pozdrawiamy. I my już kiedyś z nim gadałyśmy, dlatego się bardzo też cieszę.
2: Tak, Adam Zdrójkowski, gwiazda telewizji,
1: tak.
2: Nie tylko seriali, ale także filmowa i w ogóle produkcyjna, telewizyjna, różnych programów. Adam będzie prowadził jutrzejszy koncert, zapowiadał w mediach społecznościowych, że na pewno znajdzie czas dla swoich fanów i fanek, przybije piątkę, będzie tańczył, śpiewał, no nie wiem, co tu się jeszcze będzie działo. Można to wszystko obserwować na przykład w telewizji festiwalowej.
1: Dokładnie, moi rodzice będą oglądać z Kielc, też ich bardzo pozdrawiam.
2: Zaglądajcie koniecznie do mediów społecznościowych festiwalu, bo tam można podpatrywać właśnie takie piękne talenty, które występują na scenie, tak jak tutaj dwie Hanie i Blanka, ale wy jesteście częścią większej grupy, która nam się tutaj chyba teraz przysłuchuje, tak?
1: Tak, dokładnie. To są nasze przyjaciółki tutaj, te starsze.
3: Zespołu.
1: Dokładnie, bardzo je lubimy, pozdrawiamy też.
2: Ale jest też młodsza grupa, która także przyjechała z Kielc razem z wami?
1: Nie.
3: Nie znamy.
2: Ach, czyli to inne uczestniczki festiwalowe, które tutaj do nas zajrzały. To też was pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Dokładnie.
2: Dziewczyny, a czerpiecie też z rozmów z innymi uczestnikami, może podpatrujecie inne style, albo może miałyście okazję zamienić słowo z jury?
1: Z jury jeszcze nie, mam nadzieję, że się uda, ale z innymi zespołami tak, bardzo często gadamy, bo po prostu chcemy nawiązywać nowe kontakty.
3: Oglądałyśmy też wiele informacji, jak czekałyśmy na naszą, bardzo nam się podoba.
2: A gdybyście mogły teraz zadać jakieś pytanie jurorce bądź jurorowi, to o co byście chciały zapytać? W kontekście na przykład waszego tańca szukacie jakichś rad, wskazówek?
1: Jakie były błędy? Mhm. Chyba takie
2: czyli pytanie. Na co zwracali uwagę w ocenie?
1: Tak.
3: Tak, czy im się nie nudzi cały dzień tak siedząc i oglądając?
2: Nie wyglądali na znudzonych, ale myślę, że to jest ciężka praca. Bardzo przyjemna, ale też wielka odpowiedzialność, żeby ocenić sprawiedliwie. No, a wiemy dobrze, że to nie zawsze zależy od umiejętności zespołu. Czasami to jest akurat ten moment, dyspozycja, jakaś chwilka, że coś nie wyjdzie, jakieś małe potknięcie. No. Coś, na co tak naprawdę pracuje się miesiącami, więc dziewczyny, chyba jesteście z siebie dumne, mam nadzieję.
1: Tak. A ja przepraszam, ja gadałam z jedną jurorką, ale nie teraz na festiwalu, tylko wcześniej, bo z panią Elżbietą Pańtak trenowałyśmy, znaczy byłyśmy u niej w teatrze, w Kielskim Teatrze Tańca i no dużo z nią gadaliśmy, no bo po prostu była naszą dyrektorką.
3: Układała nam spektakle, byłam w takich zebraniach, też ją pozdrawiamy.
1: Tak.
2: No to jak słyszycie, drodzy słuchacze, dziewczyny są ze sceną oswojone od lat.
1: Tak.
2: No i życzę wam, żeby ta pasja pięknie wam się rozwijała i mam nadzieję do zobaczenia za rok.
1: Mam nadzieję, że też.
3: Tak. Też. Dziękujemy.
2: A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiam
3: Kielce.
1: Kielce całe. Tamtą grupkę dziewczyn nasze z Together Dance Academy.
3: Nasz cały zespół, naszą
1: Dokładnie.
3: Trenerkę.
1: Tak.
3: Oraz mojego brata, moje beztalencie, kochane.
1: Mamy
2: ten. Jakiś tam talent na pewno się znajdzie,
3: tak,
2: wiesz,
3: ma,
2: jak to jest. Każdy ma swój. Czasami nieodkryte, trzeba tam głęboko poszukać.
1: Tak, i jeszcze pozdrawiam mojego kolegę Bartosza.
2: Pozdrawiamy ciepło, bardzo dziękuję, że byłyście dzisiaj z nami. Hania, Blanka i Hania.
1: Tak, tak.
3: Dziękujemy.
2: Wszystkiego dobrego.
1: I nawzajem, dziękujemy.

0: Zaśpiewał dla nas Adam Rosiak. To był wynalazek Filipa Golarza, a Adam przyjechał do Konina ze szkoły podstawowej numer 5 z Turku. A w naszym studiu plenerowym, w specjalnym wydaniu audycji Kultura nie śpi, mieszkanki Konina. Zgadza się?
1: Tak, dokładnie.
0: Dziewczyny, jaki jest Konin? Ja jestem pierwszy raz w tym mieście.
2: No na pewno moim zdaniem fajny i czasami są różne fajne festyny, jak na przykład ten.
3: Jest bardzo dużo atrakcji i rzeczy, które można po prostu tutaj zwiedzić.
0: A co warto zobaczyć w Koninie? Polecicie mi jakieś miejsce i innym słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, którzy jeszcze nigdy w Koninie nie byli?
2: Znaczy ja na pewno polecam muzeum, ale ono jest w tym... W powiacie konińskim.
0: Ach, czyli trzeba się przemieścić w inne miejsce. Dobrze, poszukam w takim razie.
2: Na pewno jeszcze baseny.
0: No dziś to wszyscy polecamy.
4: I nasza szkoła tańca.
0: Właśnie, do tego zmierzamy. Dzisiaj to polecamy wszystkim festiwal piosenki i tańca w Koninie i Konińskie Centrum Kultury, prawda? Bo tutaj dzieje się najwięcej. To jest prawdziwe szaleństwo. My rozmawiamy w studiu plenerowym, a obok scena, muzyka dobiega. Koncert w tej chwili, a jutro prawdziwe szaleństwo na koncercie finałowym. Czekacie?
2: Tak.
5: Na wyniki czekamy.
0: I czekacie, na wyniki. Denerwujecie się troszkę.
2: Tak.
3: Troszkę stresik jest.
0: Nie, stresik. No, ale mam nadzieję, że taki mobilizujący stresik. Lubicie występować na scenie?
2: Tak.
0: Jesteście oswojone ze sceną?
2: Tak.
0: Nie macie w ogóle tremy?
2: No, trochę.
0: A co wy robicie z tą tremą?
2: Ja na przykład próbuję się uspokoić i mówić sama do siebie w myślach.
5: A ja jak próbuję się uspokoić, to na przykład czasem skaczę.
0: A, czyli trzeba się wyskakać.
2: Tak, skaczemy.
0: Wyrzucić te
3: emocje. Ja na przykład...

0: na przykład być cały czas aktywna i biegać w kółko albo skakać i podskakiwać.
1: Czyli ty się w ogóle nie zatrzymujesz. No proszę Państwa, pozazdrościć takiej energii. A co dzisiaj wyczyniałyście tutaj na scenie?
2: Tańczyłyśmy.
1: Tańczyłyście? Do jakiej
2: tak,
1: muzyki?
2: Skakaliśmy fliki.
1: Opowiecie troszkę więcej?
2: My tańczyłyśmy w czwórkę jazz.
3: Show.
2: A nie, show dance.
0: Ja tańczyłam jazz i show dance, a Julka, najmłodsza tutaj, tańczyła kucharki.
1: Julcia, ile ty masz lat? Mogę cię zapytać? 6 lat? I od jak dawna tańczysz?
4: Teraz
3: dwóch lat.
1: 2 latka? Czyli miałaś tylko 4, jak zaczęłaś tańczyć?
4: Tak.
1: A skąd ty się wzięłaś w tym zespole? Powiedziałaś
4: Cześć,
1: mamie,
4: siostra.
1: Chcę...
4: Cześć, siostra.
1: Przez czyli siostra cię namówiła.
0: Tak, bo ja zaczęłam po prostu tańczyć, kiedy byłam młodsza.
1: Mhm.
0: A siostra później zaczęła po prostu wydziwiać i mama napisała zajęcia i zaczęła po prostu chodzić.
1: Mhm. Czyli to podobieństwo, jak teraz na was patrzę z bliska, nie jest przypadkowe. Rodzeństwo też tańczy i to jest taki sposób na wspólne spędzanie czasu pewnie.
0: Tak.
1: Mhm. Dużo dnia zabiera wam taniec? Tańczycie codziennie?
2: Ja praktycznie cały czas, a to zrobię jakiś przeszyt bokiem, przejście w przód, cokolwiek.
5: W poniedziałek mamy
2: 2 godziny tańcy.
5: Godzinę 15 tańcy i jeszcze 45 minut baletu. A w czwartek mam akrobatykę, więc łącznie mam 2,5 godziny w czwartek.
1: A powiedzcie, co wam daje taniec na co dzień?
3: Szczęście.
2: Ja też jestem zadowolona, jak tańczę.
4: No ja też.
2: Ja też.
5: Ja jak coś na przykład osiągam, że na przykład coś mi się udaje w tańcu, to jestem zadowolona.
1: A to przekłada się też na wasze życie? Na przykład na to, że jesteście bardziej takie wytrwałe, zdeterminowane, odważne, jak stajecie na scenie?
2: Mi się wydaje, że tak. Ta odwaga to taniec jakby przez taniec poczułem się lepiej na scenie.
0: Nawet jak nam się nie uda czegoś zdobyć, to i tak zawsze któryś z rodziców jest nas zdolny, że nawet w takim wieku, na przykład jak Julka, to wyszła na scenę i zatańczyła i się na przykład nie pomyliła.
5: Bo też na przykład jak na przykład nie zdobędziemy jakiegoś wysokiego miejsca, to też się liczy zabawa, że po prostu wyszłyśmy na tą scenę, też się liczy.
1: To jest bardzo ważne, to wszystko, o czym mówicie.
0: Dałyśmy radę, że wszystko udało się.
1: Jesteście z siebie dumne?
0: Tak.
1: To najważniejsze. A ja wam życzę właśnie takiej radości przede wszystkim z tego tańca, sukcesów też, bo wiadomo, że lubimy dostawać nagrody, ale to, o czym mówicie, to jest taki fundament, to, żeby sprawiało nam to przede wszystkim frajdę i dawało radość każdego dnia. Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień, za rok. Widzicie,
2: no, ja
1: chciałabym się spotkać
2: nadzieję.
1: Z wami już za tydzień, a to festiwal powolutku będzie dobiegał końca. No ale czekamy przede wszystkim na wielki finał jutro i na wyniki.
2: Tak.
5: Na wyniki najbardziej.
0: To nam to zależy od całego jutra.
5: Bo jak nie będzie wyników, to nie przejdziemy dalej, albo jak nie będzie wyników, to nie będziemy na gali.
1: Tak mocno trzymam za was kciuki i Polskie Radio dzieciom.

0: Drodzy słuchacze, tylko 3 minuty zostały do godziny 20 i audycja Kultura Nie Śpi powolutku dobiega końca, ale w naszym studiu pojawiły się kolejne tancerki chyba. Tak, bo ja pani nie widziałam na scenie wokalnej i tak podejrzewam, że to jednak ta druga formacja, druga część festiwalu. Skąd przyjechałyście?
1: Z Poznania.
0: Pierwszy raz w Koninie?
1: Tak.
0: Jesteście przejęte?
1: No, trochę tak.
0: I co myślicie o tym festiwalu? Dobrze się tu czujecie?
1: Tak, na pewno jednoczy i ludzi razem ze sobą, ale też jest to fajna forma spędzenia czasu razem.
2: Tak, i bardzo inspirują na pewno inne grupy i każdy jest raczej dla siebie bardzo życzliwy i taki chętny do rozmowy.
0: A był taki moment podczas festiwalu, że wam tak mocno zabiło serce, coś was tak zachwyciło?
1: No, takie wow. Jak zobaczyłyśmy tą scenę, bo jest ona niesamowita i ten taki ułamek sekundy przed tym, jak zaczęła się tańczyć.
2: Tak.
0: Czyli ten moment już przed samym wejściem na scenę. Dzisiaj tańczyłyście drugi raz?
1: Tak.
0: Ach, czyli to znaczy, że przeszłyście do kolejnego etapu, to szapoba, gratuluję.
2: Dziękujemy.
0: To nie jest wasz pierwszy festiwal, pewnie nie ostatni. Już teraz połknęłyście bakcyla?
1: Tak.
0: Będziecie tańczyć dalej?
1: Tak, na pewno. Na pewno.
0: No to trzymamy kciuki bardzo mocno za wasz team, który jest jak duży?
2: 20 osób.
0: Same kobiety?
2: Tak.
0: A jaką nazwę ma wasza grupa?
1: Madness Junior.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Tak. My sobie wszystko notujemy dzisiaj w głowach, te wszystkie nazwy, bo moi drodzy, to nie są przypadkowi artyści. Tak czuję, że jeszcze o nich usłyszymy. Bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
2: Dziękujemy.
0: Jeżeli macie ochotę kogoś pozdrowić, to zapraszam.
1: Na pewno nasze trenerki, które są tutaj z nami, Biankę Tokłowicz oraz Annę Fleischer.
2: Tak, bo zawsze są przy nas i wspierają nas i wytrzymują wszystkie nasze niedociągnięcia i wszystkie nasze zachowania, a mimo to zawsze są z nami i nas wspierają. No i też trenerki, które są tutaj z nami, ale od innych grup, ale też wspierają wszystkie inne.
0: Bardzo wam dziękuję pięknie. No i moi drodzy, dobrnęliśmy do finału audycji Kultura Nie Śpi, bo zbliża się godzina 20. Pięknie dziękuję za uwagę wszystkim gościom, za to, że zajrzeli dzisiaj do naszego studia na 46. już Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. 46. edycja.

0: Nie powiem, że dobiega końca, bo jeszcze jutro wielki finał, na który wszyscy czekamy, sprawdzając co jakiś czas, czy są już wyniki. Więc ja trzymam kciuki za wszystkich. 2700 osób przyjechało w tym roku do Konina, wokalistów i tancerzy, żeby prezentować swoje umiejętności. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie Darii Brzezińskiej, za współtworzenie audycji. Program realizował Janusz Graczek, dbał o to, żeby było nas doskonale słychać wszędzie. A ja żegnam się z wami i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Martyna Chuderska, do usłyszenia za tydzień.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu.
3: Za górami.
4: Za lasami.
2: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie. Marta Kawalec.
1: Autopromocja.
5: Zatrzymały się huśtawki. W chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
6: Naprawdę nie wiem, dlaczego tak się zmęczyłem.
5: Dziwne byłoby, gdybyś po tych wszystkich gonitwach z kolegami czuł się wypoczęty.
6: To myślisz, że powinienem się położyć?
5: Koniecznie.
6: A opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
5: Mhm, i tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
6: To inne dzieci też chcą spać?
5: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Zasypiajki, pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
6: Może o tym wielkim wypadku.
5: Słucham?
6: No o tym upadku z drzewa w parku.
5: Ach, kiedy sroka srebrzalska rozkołysała gałązkę z jarzynką.
6: No, te skrzaty wędrowały wysoko w koronach drzew. Po parku spacerowali ludzie, a skrzatka runęła w dół.
5: I chciałbyś się dowiedzieć, co było dalej.
6: No nie mogę się już doczekać.
5: No dobrze, ale pod warunkiem, że grzecznie się położysz i nie będziesz przeszkadzać.
6: Ale ja chciałem tylko...
5: Chcesz usłyszeć, co było dalej, czy nie?
6: No chcę. No pewnie, że chcę. No dobrze, obiecuję już grzecznie leżeć i nie odzywać się.
5: Mam nadzieję, że wy również, wasałyki, chcielibyście się dowiedzieć, gdzie wylądowała jeżynka?
6: No pewnie, żeby chciały. A w tej opowieści, czy mógłby być jeszcze jakiś...
5: Zamykaj oczy. I posłuchaj, wy również, wasałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków? Rozpocznijmy snuć słowami.
6: Zamykam oczy, możesz zaczynać.
5: Kiedy zrobiło się późno w parku, pomiędzy domem Malinki, Jerzynki, Świerczka i Dąbka, a biblioteką z miasteczkiem Skrzatów, doszło do wielkiego nieszczęścia. Podczas przeskakiwania między gałęziami z jednego rogu parku do drugiego, z drzewa na drzewo, żeby dojść do biblioteki, podczas tej wyprawy jedno z nich spadło. Może pamiętacie, że pozostałe skrzaty były ubrane w takie zielono-brązowo-szaro-bure ciuszki, przez co wtapiały się w listowie i gałęzie i nikt ich nie mógł zauważyć, ani ludzie, ani zwierzątka i ptaszki. A największa strojnisia wśród nich, jeżynka, miała na sobie wyjątkowo eleganckie ubranko składające się z żółtego kaftana, zielonych spodenek, czerwonych butków i czapeczki. No i dzięki temu było ją widać z daleka. Wszyscy ją widzieli, łasice, kuny, wiewiórki i sroka srebrzalska też. A, że miała już słaby wzrok, więc postanowiła z bliska przyjrzeć się temu zjawisku, podleciała, przysiadła na gałązce, a z tej gałązki usiłowała zeskoczyć kolorowa skrzatka. Kiedy srebrzalska, skrzecząc, usiadła jak najbliżej, ta wystraszyła się, straciła równowagę i spadła, obijając się o pnie drzew. Pozostałe skrzaty widziały tylko jej migające kolorowe porteczki, kaftan, buty i czapeczkę.

spadła i nim jej przyjaciele zbiegli, ześlizgując się na najniższe gałązki, już jej nie było widać. A wiewiórka Małgorzata zaprosiła je do swojej dziób,

tego znaleziska, którym okazała się karmazynowa wstążka do włosów, którą Malinka rozpoznała jako własność Jerzynki. Na szczęście udało jej się przytrzymać tej gałązki, kiedy spadała, uspokoił ich Dąbek. To ją spowolniło i mogła może wcelować w coś, co było na alejce. Albo w kogoś, dopowiedział Świerczek. Spojrzeli po sobie. Jeżeli spadła do wózka, z którym spacerowała jakaś mama, no to może nic jej się nie stało, bo wózki w środku mają kołderki i kocyki i takie tam, prawda? Upewniał się Świerczek. Malinka nie była taka spokojna. W każdym wózku jest też człowiek, taki jeszcze mały, taki niewyrośnięty, nawet nie chodzi jeszcze, ale jest o wiele większy od skrzatki i wszystko gryzie, znaczy memłę, znaczy każdego, no gryzie wszystko, kogo tylko schwyta w te swoje tłuste paluszki, mówiła wystraszona Malinka. Jeśli taki wrzeszczący potwór chwycił naszą Jerzynkę, to na pewno ją zjadł. Martwiły się skrzaty losem zaginionej przyjaciółki. Postanowiły jak najszybciej dotrzeć do biblioteki i tam poprosić o pomoc miejscowe skrzaty. No liczyły na to, że one lepiej znające parki i otaczające to miasto łatwiej znajdą sposób, jak odnaleźć zaginioną. Taką miały nadzieję. No, wspinały się wyżej i na grzbietach zaprzyjaźnionych wiewiórek w miarę sprawnie dotarły do potężnego jawora stojącego nieopodal biblioteki. Jego grubaśne konary sięgały niemal pod jej witrażowe najwyższe okna. Obserwatorzy ze Skrzatowa, zawiadomieni gołębią pocztą, oczekiwali swoich dalekich kuzynów w ogrodzie na dachu, wypatrując ich przy pomocy lunety skonstruowanej przez kandelabra. Malinka, Dąbek i Świerczek, wielce zaniepokojeni losem Jerzynki, zaczęli im mówić jedno przez drugiego, co to się stało, jak to się stało, prosić ich o jak najszybszą pomoc, wypytując o możliwe sposoby ratunku, a kto to mógł być, a gdzie to mogło być, a co to... Ale że mówiły wszystkie naraz, no to nic nie dało się zrozumieć. Najpierw skrzaty z biblioteki popatrzyły po sobie, aż wreszcie posłały po jednego z największych skrzacich naukowców. Anselm usiłował ich wysłuchać, wreszcie huknął na nich i kazał im się uspokoić, mówiąc do nich: po kolei proszę, bo nigdy niczego się nie dowiemy. No i dopiero wówczas, po tej wypowiedzi, złożyły się te słowa w wyraźny przekaz. Mogli się wszystkiego spodziewać, ale nie tego, co nastąpiło. Anselm i wszyscy pozostali mieszkańcy Skrzatowa zaczęli się śmiać i śmiać, a nasza trójka robiła się coraz smutniejsza. No, pięknie. Już chcieli się obrazić i opuścić nieprzyjazną ich zdaniem bibliotekę, kiedy zobaczyły, jak tłum zaczyna falować. Pośród śmiejących się dało się dostrzec jakiś ruch, jakby przenoszono coś na rękach ponad głowami od najdalszego wejścia z korytarza wprost w ich stronę. Pośród różnokolorowych strojów zauważyli wyraziste kolory. Czerwony, zielony, żółty? Głośny śmiech zagłuszył odgłosy radości niesionej na rękach skrzatki. Tak! Nagle tłum wprost przed nich wyniósł z pomiędzy siebie Jerzynkę. Naprawdę, to była ona, kiedy delikatnie postawili ją na nogi, poprawiła wdzianko, podziękowała za niecodzienną podróż pod sufitem i odezwała się do przyjaciół. Witajcie. No to jestem. Czemu macie takie dziwne miny? Martwiliście się niepotrzebnie. Malwinka, Świerczek i Dąbek nie mogli wykrztusić z siebie ani słowa. Próbowali pytać, ale niecichnący śmiech sprawił, że z ulgi sami dołączyli do pozostałych śmiejących się. No i po chwili wszystkie buzie były uśmiechnięte, oczy pełne łez szczęścia. Tylko Jerzynka zdziwiona rozglądała się, niczego nie rozumiejąc. Gdy wreszcie śmiech ucichł, opowiedziała, co się z nią działo. Od momentu, kiedy spadła z najwyższej gałęzi potrąconej przez srokę srebrzarską. Spadając, chwytała się coraz to niższych gałązek, co sprawiło, że udało jej się nakierować lot wprost do przejeżdżającego alejką wózka. Wpadła na miękki kocyk, z którego sturlała się na poduszkę tuż obok śpiącej Anielki. Tak nazywała się dziewczynka, która przespała cały spacer do parku, na jaki wybrała się jej mama. Wracały do domu, a następnego dnia znowu wybrały się na spacer do parku. A że mieszkały niedaleko biblioteki, no to tam zaczynały i tam kończyły niemal każdy spacer. Ale tego to już Jerzynka dowiedziała się od skrzatów, które śledziły i pilnowały wózek z Anielką wraz z jej mamą, która ów wózek prowadziła, rzecz jasna. Skrzaty zawiadomione przez wiewiórkę Małgorzatę za pośrednictwem wróbelków i szpaków

Od początku wiedziały, że Jerzynce nic nie grozi. Wyciągnęły ją z wózka, gdy mama Anielci usiadła na ławce w czytelni biblioteki. Codziennie, kiedy Anielka zasypiała, zajeżdżała do biblioteki, żeby czytać kolejne opowiadania o losach dzielnej Roxany, jej ulubionej bohaterki. Jerzynka obudziła się dopiero w Skrzatowie, nie zdając sobie sprawy z tego, co ją spotkało, gdzie była, dokąd trafiła i jak długo spała. To od Skrzatów dopiero dowiedziała się wszystkiego, co ją spotkało. No i usłyszała, że do biblioteki zbliżają się jej przyjaciele, bardzo zaniepokojeni jej zniknięciem po długich poszukiwaniach. Kiedy spojrzała na ich wystraszone, zdziwione buzie, przepełnił ją i smutek, i radość. Smutek, bo naraziła ich na zmartwienia, a radość, bo na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Choć niewiele z tego zapamiętała, na przyjęcie szanownych gości szykowano w Skrzatowie wielki bal. Będzie wesoło, radośnie, tanecznie i bardzo smacznie. I będą liczne niespodzianki. Może chcielibyście wziąć udział w balu powitalnym? Bardzo proszę, to łatwe. Wystarczy położyć się i zasnąć. Spotkacie się w pięknej sali balowej. Jesteście gotowi na piękny sen? Zamknijcie oczy i do zobaczenia. Pa, pa. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cuteńko śni.

0: Iwo Wuko, Leon i Buba. Czyta Patryk Bartoszewski. Leon i Buba szli kilka tygodni, aż wreszcie ich oczom ukazał się największy i najpiękniejszy namiot cyrkowy, jaki widział świat. Kiedy doszli do niego, zaczepił ich pewien człowiek, który zdziwiony tym wesołym duetem zapytał, co tutaj robią.
1: Chcemy przyjąć się do pracy,
0: odpowiedział Leon. Nie ma mowy, odpowiedział człowiek. W naszym cyrku nie ma zwierząt. Nie wolno. Ale my wyrażamy zgodę i bardzo chcemy pracować u was, wtórował Leonowi Buba. Człowiek okazał się być właścicielem cyrku i po wielu konsultacjach z innymi pracownikami zaproponował Leonowi i Bubie umowę o pracę, którą słoni i tygrys chętnie podpisali. Wieść o nowych pracownikach cyrku rozniosła się lotem błyskawicy i wkrótce tłumy zaczęły dzwonić i pytać o bilety. Zdziwienie ludzi było jeszcze większe, kiedy okazało się, że słoń Leon chodzi po linie zawieszonej bardzo wysoko, a tygrys Buba żongluje sześcioma arbuzami. Byli w tym naprawdę dobrzy, bo uczyli się pilnie każdego dnia. Sami wpadli na pomysł, co chcieli robić w cyrku i ciężko pracowali, aby zadowolić tych, którzy przyszli ich oglądać. Wkrótce cały świat dowiedział się o utalentowanych i zabawnych przyjaciołach z głębokiej Afryki. Zaczęto zapraszać ich na wielkie uczty, wręczano im medale, a nawet zaproponowano rolę w nowym amerykańskim filmie, gdzie mieli zagrać główne role. Bilety na premierę filmu sprzedawały się w kilka minut. Za film otrzymali mnóstwo nagród i uznano ich za najlepszych aktorów. Pewien bardzo znany i wpływowy aligator imieniem Stefan zaprosił Leona i Bubę na wielki festyn do Afryki, na którym miano wręczyć im złote klucze do dżungli, a król Afryki, Gibbon I, postanowił oddać im duży kawałek ziemi, aby mogli zbudować tam szkołę dla innych zwierząt, które miały marzenie ruszyć w świat i zdobyć sławę. Na lotnisku przywitały ich tłumy. Wszyscy byli dumni i szczęśliwi, że afrykański słoń i afrykański tygrys zostali najsłynniejszymi zwierzętami na świecie. W pewnym momencie z tłumu wyszła grupa tygrysów.

0: Była to mama i tata, trzech braci i siostra Buby. Buba rozpoznał ich od razu, choć minęło wiele lat. Ruszył pędem w ich stronę, uradowany i szczęśliwy. Po chwili wyszła też bardzo duża grupa słoni, które Leon znał bardzo dobrze. Jeden z nich podszedł do Leona i powiedział:
1: przepraszam w imieniu swoim i wszystkich pozostałych, że śmialiśmy się z ciebie i nie wierzyliśmy w twoje możliwości. Czy zechcesz nam wybaczyć i przyjąć nasze zaproszenie na obiad? Oczywiście zechcę i nie gniewam się już na was. Byliście moją motywacją. Więc to raczej dzięki wam miałem w sobie tyle determinacji, aby spełniać marzenia.
0: Do dzisiaj w Afryce stoi największy na świecie pomnik, który przedstawia słonia Leona i tygrysa Bubę. Sowa Eleonora siedzi tam zawsze i czeka na turystów, którym opowiada tę niezwykłą historię. Historię dwóch przyjaciół. Przyjaciół, którzy zawsze powtarzali, że marzenia są po to, aby je spełniać. Jest tam nawet taka mała tabliczka. Na niej ktoś napisał odręcznie: nie wstydź się swoich marzeń. Koniec.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.

zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio Dzieciom.

we włosach mają liście i krople jarzębiny, piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany, i koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany, a wiatr nad nimi tańczy jak wielki srebrny motyl i huśta biały hamak pod kloną niebem złotym.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a

0: życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem ci, czego potrzebuję od ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
1: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
0: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z twojej pomocy.
1: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
0: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
1: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Podcast Jestem Muzykiem, Jestem Rodzicem. Kolejnym gościem jest Jaco Brango, ale myślę, że w tej sytuacji bardziej Szymon Paduszyński. Witaj, cześć.
2: Cześć.
1: Jako muzyk, Jaco Brango, jako rodzic...
2: No, zdecydowanie Szymon Paduszyński. Chociaż śmieszne było, jak kiedyś tak, kiedyś no, syn rozpoznaje mój pseudonim artystyczny, tak, i kiedyś do mnie mówił, ale przecież ty jesteś Jaco Brango. No, także, tak, no to generuje oczywiście kilka miłych humoresek, ale on to kuma, nie?
1: A gdy pytają syna w przedszkolu, kim jest tata?
2: Kurczę, nie wiem właśnie, wiesz, bo nikt mnie nigdy nie przyszedł z taką informacją, żeby... No, wiesz co, no wiele razy już go brałem na moje koncerty, więc wiesz, za każdym razem jak wyjeżdżam na koncerty, no to też mu tłumaczę z wyprzedzeniem, żeby zdążył się na to przygotować, że będę wjeżdżał na koncerty i że nie będzie mnie kilka dni, albo dzień, albo dwa, albo trzy, albo tydzień, bo to różnie bywa. No więc tak, no doskonale wie, czym się tato zajmuje.
1: Bo wiesz co, były takie sytuacje w tym podcaście, że na przykład artyści opowiadali, ich dzieci mówią, że tata lub mama, w zależności kto jest muzykiem, że nie pracuje, ten drugi rodzic pracuje.
2: Wiesz co, no... Kurczę, nie pojawiło się to jeszcze u mnie, natomiast wiesz, jak ja jestem w chacie, on wstaje do przedszkola i mówi, że nie chce iść, i ja mu mówię, ale tato musi iść do pracy, to cały czas czekam na to, żeby on mi powiedział, ale przecież ty w pracy już byłeś, nie? A dzisiaj jesteś w chacie, to znaczy, że nie pracujesz, nie? Ale on chyba wie, że jak, wiesz, pracuje jeszcze w studiu przy tym, że wiesz, że są przy okazji całej tej muzyki, oprócz grania koncertów, no to trzeba robić rzeczy, żeby te koncerty można było grać, czyli piosenki i, no i zajmować się jakoś tam promocją swojego no, twórczego ja.
1: Jest pierwszym recenzentem twoich piosenek?
2: Puszczam mu.
1: Dziecko nie zawsze prawdę piosenki. Powie.
2: Tak, nie wszystkie piosenki mu mogę puścić, no bo nie, wiesz, no, nie wszystkie są myślę przyswajalne dla pięciolatka, albo po prostu nie chcę generować trudnych pytań, no bo sam wiesz, że to jest delikatna sprawa, nie? Że ten... Ta, jak bardzo ciężko wytłumaczyć jest na przykład dziecku w jakiś taki niekrzywdzący go sposób, na przykład, że

0: dziadek zmarł, nie? Dziadek, którego on akurat nie może pamiętać, zna go ze zdjęć. I wiesz, i to była... no to jest... To, więc jest wiele tematów, które, z którymi się wstrzymujesz. Ale rzeczywiście jest recenzentem. Na przykład, wiesz, ta ostatnia piosenka. Dzieci mają takie wyczucie, że jak jakaś piosenka im wpadnie w ucho i to jest piosenka z radia, to najczęściej jest to taki bezapelacyjny hit.
1: Ale też o trudnym temacie. Nie umrzemy młodo.
0: Dokładnie. Tak, natomiast ja się nauczyłem, że wiesz, że piosenki, które on z radia zapamiętuje, to są takie hity, które są, wiesz, no, bezapelacyjne po prostu. I jak ja puściłem piosenkę, wiesz, w chacie właśnie Nie umrzemy młodo, on się na pewno w inny sposób wsłuchuje w teksty, natomiast wiesz, vibe czuje całym sobą i lubi potańcować. Więc potem pojawiało się, że puść tą piosenkę.
1: Okay.
0: Wiesz, puść tą piosenkę jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ja sobie myślę wtedy, kurde, to będzie hit.
1: To będzie hit. To zadziałało. Hit. No tak, bo dziecko prawdę powie. Jeżeli by mu się nie spodobało, to nie chciałby kolejny raz. A jak wraca do tej kompozycji, wiesz, co mi Igo ostatnio powiedział? Mhm. Że jego córka kojarzy go z Supermocy.
0: No to właśnie, tak, no wiesz co, to była też przez
1: to był
0: długi czas
1: dla dzieciaków,
0: tak,
1: naprawdę.
0: Ciężko powiedzieć, żeby dla mojego syna też nie był to hit, nie? Bo pamiętam, że właśnie, wiesz, kupiliśmy mu nawet taki mały głośniczek, gdzie się na kartę SD wgrywało jakieś ulubione piosenki, no to wiadomo, że tam musiało być to, musiała być Meluzyna, wiesz. Wgrywaliśmy tam mu jeszcze parę innych piosenek, z których niekoniecznie jesteśmy dumni. Tak, ale...
1: A te ambicje rodziców, tak? Bardziej przeważyły?
0: Nie, wiesz, no czasami... Nie kontynuujmy tego.
1: Trudno będzie to wyciąć.
0: Trudno będzie, ale no nic. Niech to będzie taka, wiesz, taka ciekawa, zaszczepiona w słuchaczu i być może kiedyś dokończymy ten temat.
1: Po nagraniu podcastu i tak zapytam.
0: Ale wiesz co, ale bardzo ciekawa była sprawa, jak kiedyś mu na przykład... Aha, on mówił, i on na przykład mówił, że jego ulubioną piosenką właśnie jest Nie umrzemy młodo, jeszcze przed premierą, ale potem mu powiedziałem, że piosenka ze Sprite'em to jest piosenka dla mamy, to w 5 sekund okazało się, że jego ulubioną piosenką jest jednak piosenka dla mamy.
1: O, widzisz. No,
0: czyli wiesz, tam jednak jest też to emocjonalne podejście do piosenek.
1: Ma emocjonalność po tobie? Bo ja tak ciebie odbieram, że Szymon to jest niezwykle emocjonalna osoba.
0: No wiesz co, jest bardzo wrażliwy. Jest bardzo wrażliwy i wiesz co, no akurat oboje z moją żoną jesteśmy wrażliwi i na sztukę, i na emocje. Więc ciężko powiedzieć, po kim on to ma. Ale tak, rzeczywiście jest tak, że bardzo ciężko było z nim obejrzeć, wiesz, taki disneyowski film pełnometrażowy, bo po prostu on tego emocjonalnie długo nie dźwigał. Już teraz przekroczyliśmy te...
1: Wiesz, że wiem, o czym mówisz. Naprawdę.
0: Czyli u ciebie też jest tak silne przeżywanie emocji.
1: Bardzo.
0: Że... No, a wiesz, a tak naprawdę z tych filmów właśnie pixarowo-disneyowskich, to chyba tylko auta nie mają w sobie takiej, wiesz, gorzkiej historii obciążonej jakąś, wiesz, jakąś stratą, nie? Tak mi się wydaje, że chyba tylko to jest jedyna z tych bajek, które myśmy oglądali, to jest jedyna, którą możesz puścić bez strachu.
1: Jakbym patrzył w lustro, wiesz, bo naprawdę, gdybym sobie przypominał którąś z niedziel w moim domu, gdzie jest tak zwane kino domowe, robimy popcorn i odpalamy filmy disneyowskie i widziałem, ile kosztuje to emocji mojego syna, to szok.
0: No i wiesz co, i no zauważyłem, że w takim wypadku, no bo to wiesz, te emocje właśnie w filmach są podane tak za darmo, nie? W sensie one są bardzo czytelne. I zauważyłem, że na przykład w takiej sytuacji czytanie książek, nawet właśnie o dokładnie tych samych rzeczach, czyli wiesz, jakieś takie skróty, są też takie zbiory bajek Disneya, ale do czytania, tych emocji się tam nie odczytuje, zresztą wiesz, no to są skrótowe sytuacje, tak. Te ciężkie momenty w historii.
1: No i to też jest tylko teatr wyobraźni, a jednak tutaj...
0: Tak, a on wtedy sobie to inaczej wyobraża, więc to jest dużo bezpieczniejsze, więc te wiesz, te wszystkie takie głosy, że dzieci może na pewne bajki są nieprzygotowane jeszcze, no to jest wszystko prawda, nie? Ten język czytany jest zupełnie

0: inaczej przyswajany, a my dużo czytamy.
1: Wspomniałeś o dziadku, czyli o twoim tacie. Mhm. Miesiąc po śmierci napisałeś piosenkę dla taty, zatytułowaną Tato. Mhm. Podobno w 3 minuty, czyli tyle, co trwa utwór.
0: Wiesz co, no tak, tak. To był taki moment właśnie, w którym przychodzi coś takiego, wiesz, te piosenki się pisze, jak mam wrażenie, że na dwa sposoby. Albo warsztatowo chcesz jakiś temat poruszyć, robisz sobie wielką notatkę na 13 stron A4 i ubierasz to w słowa, albo po prostu przychodzi do ciebie gdzieś z góry, nie wiem, kosmos chce, żebyś napisał jakąś piosenkę i te słowa się po prostu z ciebie wylewają. No to był taki moment. I często mówię, że to jest piosenka, której ja bym chciał nigdy nie napisać, no bo okoliczności, wiesz, w jakich ta piosenka powstała, są takie bardzo kwaśne. No wiesz, nawet po tym już minęło, wiesz, ponad 4 lata od tej sytuacji i cały czas ciężko się o tym mówi i gardło się, wiesz, teraz zaciska. Więc no to jest bardzo szczera piosenka. Niestety powstała, ale cieszę się, że zebrałem się w sobie i ją wypuściłem, bo ta piosenka, wiesz, jest ważna nie tylko dla mnie, ale dla tych wszystkich ludzi, którzy w tej sytuacji podobno się znaleźli, że przeżyli taką stratę, która ich zdruzgotała. I chociażby dlatego warto było się zmierzyć z tymi swoimi emocjami i tę piosenkę wypuścić.
1: Dzisiaj ty jesteś rodzicem. Dzisiaj pewnie sporo tych wartości, tę miłość, którą ci przekazał tata, przekazujesz dalej.
0: No, mój tato był bardzo wrażliwym człowiekiem i nie zajmowałbym się muzyką, gdyby nie on. To, że wiesz, że chociażby znam Beatlesów i uwielbiam. To, że zaszczepił we mnie miłość do instrumentów, że woził mnie na te wszystkie zajęcia, wiesz, w Domu Kultury. Był też takim wsparciem, które czułeś, wiesz, w tych momentach.
1: Gdy wiesz, nawet nie szło.
0: Gdy nawet nie szło, wiesz, albo to, jak on się... On nie potrzebował zaproszenia na twój występ. W sensie, wiesz, nie, on po prostu wiedział, że ma tam być.
1: Okay.
0: To nie było tak, że musiałeś dzwonić i więc we wszystkich sytuacjach, kiedy po prostu były takie możliwości, to on wiedział, gdzie ma być. I natomiast no, bardzo jest przykro, że taka najbardziej przykra właśnie sytuacja dla mnie w śmierci mojego taty jest taka, że mój syn go nie poznał. Bo miał wtedy raptem pół roku, więc nie jest w stanie go pamiętać, wiesz, mogę mu pokazać parę zdjęć albo, wiesz, albo filmików, ale wiem, że byłby zajebiście zaangażowanym dziadkiem i tego mi brakuje, że nie będzie tego wpływu bezpośredniego, wiesz, mojego taty na mojego syna.
1: A młody dziś pyta o dziadka?
0: Wiesz co, no...
1: Wszedł w ten etap, że zaczęło go to interesować, bo no mamy synów w podobnym wieku i ostatnio od w sumie tak 2 miesięcy mój syn drąży temat, kim był dziadek, jaki był. Co to znaczy, że nie żyje, gdzie on teraz jest?
0: A to myśmy się już zmierzyli z tym, wiesz, chwilę wcześniej, jak, wiesz, odwiedzaliśmy cmentarz. No to są właśnie strasznie trudne momenty, no bo co masz powiedzieć, że wiesz, no tu leży dziadek Artur, nie?
1: Trudno wytłumaczyć.
0: Dla niego, wiesz, no on się pyta, no ale gdzie on teraz jest, nie?
1: No.
0: I wiesz, no ciężko się gada z takim moim dzieckiem o tym, tym bardziej, że wiesz, no wiemy, że jest ultra wrażliwy. I pamiętam, że w zeszłym roku pojawiła się u nas, czyli on miał wtedy 4 lata, gdzieś, nie wiadomo skąd, zaszczepiło się w nim takie poczucie, że on wiedział, że starzy ludzie umierają. Nie? Jakby dotarło to do niego. I on patrząc na nas, wiesz, płakał, mówił, że my jesteśmy starzy i niedługo umrzemy. I dla niego to było ten, wiesz, jakaś absolutna taka groźba końca świata. Bo wiesz, on nie czuje tej różnicy, że wiesz, między nami a prababcią jego jest, wiesz, tam ponad 50 lat różnicy, nie? I więc no to z jednej strony jest trochę zabawne, no bo

0: nieuzasadnione niczym obawy. Natomiast takie rzeczy też się zdarzają, nie? Że wiesz, że ludzie giną w młodym wieku, a no dziecko to stresuje, jakby on sobie połączył te kropki. No to wiesz, no bardzo długo, musieliśmy mu tłumaczyć to, że my jesteśmy młodzi, nie? Że wiesz, że mając, a on wtedy patrzy na nas i mówi, ale wy już macie zmarszczki, nie? I nie masz mu co na to odpowiedzieć, nie?
1: Dlatego napisałeś piosenkę Nie umrzemy młodo?
0: Wiesz co, nie akurat, bo piosenka Nie umrzemy młodo wzięła się głównie od tego, że... ja bardzo lubię taki numer Too Old to Die Young. To jest dosłowne tłumaczenie i wiesz, to jest piosenka z filmu Quentina Tarantino Django.
1: No wiem, tylko tak się dobrze złożyło.
0: Tak się dobrze złożyło, bo to ultra pasuje. Natomiast no, myślę, że ludzie, którzy przekroczyli już tą, wiesz, zmianę z dwójki na trójkę z przodu, no to doskonale czują ten fakt, że oddech upływającego czasu staje się taki
1: mi tam trójka chłodniejszy, na czwórkę się zmieniła.
0: No jak się z tym czujesz?
1: Wspaniale.
0: No to widzisz, no to, jeżeli to jest najgorszy ten moment z 2 na 3, bo w sumie właśnie bardzo często słyszę takie opinie, wiesz?
1: Jak że padła ta czwóreczka z przodu, to poczułem, że dobra, teraz jestem młody.
0: Tak?
1: Kiedy przyjdzie starość?
0: Nie, wiesz, no tą piosenką niejako chciałbym bardzo podkreślić to, że to wszystko w nas drzemie i to od nas zależy, czy my będziemy tymi starymi dziadami, czy nie. Nie, bo to nie jest tak, że nagle... Oczywiście te oczekiwania społeczne, którym my się możemy poddać albo nie, są takie, że właśnie jak już masz 30 lat, to znaczy, że nie wiem, nie wypada ci chodzić w trampkach, powinieneś cały czas chodzić na kant i najlepiej mieć zawsze ułożone włosy i nie garbić się. I co? No i najlepiej nie denerwować, nie?
1: Dlatego zarezygnowałem z włosów. Świetnie odnalazł się w tym numerze Krzysztof Zalewski, któremu towarzyszysz w jego składzie koncertowym, w jego bandzie. A teraz pojawił się gościnnie w twojej piosence. Myślę, że on też ma takie podejście do życia i tematyka idealnie mu przypasowała.
0: Jest coś takiego, że w naszej branży mam wrażenie, że i tak ci, wiesz, koledzy się w jakiś sposób wolniej starzeją. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że przynajmniej akurat w moim otoczeniu bardzo nadążają za tym, co się dzieje muzycznie dookoła, wiesz, idą po prostu z duchem czasu, wiesz, nie utwardzili się w jakiejś tam, wiesz, skorupie swoich upodobań z lat wczesnych. Oczywiście one są zawsze wyraźne, natomiast w tej muzyce dzieje się dużo i ona cały czas ewoluuje i wydaje mi się, że to jest... No i też to, że wiesz, że nie musimy chodzić pod krawatem do pracy, że nie jesteśmy w ten sposób oceniani. To oczywiście dużo ułatwia i wiesz co, no Krzysiek...
1: Przecież Beatlesi wcześniej wspomniani te krawaciki nosili.
0: No tak.
1: Do pracy.
0: No i teraz co ja mam ci na to odpowiedzieć? No? Szachmat.
1: Szachmat.
0: Wiesz co, no jak Krzyśka sobie wymarzyłem, że on się na mojej debiutanckiej płycie pojawi, no bo chciałem bardzo zaprosić kilka postaci na moją płytę, które miały na mnie głęboki wpływ w rozwoju moim takim artystycznym. No to no Krzysiek bezapelacyjnie jest taką osobą.
1: Ale
0: właśnie
1: też patrząc na listę gości, to są osoby, z którymi pracowałeś lub pracujesz. No bo przecież tak. I Miodu z Jamala, i zespół Neony.
0: Tak, i właśnie dlatego oni się na tej płycie pojawią, bo wszyscy oni mieli, ojejku, no tak przeogromny wpływ na to, kim jest Jaco Brango i jakim językiem muzycznym się posługuje. Że dla mnie to jest duży zaszczyt, że oni wszyscy zgodzili się w tych moich piosenkach wystąpić.
1: Nie wiem, czy dobrze liczę, ale według moich wyliczeń brakuje Darii Zawiałow. Jeszcze.
0: Wiesz co, no bo z Darią za krótko popracowałem.
1: No to na drugiej. No może i na drugiej. Ta piosenka w ogóle, myślę, że jest ważna nie tylko do posłuchania, ale również do przeczytania. Mhm. Tekstu, żebyśmy naprawdę wszystkiego nie brali na serio i pomyśleli o tym, że można samemu siebie oszukać. Nie umrzemy młodo. Będziemy żyć wiecznie. I korzystajmy z tego życia. Naprawdę róbmy wszystko jak najlepiej. Warto się potykać, bo przecież te potknięcia nas budują.

0: ale korzystać z życia pełną garścią.
1: To jest dokładnie to, co chciałem tą piosenką powiedzieć.
0: Więc dobrze ją odczytałem. Jak łączysz życie muzyka z byciem rodzicem? Bo myślę, że dla ciebie to też emocjonalny jest roller coaster. No bo rzeczą naturalną jest, że się tęskni. I często te wyjazdy mogą być dużo trudniejsze niż nam się wydaje. Bo nie zawsze to są wyjazdy na koncerty na 2 dni, na 3, a czasem się wyjeżdża na tydzień albo i dłużej.
1: Wiesz co, no tak jak teraz rozmawiamy, to ja zawiozłem, dzisiaj jest wtorek, ja mojego syna widziałem ostatnio, jak w piątek zawiozłem go do przedszkola. No bo potem właśnie wyjechałem, wiesz, na próby, koncerty, wywiady. I no to jest ten taki moment, że ja już bardzo odczuwam tą tęsknotę. Gorsze jest w tym, że ja wiem, że mój syn tęskni bardziej, że jemu ten czas płynie wolniej i no to generuje takie, wiesz, jeszcze poczucie winy i myślisz cały czas o tym, masz z tyłu głowy, że robisz krzywdę swojemu dziecku i szczerze mówiąc nie wiem, jak to godzić w zdrowy sposób. Nie? Bo wiesz, no bo praca jest taka, jaka jest. Robisz to, co kochasz, no ale zostawiasz w domu swoją rodzinę i jeździsz, grasz te koncerty. No i stoisz okrakiem pomiędzy dwoma rzeczami, które kochasz
0: sobie to tak, że za moment wrócisz do domu i to nie jest tak, że codziennie wyjeżdżasz, że jesteś w tej komfortowej sytuacji, że jednak te kilka dni spędzisz w domu, nie będziesz szedł do pracy, będziesz miał więcej czasu dla syna, a później znowu wyjedziesz. No,
1: no tak.
0: Jak mówią klasy, żeby minusy nie przesłoniły nam plusów.
1: Bardzo dużo mnie nie ma w weekendy, nie? No i wakacje to też jest okres taki bardzo intensywny koncertowo, więc trudny montaż. Trudny montaż, wiesz, jakby to nas wiele kosztuje, nas jako całej rodziny emocjonalnie.
0: Emocjonalnie i logistyki pewnie też.
1: A logistyka to jest czasami taka, że wiesz, masakra, wiesz, no to też nie jest tak, że jak wiesz, no dzielimy jednak, jak jesteśmy oboje w domu, dzielimy tę opiekę nad dzieckiem na pół, nie? Dwie osoby inaczej, a wiesz, no chodzenie do pracy i wychowywanie dziecka to jest bardzo dużo, nie? Więc wiesz, zarówno kosztuje to mojego syna, który dużo się pyta o mnie, ale też kosztuje moją żonę, który przez to, że mnie nie ma i on za mną tęskni, jest bardziej nerwowy. I to wszystko, wiesz, wtedy spoczywa na niej. Plus, wiesz, oczywiście to wiesz, no, technologia na wiele pozwala teraz, bo możemy się dzwonić na kamerce, ale to nie jest to. To nie jest to, wiesz, no, ten kontakt bliski, fizyczny. To, że syn potrafi, no tak, wiesz, chce na ciebie wskoczyć ci na plecy, jak wiążesz buty, wiesz, i przewrócić się razem z tobą, no to przez telefon tego nie zrobisz, nie?
0: Prawda. A macie pomoc na miejscu?
1: Wiesz,
0: jesteście w tej komfortowej sytuacji, że macie dziadków.
1: No wiesz co, no są jednak, no akurat teściowie są tak godzinę 15 drogi od nas, bo no, moja mama ma tej drogi trochę więcej i mają trochę bardziej elastyczny niż moja mama tryb pracy, więc bardzo dużo nam pomagają. Ale no to jest jednak jakaś odległość. Nie mamy dziadków na miejscu. To jest tyle, co mogę powiedzieć.
0: Logistyka. Ile lat już jesteś muzykiem?
1: No powiedziałbym, że zawodowo tą muzyką zajmuję się tak już z 11-12 lat.
0: Od 5 lat jesteś tatą.
1: No tak.
0: Jak zmieniłeś się ty, jak zmieniła się twoja muzyka 5 lat temu?
1: Dobre pytanie. Najlepsze jest to, że wiesz co, taki najbardziej intensywny koncertowo czas właśnie zaczął się wtedy. Jak zostałem tatą, to wtedy też pojawiła się propozycja pracy z Krzyśkiem. Krzysiek to jest, wiesz,
0: z jednej strony dobrze, bo
1: no oczywiście.
0: Zadziękuję, tego nie robisz.
1: To prawda. I to nasz, wiesz, budżet domowy oczywiście bardzo na tym zyskuje, że tych koncertów jest sporo.
0: A na pewno myślicie o przyszłości syna i no i wiadomo,
1: wiesz,
0: że...
1: Wiesz, normalna sprawa, wiesz, no my też oboje prowadzimy, wiesz, no taki nienormowany tryb pracy.

0: moja żona jest projektantem wnętrz. Ja, wiesz, ja jestem muzykiem, na emeryturę nie mamy co liczyć.
1: Czyli ładnie macie w domu.
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I na emeryturę, wiesz, nie mamy co liczyć, więc tak, no wiesz, no trzeba mieć to też z tyłu głowy. Więc wiesz, no, no i tak, no i to, wiesz, kujemy żelazo póki gorące. No i oboje bardzo lubimy swoje
1: roboty. Bo może
0: młodo
1: nie umrzecie, ale wiecznie młodzi nie będziecie.
0: No tak jest, tak jest. No to nie jest nic, nic nowego. Nie? I czy coś chciałem do tego dodać? To chyba...
1: Czy gdy twój syn pojawił się na świecie, bo muzycy z natury są emocjonalni. Czy odczuwasz jeszcze bardziej emocjonalność w tym, jak dziś piszesz i komponujesz? Od kiedy on jest? Uwrażliwił cię jeszcze bardziej?
0: Wiesz co, no bez wątpienia, wiesz co, no, niesamowite jest to, że on cały czas, pomimo tego, że wiesz, ma 5 lat, powoduje, wiesz, takie bodźce i obserwacje świata, które są, wiesz, dla mnie z jednej strony zaskakujące, a z drugiej strony sprowadzają mnie na ziemię, wiesz. Jakaś sytuacja z zeszłego tygodnia, kiedy wychodzimy z basenu, jest już późny wieczór. Ja oczywiście myślę o tym, która jest godzina i że trzeba, wiesz, już dziecko jeszcze przygotować do spania i tak dalej, żeby, wiesz, rano poszedł w podskokach do przedszkola. I cały czas, wiesz, myślisz o tych wszystkich rzeczach, które musisz i żeby je sobie jakoś poorganizować w głowie, poukładać tą całą logistykę. I w drodze do samochodu nagle mówi do ciebie: tato, patrz, jaki ładny księżyc, nie? I to jest ten moment, w którym mówisz, no przecież właśnie o to w życiu chodzi, nie? Żeby stanąć i popatrzeć na to, co mamy za darmo, nie? I żeby się po prostu czasami zatrzymać i uspokoić w tej całej gonitwie spraw, nie? Bo tego jest, po 30 tego jest strasznie dużo.
1: Przypomina mi się od razu taka książka, bo... Jednym z najpiękniejszych momentów każdego dnia dla mnie, kiedy jestem w domu, jest czytanie mojemu synowi na dobranoc.
0: To u nas jest dokładnie to samo. Codziennie mamy umowę, ile przeczytamy. Zazwyczaj są to dwie książeczki albo dwie historie, bo wiesz, wiadomo, tam zdarza się, że on przynosi encyklopedię, ale wtedy mówisz, no tego nie będziemy czytać w całości.
1: I przypomina mi się książka Jak tata pokazał mi wszechświat, właśnie gdy powiedziałeś o księżycu. Polecam ci tę książkę, jak syn z ojcem idzie na spacer, by oglądać księżyc.
0: No dobra.
1: Ale to polecajka, my się wymienimy później. Najtrudniejsze pytanie ci teraz zadam. Czy chciałbyś, żeby twój syn był muzykiem?
0: Nie wiem. Nie wiem, bo to jest trudny kawałek chleba. Nie zamierzam go absolutnie do tego zachęcać. To, że akurat dla mnie jest to bardzo ważna rzecz i bardzo mnie pochłonęła, to nie znaczy, że wiesz, że on się nie zainteresuje czymś zupełnie innym. Uważam, że w ogóle najgorszą rzeczą, jaką można dziecku zrobić, to zaszczepić mu jakieś takie oczekiwania co do jego zawodu czy ścieżki zawodowej.
1: Najgorzej. Nie?
0: Więc bardzo chciałbym, bo wiesz, no u nas w domu, wiesz, sporo tańcujemy, instrumenty są. Natomiast nie skupiam się na tym, żeby go, wiesz, próbować teraz na przykład uczyć grania na instrumencie, bo nie czuję, że on ma taką potrzebę.
1: Ale
0: nie
1: wiem, sięga po instrumenty,
0: wiesz, to, skoro ostatnio coraz częściej, wiesz, naciska pianino albo bierze ukulele i tam, wiesz, natomiast widzę, że jest jakaś taka awersja, że jak chcę mu coś pokazać, to on powiedział mi ostatnio: ty mi ciągle chcesz coś pokazywać. Więc ja po prostu z tym nie walczę, tym bardziej, że wiesz, oczywiście ja będę go pilnował, żeby on trzymał dobrze przegub, jak będzie wsiadał do pianiny. To zupełnie nie o to chodzi, na pewno nie na tym etapie. Bardzo chciałbym, żeby on pokazać mu ten muzyczny świat, bo niezależnie od tego, co on będzie robił, to wiesz, to jest rozwojowe zarówno dla, wiesz, mózgu, oczywiście, koordynacji ruchowej i no, jest bardzo... no wartościowe emocjonalnie, nie? Zresztą wiesz, my teraz na przykład jak chodzimy do jakiegoś, wiesz, muzeum, bierzemy go ze sobą, on chodzi z nami, te dzieła sztuki ogląda i wydaje mi się, że bardzo potrzebne jest pokazywanie mu tego świata, natomiast naciskanie, żeby on go polubił albo żeby ten świat się stał

0: tak ważny dla niego jak dla ciebie, to nie ma absolutnie żadnego sensu.
1: Zapytam cię teraz trochę od innej strony. Jakie są największe radości związane z byciem muzykiem i rodzicem jednocześnie?
0: No, wiesz co, ostatnio graliśmy koncert w Oławie.
1: Okej.
0: I no, tam akurat właśnie przyjechał mój syn z żoną i przez cały koncert, znaczy najpierw musiałem go znaleźć, bo nie wiedziałem, gdzie oni będą siedzieć. Musiałem go znaleźć i przez no, pierwsze kilka piosenek w zasadzie nie myślałem o tym, co gram.
1: Szukałeś go
0: automatycznie, szukałem. Jak go w końcu znalazłem, to wtedy zaczął się najpiękniejszy koncert, jaki zagrałem, bo co chwilę widziałem mojego syna, który jak tylko, wiesz, łapaliśmy się wzrokiem, machał do mnie i no to jest chyba właśnie, to jest chyba ta radość.
1: Trochę spodziewałem się tej odpowiedzi, bo z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że też tego doświadczyłem i to było najpiękniejsze i w sumie nie pamiętam za wiele rzeczy związanych z koncertem, tylko tego machającego syna i ten szczery uśmiech, taki prawdziwy i też taką dumę w jego oczach, prawda? Że tata tam jest. No, że to właśnie mój tata. Mhm. Jak to dzieci lubią się często przekomarzać. Mój, nie twój. Ja mam. Piękna ja mam sprawa. Czerwony rowerek, a ty? Ja mam tylko. To jest właśnie to jest fajne, ten etap. No. Jakie marzenia chciałbyś zrealizować ze swoim synem właśnie w kontekście muzyki? Mm. Masz takie marzenie, żeby nagrać z nim na przykład piosenkę? Żeby zostawić taki ślad?
0: Nie. Nie mam takiego marzenia. Tak jak ci mówiłem wcześniej, że nie czuję czegoś takiego, żeby go na siłę do tego świata zapraszać. To będzie wielka radość na pewno, jeżeli kiedyś się coś takiego wydarzy, że on mi powie, że chciałby jakąś piosenkę ze mną, wiesz, napisać, zrobić, wykonać. To oczywiście super sprawa. Natomiast nie wiem, na ten moment tańczenie z nim po prostu do jakiejkolwiek muzyki. To jest to, co...
1: Jack Obrango jest dobrym tancerzem.
0: Wiesz co, ja bardzo lubię. Zawsze
1: naprawdę?
0: Lubiłem, tak. Bardzo lubiłem tańczyć, okay. Zawsze. I no tak, no mój syn ewidentnie lubi sobie potańcować, więc no, to jest dzika przyjemność, jak sobie możemy w chacie poskakać razem.
1: A byliście razem na weselu jakimś?
0: Pewnie, tak.
1: Dzieciaki lubią. Jak ty jeszcze jesteś dobrym tancerzem, to żona zadowolona w pełni. Ma no, dobrego partnera na parkiecie.
0: Tak, ale we trójkę już się tańczy ciężko.
1: A, no tak.
0: to jest innego rodzaju tańczenie. Ale coś chciałem jeszcze odbić. Bo jakie pytanie zadałeś?
1: Jakie marzenie chciałbyś zrealizować ze swoim synem w kontekście muzyki?
0: Mam takie marzenie, które no mam nadzieję, że jeszcze zrealizujemy, że chciałbym, wiesz, wynająć kampera, zabrać moją rodzinę i, wiesz, podróżować sobie po Europie takim kamperem, wiesz, mieć gitarkę akustyczną, jakiś taki głośnik na baterię, żeby sobie można było ewentualnie, wiesz, trochę pęgi na ulicy naskrobać i, wiesz, i pograć piosenek dla ludzi z różnych krajów.
1: Świetnie.
0: I myślę, że to by była fajna w ogóle, wiesz, wycieczka turystyczno-krajoznawcza i taka związana też przy okazji z muzyką.
1: Czy ty jesteś w naszej grupie na Facebooku Tatusiowie Muzycy?
0: Nie, ale będę zaszczycony, jeżeli mi
1: to trzeba cię dołączyć. Co roku są wyjazdy, tylko Tatusiowie Muzycy i ich dzieci. Męskie wypady z dziećmi.
0: Bardzo niebezpieczne.
1: Bardzo niebezpieczne. No, jakieś... Na ostatnim wyjeździe było chyba z 60 osób.
0: Wow.
1: Z dziećmi, oczywiście. No. Nie, że tylko tatusiowie zostawiamy sprawa. Dzieci, wyjeżdżamy, ale grupę na Facebooku mamy tylko z dzieciakami. Na koniec naszego spotkania, Szymon, co uważasz za najważniejsze w równoważeniu pasji i rodziny?
0: Wiesz co, myślę, że organizowanie sobie tego czasu w taki sposób, żebyś wiedział, że jak jest czas dla rodziny, to zostawić te pozostałe sprawy zawodowe, w sensie uczyć się tego i umieć wyłączać się na te sprawy zawodowe w momencie, jak jesteś z rodziną. To nie zawsze jest trudne, nie zawsze jest możliwe, bo po prostu, wiesz, są czasami rzeczy, które

0: są po prostu, jakby to powiedzieć, bardzo pilne i czasami musisz jeszcze sięgnąć do tego telefonu i coś ustalić na przykład. Ale myślę, że to jest klucz do tego, żeby dziecko wiedziało, że jak spędzacie czas razem, to jesteście w tym momencie razem, a nie w tym telefonie. Ale myślę, że to nie jest kwestia tylko muzyków, tylko wiesz, w tym dzisiejszym świecie, gdzie wszyscy jesteśmy uzależnieni od telefonu i mamy odruch, żeby po prostu w momencie, jak tylko przez 10 sekund się nudzimy, to żeby od razu wyciągać telefon i scrollować social media, to myślę, że to jest ultra ważne, istotne, żeby walczyć z tym swoim odruchem.
1: Tym bardziej, że dzieci są naszym odbiciem, są naszą kalką i żebyśmy później my do nich nie mieli pretensji, że nie poświęcają nam czasu, a siedzą w telefonach.
0: Dokładnie to.
1: Szymon Paduszyński był z nami w podcaście Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Szymon Paduszyński, czyli Jacko Brango, a ja gorąco polecam wam, żebyście poznali twórczość Szymona, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Na pewno sięgnijcie po utwór Tato, sięgnijcie po wszystkie utwory. Myślę, że będą też idealnym tłem, dodatkiem do tego podcastu. Wielkie dzięki, Szymonie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

To, co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie.

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: S-O-U-L, steppin'. S-O-U-L, steppin'.

0: S-O-U-L.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.